Time to wake up. W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: jak trzeba żyć, czeski film grają w nim. Autodiszczy, majaki, hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych, chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu ci w sławy sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, gniew się bierze z pychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku.

0: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Put your hands in the air.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
4: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

taki nocnikowy kawałek w sumie na 14 minut przed godziną 7. Tu audycja poranna Radia Afera, jakbyście zapomnieli. I będziemy teraz mieć wzrok, w którym plącze się miłość. I pytanie, czy ta miłość, która nam się zaplącze, to będzie bardziej od Adama, czy bardziej od Ewy, czy bardziej od Ewki, czy bardziej od Adasia, albowiem to Adaś właśnie jest tym artystą, który wraca z najnowszym singlem i którego to będziemy wam teraz prezentować. Wzrok, w którym plącze się miłość. Pytanie, czy ta miłość jest jak zmoczony pies, bo na dworze sami widzicie, co się dzieje.

I tak oto raporty pogodowe się nam przypołębały i te raporty pogodowe przedstawiają nam informację, że w tym momencie w stolicy Wielkopolski mamy, uwaga, ponad 15 stopni, ale temperatura odczuwalna jest o ponad 3 stopnie niższa, albowiem wynosi w okolicach, oscyluje w okolicach 12 stopni i będzie niewiele wyższa dzisiaj, albowiem maksymalnie z tych stopni znajdziemy 19. Na dodatek deszcz, kap. I tak mniej więcej do godziny 16 będzie sobie siąpić i bardzo dobrze. Niech siąpi, bo wiadomo, że mamy suszę hydrologiczną, ten deszcz jest potrzebny. Ja wiem, że wy teraz marzycie o tym, że o, mam długi weekend i ma być piękna pogoda. No, stety lub niestety, nie zawsze tak to będzie wyglądało. Temperatura odczuwalna nieco niższa niż ta, którą znajdziemy na termometrach. Na pewno przydadzą się parasole, o czym już wam mówiłem. Ciśnienie na poziomie około 1011-1012 hektopaskali. Delikatny trend wzrostowy, bo jutro tych hektopaskali będziemy mieli 1017. I tak swoją drogą, tak jak zerkam w ogóle na nasz piękny, cudowny kraj, no to nie będzie dzisiaj za ciepło. Najwyższa temperatura teraz to 17 stopni Celsjusza, rzecz jasna, i to gdzieś na Pomorzu. Co to za czasy, żeby najcieplej było nad morzem? Czyli jak widać i Bałtyk w jakiś sposób tam przygotowuje się na zmiany klimatu. Jeszcze raz to powtórzę. Dzisiaj będzie dużo deszczu, dzisiaj będzie dosyć mocno padać, a przynajmniej będzie ciągle padać do godziny 16, także zabierajcie ze sobą parasole, zabierajcie ze sobą poncza i zabierajcie ze sobą Radio Afera.

0: Pozdrawiamy serdecznie Gosię, która do nas napisała, że przed wyjściem do pracy usłyszała Morning Glory i że to szczęście, bo to jedyna piosenka tych wyjców, którą lubisz i jest ekstra. Jak widać, oni sami siebie nie lubią, a co dopiero swoich piosenek. Gosia jest bardziej wyjątkowa niż bracia Gallagher. Jaki będzie serwis informacyjny? O tym przekonacie się już za moment. Michał Rogoziński zaprasza na 3 minuty przed godziną 7.
1: Michał Rogoziński, zapraszam. Tłumy wiernych uczestniczyły we wczorajszych procesjach. Za nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. W Poznaniu główny przemarsz tradycyjnie pokonał trasę z Kościoła Bożego Ciała przez Strzelecki do katedry na Ostrowie Tumskim. Procesja przeszła ulicami Krakowską, Garbary, Wielką i Chwaliszewo do remontowanego mostu Bolesława Chrobrego. Zatrzymywała się przy czterech ołtarzach. Przy ostatnim kazaniu wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Na ulicach Poznania pojawiły się też liczne procesje parafialne. Przechodzimy do kwestii bardziej przyziemnych. Władze miejskich spółek mają zarabiać mniej. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta jednogłośne stanowisko w tej sprawie przyjęli poznańscy radni. Uchwałę przygotował Klub Koalicji Obywatelskiej, choć swoją poprawkę wprowadziło też Prawo i Sprawiedliwość. Na jak najszybszą renegocjację wynagrodzeń liczy radna PiS-u Klaudia Strzelecka.
2: Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, po zakończeniu tych kontraktów, które mamy, być może je też się uda jakoś renegocjować, ale na pewno już w przyszłych podpisanych umowach tak wysokich wynagrodzeń dla prezesów miejskich spółek nie będzie.
1: Prezydent Jacek Jaśkowiak podkreśla, że korekty będą dotyczyły przede wszystkim następnych kadencji. Zwraca też uwagę, że miasto musi uważać na możliwe odejścia cenionych specjalistów.
3: My się mierzymy z tymi problemami przez cały czas, no bo przecież pan Konrad Zaradny, który był szefem POSUM-u, który wyprowadził ten POSUM na prostą, no otrzymał ofertę rynku prywatnego i to było tak naprawdę powodem, dla którego otrzymał propozycję w PIM-ie.
1: Warto podkreślić, że przyjęta uchwała wyraża jedynie stanowisko Rady Miasta. To oznacza, że nie ma ona charakteru wiążącego.
4: Świat uczelni na 98,6.
1: Trwa rekrutacja na Politechnikę Poznańską. Do wyboru kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia mają 43 kierunki, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia proponuje też 13 kierunków w trybie niestacjonarnym. Łącznie na przyszłych studentów czeka ponad 5 tysięcy miejsc. Rekrutacja trwa do 11 lipca. Do tego czasu należy wnieść opłatę i wpisać do systemu wyniki ze świadectwa dojrzałości. Wyjątkiem są architektura i architektura wnętrz. Na tych dwóch kierunkach obowiązuje dodatkowy egzamin z rysunku odręcznego. W związku z tym rejestracja zakończy się już 21 czerwca. Szczegóły na stronie pudpoznań.pl w zakładce kandydaci. Na ogół dbają o nasze zdrowie, tym razem zagrają dla swojego. To już ostatnie dni zapisów na Mistrzostwa Polski Zawodów Medycznych w siatkówce plażowej. Turniej pod patronatem Radia Afera ma charakter oficjalnego czempionatu zatwierdzonego przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Rywalizacja będzie przebiegać w czterech kategoriach: żeńskiej, męskiej, mikstowej oraz 45+. Na liście startowej znajdą się przedstawiciele najróżniejszych zawodów medycznych.
5: Największą grupą obecnie są fizjoterapeuci i lekarze stomatolodzy. Sami mówią, że oni nie są lekarzami, bo się znają tylko na zębach, ale jednak kierunek medyczny i 6 lat studiów mają ukończone. Czy ortopedzi są? Na pewno są. Są anestezjolodzy, jest też jako druga grupa to ratownicy medyczni i pielęgniarze.
1: Mówił w audycji Sporting Club Afera organizator mistrzostw fizjoterapeuta Mateusz Demecki. Zapisy potrwają do niedzieli. Same mistrzostwa zaplanowane są na ostatni weekend czerwca w ośrodku Piachy Podróże. Wstępne trybuny będzie wolny. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam o 7.57.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No i ta kura przychodzi nam mokra. Najwidoczniej spotkała się z mokrym psem. Pytanie, czy mokra kura może być mokra?

Waleria, Walter, Bonifacy, Igor, Jakub, Ferdynand, Zenaida, Genadiusz i Doroteusz. To te osoby dzisiaj mają imieniny. Doroteusz, piękne imię swoją drogą. Światowy Dzień Środowiska, Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb. Muszę przyznać, że są różne sposoby połowów ryb. Nielegalny, nieraportowany i nieuregulowany. To jest chyba temat dla co niektórych ludzi, którzy chodzą sobie łowić rybki. A wiadomo, rybka lubi pływać. Dzisiaj będzie dużo deszczu. Dzień Ochrony Środowiska i Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Żeby oni mieli nawet swoje własne święto, to już jest delikatna przesada. Drodzy słuchacze, my już za momencik będziemy zerkać do tego, co w prasie. No i dzisiaj ta prasa, wiecie, taka na długi weekend, czyli to wszystko będzie jakoś tak wyglądało troszeczkę delikatniej. Mamy taką nadzieję.

5 minut po godzinie 7, rzecz jasna, przepraszam bardzo. Zapraszamy na przegląd prasy. No i niestety mówiłem, że będzie dzisiaj luźniej. Niestety nie jest Gazeta Wyborcza. Już od razu z bardzo poważnym tematem. Zamieszki w Southampton po ujawnieniu filmu ze śmierci Polaka. Nagranie ze śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia, wywołało zamieszki i stawia pytania o źle pojętą poprawność polityczną brytyjskiej policji. Zareagowała również polska społeczność. Do zabójstwa studenta doszło 3 grudnia ubiegłego roku w położonym w południowej Anglii Southampton. Jednak jego pełne okoliczności wyszły na jaw dopiero 1 czerwca, w momencie ogłaszania wyroku. 26-letni Vikram Digva został wtedy skazany na dożywocie za zabójstwo Nowaka. Sędzia, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, postanowił podwyższyć próg ubiegania się o zezwolenie warunkowe z 15 do 21 lat. Digva miał przy sobie sztylet z ostrzem o długości ponad 20 cm, który legalnie posiadał jako członek społeczności Sikhów. Henry Nowak miał zarówno paszport polski, jak i brytyjski. Ambasada RP w Londynie wydała oświadczenie, w którym pisze, że do konsula RP w Londynie pływają głosy Polaków głęboko poruszonych zabójstwem. Niestety przy okazji tego typu tragedii również i zaczynają ujawniać się politycy, którzy próbują zbić na tym kapitał nomen omen polityczny. Jak to będzie wyglądało i jakie pytania, jakie odpowiedzi padną na Wyspach i czy to dotyczy tylko Polonii, czy dotyczy całej Europy, dotyczy nas, o tym więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tutaj również 20 nominowanych do Nagrody Literackiej Nike. Anna Bikont, Kasper Bajon, Łukasz Garbal, Dorota Grabek, Marta Grzywacz, przepraszam bardzo. To tylko kilka spośród osób, które zostały nominowane do najbardziej prestiżowej Nagrody Literackiej w naszym kraju. Więcej szczegółów przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam także o szpitalnym kryzysie systemowym. Ministerstwo twierdzi, że sytuacja szpitali powiatowych nie jest taka zła, bo tylko 60% ma zobowiązania wymagalne. To przerażające lekceważenie problemu. Rozmowa z Bernadetą Skubel, ekspertką Związku Powiatów Polskich, a te słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, to właśnie z pani Bernadety był cytat. Z kolei teraz przejdźmy do Rzeczpospolitej. Tutaj na pierwszej stronie o rewolucjach podatkowych, które szkodzą biznesowi. Firmy oczekują raczej stabilności przepisów niż ich radykalnego reformowania. Elektronizacja rozliczeń z fiskusem powinna temu towarzyszyć redukcja formalności. Dlaczego? Jak to powinno wyglądać? Czego oczekują przedsiębiorcy? Na co może zgodzić się państwo? I gdzie jest ten złoty środek? O tym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Tutaj również o Chinach, które podbijają polski rynek auta, europejskie marki są w odwrocie, a także o milionerach w zarządach spółek. Prawie półsetki członków władz giełdowych firm deweloperskich zainkasowało co najmniej 1 000 000 złotych wynagrodzenia za ubiegły rok. Tak wynika z analizy Rzeczpospolitej i więcej na ten temat przeczytacie w dzisiejszym wydaniu tegoż właśnie dziennika. Przejdziemy teraz sobie do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj o hipokryzji imigracyjnej. Magazyn na Weekend Dziennika Gazety Prawnej właśnie temat migracji bierze na tapet. Więcej pieniędzy, mniej niezależności. Reforma finansowania. Oni mają bardzo niewyraźne tutaj litery. W każdym razie, reforma finansowania samorządów podniosła ich dochody i zwiększyła samodzielność budżetową, ale w innych obszarach autonomia wspólnot lokalnych się kończy. To temat, który znajdziemy na stronie 8. Na stronie 9 z kolei o tym, że wojna już się rozlewa. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowanie państw bałtyckich. Więcej w materiale Michała Potockiego, a z kolei w materiale Izabeli Lipińskiej o tym, że papież wskazuje, że rozwijanie AI wyłącznie dlatego, że można więcej i szybciej, nie jest działaniem godnym człowieka. Mógłby tylko mówić bardziej dobitnie o tym w materiale Izabeli Lipińskiej na stronie 20 dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej. Z kolei, jeżeli przejdziemy do lokalnych tematów, no to w Głosie Wielkopolskim na pierwszej stronie sędzia, ale nie byle jaki sędzia, bo z Poznania trafił on na boiska mundialu. To nagroda za lata biegania po boiskach niższych klas, mówi Adam Kupsik, sędzia piłkarski i adwokat. I więcej na ten temat przeczytacie na stronie 11. I tak naprawdę to właśnie twarz i ręka trzymająca chorągiewkę pana Adama Kupsika wypełniła pierwszą stronę Głosu Wielkopolskiego. Przypomnijmy dzisiaj takie obszerniejsze wydanie Głosu Wielkopolskiego. W środku między innymi o tym, że kaski obowiązkowe są dla dzieci na rowerach. Nikt nie będzie dyskutować, czy trzeba je nosić, czy nie. Od przedwczoraj wszedł w życie obowiązek noszenia kasku przez osoby do 16 roku życia, poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. To wielki dzień dla kaliskiego stowarzyszenia Kask jest Cool, które od 6 lat uświadamia dzieci i ich rodziców, że noszenie kasków to nie moda, ale podstawa
bezpieczeństwa na drodze. Więcej na ten temat w Głosie Wielkopolskim, tam również o temacie, który był poruszany przez Michała w dzisiejszym pierwszym serwisie informacyjnym, czyli o obniżkach płac zarządów miejskich spółek, ale że to zajmie lata. Prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że pensje prezesów i zarządów miejskich spółek zostaną obniżone, zastrzegł jednak, że dopiero po zakończeniu kadencji poszczególnych zarządów, bo no, nie można zmieniać chyba reguł w trakcie gry, chyba z takiego założenia wychodzi prezydent Jacek Jaśkowiak. I w Głosie Wielkopolskim jeszcze jeden temat o banerze Lecha Poznań. Gigantyczny baner na elewacji najwyższego budynku w stolicy Wielkopolski jest, uwaga, uwaga, nielegalny. Tak stwierdził nadzór budowlany, mimo to próżno szukać fali krytyki na jego temat. A jakie będzie rozwiązanie z kolei? O tym przeczytacie w materiale na stronie 5, w materiale przygotowanym przez Pawła Antuchowskiego. No ciekawe, pięknie się to prezentuje, ale jak widać, ktoś chyba stwierdził, że nieważne jest litera prawa, ale duch prawa, a poza tym mistrzom można więcej. Głos Wielkopolski zapraszamy do lektury. My przebrnęliśmy przez wszystkie dzisiejsze gazety. Jeszcze tylko wam powiem, że dzisiaj mamy jakieś dziwne wydanie prosto z Polski w Gazecie Wyborczej. Nie ma magazynu poznańskiego. Co zrobić? Mamy za to 11 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

Jadę, jadę i Maciek Bąk na antenie teraz Radia Afera, którego słuchacie. Jakby co, jeżeli macie możliwość nie wychodzić spod kołderki, jeżeli możecie mieć kogoś, kto wam zrobi kawkę, zrobi wam kakałko, zrobi wam herbatkę. Jeżeli nie musicie dzisiaj wychodzić, to nie wychodźcie, bo jest naprawdę mokro. Oczywiście deszczyk jest bardzo... Deszcz, przepraszam za zdrobnienie. Deszcz jest bardzo potrzebny, ale no, lepiej na niego patrzeć za okna. Alina, zmokłaś dzisiaj, jak szłaś, czy... Tak, zmokłam. No, ja też troszeczkę zmokłem, jak tutaj do was zmierzałem i każda osoba, która wyjdzie, to trochę zmoknie. Tymczasem my przejdziemy do nowości muzycznej, która nie jest mokra, ale jest nastrojowa, to chyba będzie idealne określenie. Żyni, tak nazywa się projekt, który teraz na naszej antenie się już rozkręca. Żyni, czyli jeden z najbardziej, no właśnie... bardzo przejmujących tematów projektów polskiej muzyce. Bity tego kawałka osadzony w charakterystycznej dla Żyniego produkcyjnej wrażliwości symuluje pracę prawdziwego perkusisty. Czyli jak pracuje prawdziwy perkusista? No, pewnie na akord, chociaż nie, to bardziej gitarzysta. Żyni Inside My Head to lista nowości.

kawałek idealny do pogody, która w tym momencie za oknem. Przypomnijmy, że dzisiaj w stolicy Wielkopolski no będzie padało tak pi razy oko do 16 i tak sobie będzie kapać taki czasem kapuśniaczek, czasem mrzawka, czasem troszeczkę mocniej, ale no przygotujcie się na to i parasole, i poncza, i wszelkiego rodzaju kurtki przeciwdeszczowe wyciągajcie ze sobą. To była nowość muzyczna Inside My Head od projektu Żyni, a tymczasem my przechodzimy do konkursu. Konkursu, w którym do wygrania zaproszenia na jutrzejsze Silent Disco, które odbędzie się rzecz jasna na Plajcie, czyli na Placu Wolności. I ja od razu sprawdzam pogodę i okazuje się, że jutro ta pogoda zdecydowanie bardziej sprzyjająca temu, żeby pląsać sobie na dworze, albo wiemy, co prawda nie będzie zbyt gorąco i chwała Panu za to, bo 23 stopnie maksymalnie, ale nie będzie padać jutro, tym bardziej nie będzie padać wieczorem, a noc bardzo ciepła, ponieważ temperatura w okolicach, minimalna temperatura to będzie 16 stopni, czyli krótki rękawek, ewentualnie jakaś delikatna narzutka i można pląsać wraz z DJ-ami, którzy będą zabierać Was w muzyczną podróż na Silencie na Wolności. Mamy dla Was zaproszenia podwójne. Jeżeli chcielibyście takowe zgarnąć, to wysyłajcie SMS-y pod numer 7148, w treści wpisujcie afera, Wasze imię i nazwisko i co zrobić, żeby nie zmoknąć. O, albo co zrobić, żeby się wysuszyć. Teraz, Alina, co bierzemy? Suszenie czy pierwsze? Dobrze, co zrobić, żeby dziś nie zmoknąć? Od razu mówię, że odpowiedzi pod tytułem, że o, nie wychodzi z domu, to są dyskwalifikowane od razu. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a przypomnijmy, że Silent Disco jutro na Plajcie wraz z osobą towarzyszącą, to może być ten moment, kiedy wy się wysuszycie.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Michał Rogodziński, zapraszam i zaglądam na mapy pogodowe. Tutaj deszcz, który pada teraz, pada od rana i padać będzie do godziny 16 z mniejszą lub większą intensywnością. Także jeśli nie musicie, rzeczywiście nie wychodźcie z domu. Temperatura to w tym momencie 14 stopni. Ona najbardziej wzrośnie około 18-19, czyli wtedy, kiedy przestanie padać, wówczas wyniesie stopni 19. Wówczas też pojawi się nawet być może delikatne słońce. Ja zaglądam na mapy drogowe. Tutaj rzeczywiście mamy długi weekend, rzeczywiście niechętnie z domu wychodzicie, niechętnie gdziekolwiek jeździcie, bo całe miasto wygląda jak, no, tak naprawdę jakby nie żyło, nie funkcjonowało. Widocznie bardzo, bardzo z wielu z was dzisiaj odpoczywa. Ciężko znaleźć jakikolwiek zakorkowany punkt. No być może warto zwrócić uwagę na ulicę Piątkowską, bo ona częściowo jest zamknięta i tam chyba tylko jedynie tworzą się pewne utrudnienia. Chodzi o odcinek na wysokości osiedla Winiary, na wysokości ulicy Świętego Leonarda. Jeśli chodzi o komunikację miejską, ona także kursuje bez większych problemów takich bieżących, natomiast musimy pamiętać o tym, że po pierwsze kursuje według sobotniego rozkładu jazdy ze zmianami, to znaczy, że tramwaje na razie kursują co 20 minut, a od godziny 12 co 15, no a po drugie, że nie kursują tramwaje na północ szeroko pojętą, to znaczy wyłączone są pętle Piątkowska, Połapska oraz Naramowice oraz Błażeja, jeśli chodzi o dojazd z centrum, to ze względu na pracę na wysokości ulicy Poznańskiej. Umijajcie ten rejon, funkcjonuje linia T, a linie 3, 9, 10 i 11 kursują ze zmianami. 618750213, pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co w Poznaniu się dzieje.
0: Aferanek.

A my chcemy poznać historię, albowiem na 25 i nieco parę sekund przed godziną 8, to znaczy minut 25 i sekund tam troszeczkę więcej, zerkamy do kalendarium, co też wydarzyło się 5 dnia czerwca. I drodzy słuchacze, niezwykle ważna data. Kilka ważnych dat, ja się zastanawiam, o której wam powiedzieć, i powiem wam o tej, która odnosi się do wydarzenia z roku 1938. Wtedy to reprezentacja Polski w piłce nożnej zadebiutowała na mundialu. Mistrzostwa świata odbywały się we Francji. Wtedy to nie było spotkań grupowych, od razu był system pucharowy, no i graliśmy z Brazylią. Drużyna Józefa Kałuży przegrywa 5-6 z Brazylią, ale co to był za mecz? Ezi, czyli Ernest Wilmowski, który nie wiedziałem, ale spotkał się w latach 70. z Kazimierzem Górskim na dzień przed meczem Polska-RFN, ten był słynny mecz o finał, mecz na wodzie tak zwany. Ezi zdobywa 4 bramki, drodzy słuchacze, ale pierwszą bramkę dla naszej reprezentacji zdobywa Fryderyk Szerwkę. Warciarz, który zdobywa bramkę na 1-1 z rzutu karnego, czyli to jest pierwszy zawodnik z naszego kraju, który zdobył bramkę na mundialu. Zarówno losy Fryderyka Szerwkę, jak i Ernesta Wilmowskiego, no niestety później potoczyły się tak, że no, Ernest to był Ślązak, a Szerwkę był Niemcem, zresztą był, nosił niemiecki mundur, ale z tego co nam wiadomo, powyciągał bardzo wielu swoich kolegów z boiska i nie tylko kolegów z boiska i pomógł im przetrwać czasy II wojny światowej, no ale później zostali wygumkowani. Tak to wyglądało po 1945 roku. Przegraliśmy 5-6, a co ciekawe, nasza reprezentacja przygotowywała się do tego wyjazdu na mundial w Wągrowcu, niedalekim od Poznania. Tak, dokładnie 60 km na północny wschód od Poznania. Właśnie to tam nasza reprezentacja przygotowywała się do wyjazdu w 1938 roku na mundial, który odbywał się we Francji. Z kolei teraz zerkamy do kalendarium muzycznego i mamy rok 2018. I wtedy ukazuje się pewien singiel. Singiel, który narobił bardzo dużo zamieszania i pokazał, już była to zapowiedź tego, że artysta, który go stworzył razem z Bartoszem Dziedzicem, który z kolei on odpowiada również za produkcję utworu, najprawdopodobniej zdominuje muzykę popularną w naszym kraju na lata. 8 lat temu ukazał się singiel małomiasteczkowy zapowiadający album o tym samym tytule. Panie Dawidzie, no to jak to będzie?

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

czy ten Mikołaj taki święty, to nie wiem. W ogóle w czerwcu święty Mikołaj, ja wszystko rozumiem, ale to już chyba delikatna przesada. Jednak taka muzyka zdecydowanie zawsze powinna znaleźć swoje miejsce na antenie naszego radia. To był święty Złotemski, a produkcja świętego Mikołaja i rzecz jasna Tribe. My mamy z kolei niezbyt pozytywną, w ogóle wręcz ciężko powiedzieć, żeby w jakikolwiek sposób pozytywną informację. Niestety doszło do wypadku w Bytyniu na drodze z Poznania do Pniew. Tam ciężarówka na boku w rowie, jak podają motosygnały. Na ten moment niby bez utrudnień, ale pamiętajcie, że jest bardzo mokro, jest także bardzo ślisko. Miejscami opady są intensywne, a przede wszystkim gdzieś jesteśmy chyba już odzwyczajeni od tego, żeby podróżować właśnie po takim mokrym asfalcie. Także moi drodzy, noga z gazu, wolniej, ale do celu, to jest najważniejsze. Jeżeli wy macie informacje na temat utrudnień, chociażby na poznańskich ulicach, to dajcie nam znać 618750213. My tymczasem teraz przechodzimy do listy aferowych nowości, a tutaj artystki, które zachwycają mnie, artystki, o których zawsze można powiedzieć, że są jedną z najważniejszych, najjaśniejszych gwiazd, jeżeli chodzi o poznańską scenę muzyczną. It Doesn't Make Sense to najnowszy singiel od dziewczyn z grupy Shyness i zresztą posłuchajmy, co tym razem mają do powiedzenia.

Drodzy słuchacze, to co ona zrobiła, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Zawodniczka z naszego kraju, Maja Chwalińska, awansowała do finału, jeżeli chodzi o French Open. Coś niesamowitego. Zwyciężyła w półfinałowym spotkaniu 2-0 po niesamowicie zaciętym meczu ze swoją rywalką, Rosjanką, która, no, widać było, że tam naprawdę szło to bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno. Jedna i druga, bardzo im zależało, no ale okazuje się, że jednak to Polka zepsuła święto Rosjance. Maja Chwalińska nie pozwoliła, by Diana Schneider dołączyła do Miry Andrzejewej w finale, który odbędzie się jutro, jeszcze nie wiemy o której godzinie. No i okazało się, że Maja wygrywa. No ale mecz naprawdę niesamowity. Drodzy słuchacze, 7-6, 6-4 Polka rozpoczynała. I teraz uwaga, bo ja mam kilka przygotowanych statystyk dla was. Maja Chwalińska, w ogóle ona awansowała, przechodząc najpierw przez kwalifikację. I jeszcze do tej pory w historii w ogóle wszystkich zawodów wielkoszlemowych tylko raz zdarzyło się, żeby zawodniczka, w ogóle nie tylko zawodniczka, ale i zawodnik, bo żaden mężczyzna nigdy czegoś takiego nie zrobił, żeby jakikolwiek z zawodników, zawodniczek po tym, jak przejdzie kwalifikację, wygrał jakikolwiek turniej wielkoszlamowy. Była to Emma Raducanu, która wygrała US Open w roku 2021. Nie było nikogo takiego drugiego. Wśród mężczyzn tylko dwóch dotarło do półfinału w całej historii wszystkich zawodów wielkoszlamowych. Chwalińska rozpoczynała, więc nawet jak nie, to znaczy nawet jak nie wygra, to jest jak z bajki historia. Jak ona gra, jak ona w ogóle rozkochała w sobie publiczność, specjalistów. Venus Williams mówi, że w ogóle to jest, że ona nie widziała tak grającej zawodniczki. Wszyscy się zachwycają, a do tego nasza Polka Maja, wielkie, wielkie brawa. Jeszcze cudowna historia, ponieważ Maja, jak sama przyznaje, ona nie trenowała. W ogóle myślała, żeby zawiesić, nie wiem, paletkę? Nie wiem, co się zawiesza na kołku, bo korki się zawiesza na kołku, jeżeli chodzi o rakietę, dobra, paletkę. Ja jestem po prostu za bardzo nakręcony. Zmagała się z depresją, ale udało jej się ją pokonać. To jest niesamowicie pozytywna historia i inspirująca na pewno dla wielu ludzi. I teraz kolejna informacja. Maja Chwalińska zaczynała ten turniej na 114 miejscu w rankingu WTA i uwaga, już teraz jest na miejscu 21. To znaczy w takiej tabeli live, bo to jest, wiadomo, nieaktualizowane na bieżąco, dopiero po turnieju, po zakończeniu French Open, czyli już na pewno awansowała o 93 miejsca. Czaicie to? To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. A jeżeli wygra w finale z Mirą Andrzejewą, nie wiemy jeszcze, o której jutro spotkanie, to uwaga, wskoczy na 14 miejsce. Ale to już takie moje wyliczenia są, więc mogę się mylić, bo wiecie, ja z głowy, a nie z internetu, cytując klasyka. Niesamowita sprawa. Wielka, wielka, wielka chwila dla naszej zawodniczki. Tak jak mówiłem, Diana Schneider pokonana w drugim półfinale. Z kolei Mira Andrzejewa pokonuje Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Na pewno będzie zdecydowanie bardziej wypoczęta. Finał już jutro. Z kolei, jeżeli chodzi o singla mężczyzn, to półfinały z kolei dzisiaj. I tutaj mamy spotkanie o godzinie 14.30 Jakuba Mensika, Czecha, z Niemcem Aleksandrem Zverevem, a o godzinie 19.00 z kolei Matteo Arnaldi zmierzy się z Flavio Cobolli. I tak, nie mylicie się, to pojedynek dwóch Włochów. Czekamy. U nich z kolei finał odbędzie się dopiero w niedzielę, także jeszcze nie wiemy dokładnie. Debel mężczyzn z kolei dzisiaj półfinał. Drugi półfinał, dobrze mówię? Tak, ponieważ pierwszym Heliovare i Patten pokonali Herbertę i Halisa 6-3, 6-4, a dzisiaj Zeballos i Granollers zmierzą się z Bolellim, dobrze czytam? Tak, Bolellim i Vavasorim. To o godzinie 12.00. W deblu kobiet z kolei spotkania półfinałowe oba. Dzisiaj o godzinie 13.10 Siniakowa i Townsend zmierzą się ze Stefanii Dąbrowski. Tylko Dąbrowski marsz to akurat Kanadyjka, bo jej przodkowie stwierdzili, że marsz za wielką wodę. A w drugim o godzinie 14.20 z kolei Japonka Aoyama w parze ze swoją partnerką Liang zmierzą się z Aleksandrą Kruncić i Anną Daniliną. Także, ale najważniejsze jest jedno. No, nasza Maja, po prostu coś niesamowitego. Wielkie, wielkie brawa dla naszej zawodniczki. Jeżeli chodzi o świat koszykówki, z kolei Mistrzostwa Świata 3x3, nasi zawodnicy zakończyli już rozgrywki. Wczoraj przegrywają z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 21-14, ale tego się wszyscy spodziewali. Dzisiaj rozpoczynają się spotkania w ramach playoffów. Holendrzy zmierzą się z Czechami. Łotysze z Nową Zelandią. Austriacy
Austriacy z Belgami, a Francuzi z reprezentantami Madagaskaru. Spotkanie od godziny 19, ale już dokładnych godzin nie będę wam teraz przytaczał. Także spotkania przed mundialem się odbywają i wczoraj chociażby Włochy, ale Włochy nie awansowały, dobra. To spotkanie było w środę. Swoją drogą wygrywają z Luksemburgiem 1-0, ależ musiałem wam powiedzieć, Holendrzy przegrywają z reprezentacją Algierii z kolei 0-1. W innych wczorajszych spotkaniach Panama wygrywa z Dominikaną 4-2, Słowenia remisuje z Cyprem 1-1, a także Hiszpania remisuje z Irakiem 1-1, a Francuzi przegrywają z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-1. I już dzisiaj odbyły się spotkania, no bo wiadomo, że te strefy czasowe to zupełnie inaczej, za wielką wodą. Czesi wygrywają z reprezentacją Gwatemali 3-1, a z kolei Meksykanie pokonują Serbów 5-1, dając taki popis swojej mocy i na pewno nastawili się już bardzo pozytywnie przed rozgrywkami, które odbędą się między innymi w ich kraju, bo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także Meksyku odbywać się będą spotkania. No i to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego. Jeszcze raz, maju, chwalcie Maję, bo Maja jest super, Maja jest ekstra i Maja, kocham być z tobą.

0: Maja Chwalińska z Mirą Andrzejewą jutro o godzinie 15. Jak widać, Google niezaktualizowany, ale za to nasz serwis informacyjny już jak najbardziej. Tym bardziej, że na zegarach mamy 3 minuty do godziny 8.
1: Michał Rogoziński, zapraszam. Trwa czerwcówka, za nami Boże Ciało, a to oznacza, że dziś uczniowie, studenci i niektórzy pracujący korzystają z uroków długiego weekendu. Ze zmianami funkcjonują niektóre poznańskie instytucje. Według sobotniego rozkładu jazdy kursuje dziś komunikacja miejska. Warto natomiast sprawdzić sytuację, jeśli chodzi o autobusy podmiejskie. W tym wypadku zmiany dotyczą tylko niektórych linii lub pojedynczych kursów. Zamknięte będą biuro i punkt obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego przy ulicy Matejki. Większość spraw będzie jednak możliwa do załatwienia. Normalnie mają funkcjonować chociażby Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski czy Wojewódzki. Czy najemcy mieszkań komunalnych będą mogli wykupić je na własność? Tego chce część poznańskich radnych. Chodzi o około 400 rodzin, które złożyły wnioski przed 2008 rokiem, ale do dziś nie doczekały się ich realizacji. Postępowania zostały wstrzymane w 2017 roku decyzją ówczesnego wiceprezydenta Poznania Tomasza Lewandowskiego. Deklarację kompromisy składa teraz prezydent Jacek Jaśkowiak.
2: Będę chciał też tutaj szukać kompromisów i te argumenty, które przedstawił radny Kręgleski, one do mnie trafiają. To nie jest takie zero-jedynkowe, że tutaj rację ma Wojtek Kręgleski, rację ma minister Lewandowski.
1: Wojciech Kręglewski, czyli radny Koalicji Obywatelskiej, który podniósł temat, w jego opinii mimo zapewnień nic się w tym temacie nie dzieje.
3: Niestety tak się do dnia dzisiejszego nie stało, wobec tego nasze oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, które od samego początku sprzyjało temu procesowi sprzedaży mieszkań komunalnych, z takim apelem właśnie do pana prezydenta, żeby podjął decyzję i jakby nie zwlekał, tylko żeby ten proces został dokończony.
1: Sprawa ma wrócić pod obrady w najbliższym czasie.
4: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Choć dzisiejsza pogoda na to nie wskazuje, to zbliża się sezon kąpielowy. Wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe zgłasza gotowość na lato. Od wczoraj strzeżone jest pierwsze kąpielisko w regionie. To plaża Tropika na Wawińskach. Nad pozostałymi akwenami ratownicy pojawią się 20 czerwca. To oznacza, że póki co ewentualna kąpiel odbywa się tam na własne ryzyko. Marek Frąckowiak z Wielkopolskiego WOPR-u podkreśla, że rozsądek przyda się przez całe wakacje.
5: Nie jest tajemnicą, że od wielu lat najczęstszą przyczyną utonięć są kąpiele pod wpływem alkoholu. Apeluję również o to, aby pilnować swoich małych dzieci. No i proszę też o przestrzeganie regulaminu. Jest wyraźnie napisane, co wolno, czego nie wolno. Jeżeli każdy będzie się stosował do tych zasad i je przestrzegał, no to na pewno wypoczynek będzie udany.
1: W Poznaniu strzeżone będą 3 miejskie kąpieliska nad jeziorami Rusałką, Strzeszyńskim i Kierskim. Kolejny rok z rzędu zabraknie tam natomiast punktu nad Maltą. A dla tych, którzy wolą zostać w centrum, mamy propozycję, jaka już się nie powtórzy. Trwa festiwal Cały Poznań Ukulele. To kilkadziesiąt koncertów i warsztatów związanych z tym małym instrumentem. Dziś ukulele będzie można posłuchać od 18 na Placu Wolności. Wystąpią m.in. Ranku Ukulele, Gabi i Kamil Marszał. Z kolei jutro w południe ukuleliści pod ratuszem odegrają Hey Now. Cały Poznań Ukulele potrwa do niedzieli. Warto się wybrać, bo 10. edycja wydarzenia jest zarazem ostatnią w tej formule. Wstęp jest wolny. A na ostatni serwis informacyjny jeszcze trochę poczekacie. Najbliższy o 8.57.
4: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: O, ukulele to taki mały, ale wariat. Tak samo jak nasza kura, mała, ale wariatka, tym bardziej o godzinie.

Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska, Święto Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. To jest w ogóle coś bardzo dziwnego, że my to mamy w Poznaniu świętować. To jest skandaliczna sytuacja, no ale aktualna nazwa Wojskowego Święta Jednostki, która przejęła tradycję Centralnego Węzła Łączności MON i Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych. To chyba ważna instytucja. Tak coś się wydaje o sobie mojej. Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połową ryby. To znajdziemy w kalendarzu. Bardzo długie, ale bardzo ważne święto, żeby przypominać o tym, że to nie jest tak, że każdą rybę to sobie, wiecie, bierzecie i no może, bo zaraz znowu ktoś do mnie zadzwoni i powie, że jak mogę czepiać się wędkarzy, albo ktoś inny zadzwoni, że ryby też mają uczucia. No pewnie tak, więc po prostu mamy dzisiaj Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryby. Mamy 5 czerwca, który się wydaje troszeczkę jak taka sobota i faktycznie, tak jak mówił Michał w serwisie informacyjnym, rozkład jazdy dzisiaj taki bardzo mocno sobotni, więc jeżeli gdziekolwiek się wybieracie, to uważajcie, żeby wam MPK nie zrobiło psikusa, albo żebyście sami sobie tego psikusa nie zrobili. Jeżeli godzina 8 na zegarach, no to czas na żenujące powiedzenie prowadzącego. Uwaga, uwaga, Florence już się rozkręca, ja teraz zerkam na strony i czytam. Dobry w czerwcu Bonifacy, gdy w maju dobry Serwacy.

Taki taniec deszczu od Florence and the Machine, ale my teraz od deszczu będziemy przechodzić do takiego pulsującego basu, albowiem płyta tygodnia, już za momencik na antenie, a na zegarach 6 minut po 8. Cher to właśnie ten zespół sprezentował nam album, który zasłużył na mianu płyty tygodnia w Radio Afera. Pleonazm nazywa się krążek, z którym się spotykaliśmy przez cały tydzień. Jeszcze spotkamy się teraz i spotkamy się także po godzinie 19 podczas Aferytmu. Pierwsze słowa pojawiające się na albumie Nothing Makes Sense Now pokazują świat, jakim go widzą Kura i Hubert Kurkiewicz, liderzy zespołu. No i my właśnie tych pierwszych słów za chwileczkę sobie wysłuchamy, albowiem na do widzenia, przynajmniej jeżeli chodzi o poranki z albumem Pleona z mody grupy Charm, wybraliśmy z Aliną utwór otwierający krążek ICD. Także panowie, proszę bardzo, scena wasza.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. Każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Stone Hell, utwór od Tegan Tsare. Tymczasem my na Hell się wybierzemy już za niedługo, za kilkanaście minut. Nie wiem, czy zdążymy przed godziną 8:30, ale na pewno przed godziną 9:00 się wybierzemy, bo pamiętajcie, wrócił słynny autobus, tylko teraz innego operatora, z numerem 666 jadący na Hell. W sumie to do Hellu tak naprawdę, bo do miejscowości Hell. No i niektórym się to nie podoba. Nie będę tutaj spoilerował za bardzo. Zostańcie razem z nami, to przybliżymy wam sytuację. Także pięknie nam się tutaj to wszystko poskładało, a jeżeli chodzi już o Hell, tylko ten Hell nie tam pod ziemią, tylko ten Hell, który powoduje, że się mówi w taki, a nie inny sposób, to osoby, które właśnie Hell sobie wezmą, nawdychają się go, to mogą powiedzieć, lecę tu. No i lecę tu, to jest najnowszy singiel od Chłopców z Miasta. Chłopcy z Miasta to nie brzmi jakoś bezpiecznie, chociaż ci wydaje się być bardzo sympatyczni. 16:30 po godzinie 8:00, lista aferowych nowości, lecę tu i Chłopcy z Miasta.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Mam nadzieję, że odpoczywało się w Boże Ciało. Po tym krótkim przerwniku, w natłoku tygodnia, wracam do Was z kulturalnymi propozycjami na wieczór. Ja nazywam się Maria Bartkowiak, a to są przynęty przygotowane przez Wiku Kozieję.
0: Przynęta kulturalna.
2: Pora na wolne. Zawrotne tempo, akcja i skoki adrenaliny. Legenda Formuły 1, Sonny Hayes, zostaje mentorem nowego, obiecującego kierowcy. Największego, niespełnionego dogania przeszłość, gdy wraca do miejsca, z którym wiązał całe życie. Jest to historia o drugiej szansie i niespełnionych scenariuszach. Po wieczór szybkich i gwałtownych filmowych emocji udaj się na wolny dziedziniec na godzinę 21.45. Nie takie ciche to disco. Silent disco na Placu Wolności. Wieczór pełen tańca, emocji i przede wszystkim dobrej zabawy. Spośród 5 kanałów DJ-skich ty wybierasz, do czego się bawisz. Zabierz dokument ze zdjęciem, przyjdź o 22 i baw się do najgłośniejszej ciszy w mieście. Kubok wraca do schronu. Ciężkie, ale i pełne klasy techno. Hipnotyczna, wciągająca muza nie opuści cię przez cały wieczór. Na scenie Harder zagra Billy, Kat, Liza, no i wyczekiwany przez poznańską wiarę Kubok. Na scenie Faster zawita natomiast Kowa, Pleur oraz Recka. Będzie solidnie, będzie szybko, będzie mocno. Przyjdź do schronu o godzinie 23.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu.

I tak jak obiecałem, wybieramy się na Hela, w sumie do Helu, a tak naprawdę to wybieramy się także do kościoła. Jak donoszą dziennikarze, no i właśnie teraz, skąd ci dziennikarze donoszą? Z portalu Onet, a także z portalu O2.pl, no mamy ciąg dalszy dyskusji na temat linii 666. Przypominamy, że w 2018 roku głośno było o linii autobusowej właśnie pod takim numerem, która zawoziła ludzi do Helu. No, do miejscowości Hel pojawiły się głosy, że to uderza w chrześcijański porządek państwa polskiego. No i PKS Gdynia ostatecznie zmienił numerację na 669, co jest w sumie dosyć również zabawne. No ale po latach, w sumie po 8 latach, jeden z przewoźników, ale to już nie taki lokalny, tylko ogólnokrajowy, stwierdził, że tak, będzie kultowa linia 666 na Hel, tylko że tym razem będzie można dojechać do piekła aż z Krakowa. I to właśnie autobusem linii numer 666 to numer bestii. O powrocie kultowej linii rozpisywały się zagraniczne media, tak samo jak kiedy była zawieszana, no ale okazuje się, że przedstawiciele kościoła stwierdzili, że no, to bardzo nieładnie. Nadanie sezonowej linii Kraków-Hel numeru 666 trzeba uznać w świetle wcześniejszych i skutecznych protestów za posunięcie całkowicie niezrozumiałe i prowokacyjne, ocenił w rozmowie z serwisem O2 ksiądz Maciej Kwiecień. Duchowny stwierdził, że takie podejście przewoźnika uderza przede wszystkim w Hel i jego mieszkańców. A poza tym podważa duszpasterskie działania lokalnego kościoła, który dokłada wszelkich starań, aby ukazać turystom i pielgrzymom piękno architektury sakralnej i bogactwo życia duchowego stanowiącego tożsamości tego regionu. Ja mam pewną propozycję dla wszystkich, którzy będą jechali tymże autobusem. Zawsze dobrze jest umilić sobie podróż muzyką.

I tak w sumie to można powiedzieć, że niezły numer wywinęli. Czy to jakieś diabelskie sztuczki, a czy to może gdzieś szatan stwierdził, że wyprowadzi się z Wildy? Pamiętajcie, na Wildzie mieszka szatan, bo na Dębcu się boi i zamieszka w sercach co niektórych. No, tego nie możemy powiedzieć. W każdym razie jesteśmy przekonani, że pośpiewać sobie zawsze jest bardzo dobrze. Linia 666 z Krakowa do Helu. Przejeżdża przez Warszawę, przejeżdża przez Trójmiasto i być może to ten zgniły zachód i dosyć długi numerek.

A może jesteśmy 666 autobusów? To tak, żeby pasowało. Może Tilaw by zrobił taką przeróbkę. Autobusy i tramwaje, linii 666. A w Poznaniu? Z Wildy na Dębiec by się dojechało?

6 aniołów, jesteśmy 6. No, coś mi się wydaje, że już mam destynację na te wakacje i będę wybierał się na Hel, tudzież do Helu, wiadomo, jaką linią autobusową. Czy jest jakaś linia 666 we Włoszech? Tego nie wiem, ale jesteśmy przekonani, że Kinga zabierze nas teraz w fantastyczną podróż. Ona ma taki szelmowski, szatański uśmieszek, coś mi się wydaje.

0: Portofino. Proszę bardzo. Kulturowe espresso. Pani Kingo.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Salve! Sezon wakacyjny zbliża się pełną parą, więc czas rozeznać się w miejscach, które mniej lub bardziej warto odwiedzić podczas najbliższych miesięcy. Ja utrzymuję co prawda, że Włochy są takim krajem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy poszukać lub odezwać się do odpowiedniej osoby. Dziś, w przeciwieństwie do miejsc, do których zazwyczaj się udaje, jedziemy do miejsca mocno turystycznego. I mówiąc to, używam tu bardzo dużego niedopowiedzenia. Gdyby kameralny luksus miał swój jeden adres, bez wątpienia byłoby to Portofino. To maleńka, dawna wioska rybacka, ukryta w zielonej zatoce rzut kamieniem od Genui, od dekad uchodzi za synonim włoskiego Dolce Vita. Choć całych mieszkańców jest tu zaledwie kilkuset, a całe miasteczko można niespiesznym krokiem obejść dosłownie w 20 minut, Portofino magnetyzuje bardziej niż niejedna europejska metropolia. Rzymianie jako jedni z pierwszych docenili walory tego miejsca. Nazwali je Portus Delfini, czyli port delfinów, które niegdyś upodobały sobie tutejsze czyste wody. Przez wieki Portofino żyło własnym, spokojnym rytmem rybackiej osady. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to europejska arystokracja, a za nią brytyjscy i niemieccy dyplomaci, zaczęli odkrywać uroki Riviera di Levante. Prawdziwy boom nastąpił w latach 50. i 60. XX wieku. To właśnie wtedy Portofino stało się nieoficjalnym salonem Hollywood nad Morzem Śródziemnym. Bridget Bardot, Elizabeth Taylor, Richard Burton czy Humphrey Bogart uciekali się tu przed blaskiem fleszy. Paradoksalnie, tworząc tego miejsca, najchętniej fotografowany zakątek we Włoszech. Dziś tradycje te kontynuują projektanci mody, gwiazdy muzyki i miliarderzy. Valentino i Dolce Gabbana do niedawna mieli tam swoją willę. 3 lata temu sprzedano ją za ponad 400 milionów euro. A niedaleko mamy dawną rezydencję Armaniego, Castel San Giorgio, którą za ponad 60 milionów euro niedawno zakupiła firma związana z Billem Gatesem. Poza nimi spędzają tu regularnie wakacje Beyoncé, Elton John czy Kardashianki. W ciągu dnia trudno jednak znaleźć tutaj śmietankę towarzyską, ale okazałe jachty zacumowane w zatoce przypominają nam o tym, gdzie jesteśmy. Zostawmy na chwilę tę wspaniałą śmietankę towarzyską i przejdźmy się po mieście. Najłatwiej i najprzyjemniej dostać się tutaj przez rejs z promem, który regularnie odpływa z pobliskiego Rapallo. Dla tych, którzy unikają transportu morskiego, pozostaje busik kursujący z okolicznych miejscowości lub trekking czerwonym szlakiem Santa Margherita Ligure. Odstawcie samochód tego dnia. Parking na pół dnia w Portofino może Was kosztować prawie tyle, co kolejna doba w hotelu w okolicznych miejscowościach, jeżeli w ogóle znajdziecie miejsce. Miasteczko jest miniaturowe, ale kryje w sobie kilka punktów, których absolutnie nie można przegapić. Spacer należy zacząć na Piazza Martiri dell'Olivetta, znanym po prostu jako Piazzetta, placyk. To brukowany plac tuż nad brzegiem wody, otoczony charakterystycznymi pastelowymi kamienicami o fasadach w odcieniu ochry, różu i sieny. Zwróćcie uwagę na tradycyjne liguryjskie trombdale, czyli malowidła imitujące prawdziwe elementy architektoniczne. Czasem okiennica, na którą patrzymy, jest po prostu zwykłą ścianą. Usiądźcie w jednym z kawiarnianych ogródków, zamówcie espresso. Choć uprzedzam, ceny są tu równie elitarne jak otoczenie. Obserwujcie ludzi. To najlepszy teatr we Włoszech. Z Piazzetty kierujemy się pod górę, ścieżką w stronę latarni morskiej. Po kilku minutach dotrzecie do kościoła Chiesa di San Giorgio. Warto wejść na przykościelny taras. To stąd rozpościera się ten kultowy, panoramiczny widok na port i kolorowe domki, które znamy z pocztówek. Dalej trafiamy do Castello Brown. Dziś 16-wieczna twierdza obronna, otoczona ogrodem śródziemnomorskim, służy jako muzeum i przestrzeń eventowa, a widok z jej murów na otwarte morze zapiera dech w piersiach. Na samym końcu cyplu znajduje się faro, latarnia morska. Spacer tam prowadzi przez gaje oliwne i zacienione ścieżki. Na miejscu czeka mała nagroda. Urokliwy bar Alfaro, zawieszony dosłownie między niebem a urwiskiem uderzającym w spienione fale. Jeśli postanowicie zostać na obiedzie, zapomnijcie o ciężkich mięsach i skomplikowanych sosach. Jesteśmy w regionie Ligurii, gdzie król jest tylko jeden. Pesto Genovese. Pamiętajcie, prawdziwe pesto to małe liście lokalnej bazylii, włoskie orzeszki piniowe, czosnek z Vesalico, oliwa z oliwek extravergine z odmiany Taggiasca i sery Parmigiano Reggiano i Pecorino Sardo. Zamówcie trofi al pesto, czyli charakterystyczny skręcany makaron, który idealnie oblepia ten aromatyczny zielony sos. Kiedy w ogóle odwiedzić Portofino? Najlepsze miesiące to maj, czerwiec, wrzesień i październik. W lipcu i sierpniu miasteczko bywa zatłoczone przez jednodniowych turystów z dużych statków wycieczkowych, co odbiera mu nieco z jego elitarności. kalendarnego roku. Poza tym, jeżeli chcecie pozwiedzać, wysokie temperatury odbiorą Wam całą frajdę spaceru. Pozostaje pytanie, czy w ogóle jechać do Portofino? Cóż, to faktycznie esencja tego, co we Włoszech najpiękniejsze. Harmonii między naturą a architekturą stworzoną przez człowieka. Choć luksus bije tu z każdej witryny sklepowej, prawdziwe piękno Portofino tkwi w rzeczach darmowych. W zapachu sosen mieszającym się z morską bryzą, w krystalicznie czystej wodzie, odbijającej kolory domów i w słońcu, które chowa się za wzgórzem, barwiąc liguryjskie niebo na purpurowo. Czy tylko tu doświadczycie wspaniałości Riwiery Liguryjskiej, których nie znajdziecie w okolicznych miejscowościach? Z pełną odpowiedzialnością mogę zaprzeczyć. Więc jeśli niekoniecznie musicie podążać śladami VIP-ów i wasze oczy przeżyją bez doświadczenia miasta, o którym śpiewała Dalida, Sława Przybylska czy Magda Umer, możecie bez wyrzutów sumienia planować wakacje na Riwierze Liguryjskiej bez wizyty w Portofino. Jeżeli jednak już tam dotrzecie, dajcie sobie czas i pozwólcie się oczarować. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Paperback writer.
5: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
7: Aferanek.

Jutro już nie będzie tak mokro, jutro nie będzie już tak padać, i czyli będziecie mogli się wybierać bez problemu na Silent na Wolności, czyli Silent Disco na Placu Wolności, czyli na Plajcie, jak to mówią starzy poznaniacy. Dzisiaj także do godziny 16 ma padać, później już ma być spoko, także i dzisiaj możecie na Silent Disco się wybierać, ale my mamy dla was zaproszenia na jutro, i to zaproszenia podwójne, jeżeli chcielibyście wybrać się, dostać taką parę słuchawek na kilka godzin, no i bawić się przy muzyce jednego z DJ-ów, a może wszystkich naraz, bo wszystkich naraz się nie da, ale tak sobie zmieniać cały czas, pak, pak, pak, pak, pak, pak, i po prostu spędzić miło i sympatycznie piątkowy wieczór, a w sumie to piątkową noc tak naprawdę, bo startujemy o godzinie 22, to zapraszamy was do wysyłania SMS-u pod numer 7148, w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko i jakie macie sposoby, żeby dziś nie zmoknąć, bo do 16 cały czas ma siąpić w Poznaniu, a nawet jak nie będzie siąpić, to wiecie, tak, no, tak mokro będzie, ale wieczorem już będzie spoko, a jutro to już w ogóle będzie spoko. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, podwójne zaproszenie na Silent na Wolności na jutro na godzinę 22 do wygrania, na zegarach 18,5 minuty do godziny 9. No jak z popiołów, DJ Dex, Kukon, Sarius, Soku, i teraz pytanie, czy DJ Dex kiedyś zagra na Silencie na Wolności i co na to wtedy Peja?

0: popiołów. Coś mi się wydaje, że co niektórzy to z popiołów będą wstawać po tym wielkim maratonie grilla, który przynajmniej w niektórych częściach naszego kraju, tam gdzie nie pada, na pewno jest kultywowany. W Poznaniu na dzisiaj grill to chyba nie jest zbyt dobry pomysł, ewentualnie po 16. Przypominam, że wtedy ma już zrobić się troszeczkę jaśniej, wtedy ma mniej padać, ale do 16 niech podlewa nam roślinki. Przypominam także dlatego, że z popiołów to wstaną ci, którzy pracują na przykład w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, albowiem tak jak przyszli w środę do pracy, tak dzisiaj mają wolne i jest to dzień wolny dla pracowników za dzień świąteczny, który przypadał w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Będzie przypadał, bo to dopiero w grudniu tegoż roku. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby tutaj się przyczepiać do urzędników, ale dlatego, żebyście nie wybierali się do Urzędu Marszałkowskiego. Tak samo nieczynny jest Wojewódzki Urząd Pracy oraz Biuro Obsługi Klienta i Punkt Obsługi Klienta Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Nieczynne są także Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Urząd Miasta w Luboniu, więc uważajcie na siebie i tak samo uważajcie na siebie, jeżeli podróżujecie komunikacją miejską, albowiem dziś obowiązuje sobotni rozkład jazdy, żebyście się nie zdziwili, że gdzie jest mój tramwaj, gdzie jest mój tramwaj, a wy mokniecie na przystanku, a okazuje się, że on pojedzie później, bo dzisiaj według sobotniego rozkładu kursować będzie. W komunikacji podmiejskiej sobotni rozkład także, ale obowiązuje z pewnymi zmianami na liniach wielu, więc ja nie będę tego nawet wyczytywał, bo nie ma absolutnie to sensu. W nocy to już było i nie wróci więcej. Dobrze, w każdym razie, drodzy słuchacze, dzisiaj piątek, ale sobota, no a w sumie skoro środa to mała sobota, a sobota to w takim razie wielka środa, to piątek będący sobotą to może być i szyny też były złe.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dwanaście i pół minuty do godziny dziewiątej. My nie według sobotniego, ale faktycznie piątkowego rozkładu lecimy. Aferanek do godziny dziesiątej. Pali jej się świat. To z kolei nowość od Przebiśniegów. Posłuchajmy zatem, jak się przebijają. Czekać.

tak właśnie zatytułowany jest najnowszy singiel od grupy Przebiśniegi, który trafił na listę aferowych nowości, a my po raz kolejny poruszamy tematykę kościelną, albowiem okazuje się, że jakbyście zapomnieli, jest długi weekend, ale dzisiaj jest piątek i dzisiaj prawdziwy katolik nie je mięsa. No chyba, że biskup stwierdził, że dobra, to ja może tutaj dam wam dyspensę, no i stwierdziłem, że sprawdzę, czy dyspensa została udzielona mieszkańcom diecezji poznańskiej. Tak, drodzy słuchacze, i poznańskiej, i gnieźnieńskiej, i kaliskiej, i bydgoskiej, i koszalińsko-kołobrzeskiej, i wrocławskiej, nie? Wrocławskiej, nie? Zielonogórsko-gorzowskiej też, nie? I szczecińsko-kamieńskiej, trudna zbitka, też nie. Czyli w Poznaniu możecie ze spokojem iść i sobie pałaszować grilla. Nie ma żadnego problemu, biskup dał dyspensę i mówi, idźcie i jedźcie i czyńcie to na chwałę Pana, ale jeżeli już wybieracie się na przykład w okolice, chyba Świebodzin to już jest zielonogórsko-gorzowska, to wtedy broń, Panie Boże, żadnej kiełbaski, bo jak zjecie kiełbasę, to wtedy Pan Bóg wam pogrozi. W ogóle tak sobie zerkam i bardzo niezdecydowani są ci biskupi, albowiem no, na północy zdecydowanie więcej biskupstw z dyspensami, na południu, oj nie, tam w ogóle na Podkarpaciu i w Małopolsce to nie ma opcji, żeby zjeść kiełbasę. Są pewne sposoby na to chyba, żeby obejść te zakazy piątkowego niejedzenia mięsa. Na przykład zjedzeniem kiełbasy, ale z dyskontu.

Ależ ten kawałek siedzi. Boots on the Ground, tutaj Massive Attack na ficie Tom Waits. Legendy, absolutne legendy. Po godzinie 9 zerkniemy do legendarnej poznańskiej prasy i w ogóle pogadamy troszeczkę więcej na temat wydarzeń w Poznaniu. Zanim to nastąpi, jednak na pewno Michał Rogodziński z serwisem informacyjnym, ale najpierw Paulina Przybysz ma pewne informacje dla co niektórych ludzi.

0: Zmieniam strach, to wibruje.
1: 3 minuty pozostają do godziny 9:00. Czas na kolejne spotkanie z Michałem i serwisem informacyjnym.
2: Michał Rogoziński, zapraszam. Dla północnej części Poznania długi weekend stoi pod znakiem utrudnień komunikacyjnych. W związku z awarią torowiska na skrzyżowaniu Roosevelta, Libelta, Poznańskiej i Płaskiego wyłączona jest część sieci tramwajowej. Bimby nie dojeżdżają do pętli Piątkowska i Puławska, z kolei pomiędzy Wilczakiem a Błażeja kursuje linia wahadłowa. Zawieszona została linia nr 4, a 3, 9, 10 i 11 poruszają się po zmienionych trasach. Komunikacje w rejonie Sołacza i Winogrodz zapewniają autobusy nr 169 i tymczasowej linii T. Zmiany obowiązują do odwołania. Trwają przygotowania do obchodów poznańskiego czerwca. Okrągła 70. rocznica będzie miała charakter odmienny od dotychczasowych. W Poznaniu pojawi się prezydent Karol Nawrocki, który zorganizuje z tej okazji szczyt wolności i solidarności. W związku z tym lista głów państw prawdopodobnie będzie dłuższa.
3: Jesteśmy tutaj w bliskim kontakcie z administracją prezydenta Litwy, Łotwy, Estonii. Mamy duże przekonanie, że będzie co najmniej tych trzech prezydentów państw bałtyckich wspólnie z prezydentem Nawrockim będą świętować, ale jesteśmy także w kontakcie z innymi prezydentami państw regionu.
2: Mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz. Jednym z głównych tematów szczytu będzie współpraca państw Europy Środkowej w obliczu zagrożeń geopolitycznych. Uczestnicy mają rozmawiać m.in. o roli NATO oraz inicjatywy bukareszteńskiej dziewiątki w budowaniu bezpieczeństwa w regionie.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Część wydarzeń związanych z pamięcią o poznańskim czerwcu już trwa. Na Placu Kolegieckim można oglądać wystawę zatytułowaną I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza opowiada historię konkretnych uczestników zrywu. Druga to rozbudowane kalendarium prowadzące przez cały przebieg tamtych wydarzeń. Wystawę odwiedził już m.in. kombatant poznańskiego czerwca Adam Tion.
5: To wystawa ciekawa dla tych, co przypuśćmy nie mieli okazji zobaczyć tego, jak to się tam działo. Przecież to jest dużym zaskoczeniem, że w tym czasie młodzież i społeczeństwo się odważyło stawić czoła władzy, która w ten czas była bez skrupułów.
2: Po obejrzeniu wystawy do specjalnej skrzyneczki będzie można wrzucić swoje przemyślenia.
6: Zależało nam na tym, aby osoby odwiedzające wystawę może podzieliły się swoimi refleksjami na temat samej rocznicy, na temat historii poznańskiego czerwca, czy nawet na temat wystawy. Chętnie też się z tymi opiniami zapoznamy, ponieważ są to dla nas zawsze jakieś sygnały, jak potem jednak kierować te wystawy, żeby one były jak najlepsze dla odbiorców, bo przecież na tym nam zależy.
2: Mówiła Kinga Przeborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Ekspozycję można oglądać przez cały miesiąc. A na koniec tego serwisu informacyjnego powiemy wam o wyjątkowej rywalizacji. Trwa finał ogólnopolskiego konkursu na drzewo roku. W gronie 16 finalistów znalazł się poznański dąb Krzysztof. Rośnie on na Wildzie, na terenie Placu Zabaw w pobliżu skrzyżowania ulic Józefa Garcińskiego i Ignacego Prądzyńskiego. Dąb, którego wiek szacowany jest na niemal 300 lat, ma 20 metrów wysokości i prawie 4 metry w obwodzie pnia. Wśród rywali Krzysztofa znajdują się m.in. dąb Bartosz z Bartoszyc, topola Marzanna z Grudziądza czy sosna strażniczka z Gorzowa. Głosować można przez cały czerwiec na stronie drzeworoku.pl. Zwycięzca w lutym będzie reprezentować Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam o 9:57.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Hola! Pytanie, czy kura potrafi wleść na drzewo? Na pewno potrafi z niego spaść, tym bardziej.

Godzina 9, czyli przed nami ostatnie 60 minut, jeżeli chodzi o spotkanie z Aferankiem 5 dnia czerwca. Dziś w kalendarzu znajdziemy chociażby Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska i Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb. Tutaj jest w ogóle zła składnia, to znaczy jest źle odmienione słowo połowy i dlatego muszę się za każdym razem delikatnie zawiesić. No ale złej baletnicy to i wiecie co, przeszkadza. Waleria, Walter i Bonifacy mają swoje imieniny. Przez następne 60 minut jeszcze na pewno nieco nowości. Na pewno powiemy wam nieco więcej na temat tego, co będzie się działo w Poznaniu przez resztę długiego weekendu. Kto ma, ten ma. Będzie angielskie śniadanie, będziemy mieli jeszcze kilka na pewno niezbyt poważnych tematów, ale nade wszystko będziemy dobrze się bawić. Aha, no i u nas jest sucho. No ale o to ja już dbam za każdym razem, bo takie suchary jak na antenie Aferanka, to nawet ten deszcz nam nie straszny.

Ja wiem, że pogoda nie zachęca, ale drodzy słuchacze, należy się ruszyć, tym bardziej, że po godzinie 16 już ma nie padać. I teraz chyba, tak zerkam, teraz być może też nie pada, ale to wiecie, w każdej chwili to może się zmienić. Ale dlaczego tak zajawiłem w ogóle to wejście? Dlatego, że wiem, że za oknem szaro, buro i ponuro, ale my i tak chcielibyśmy was wyciągnąć z waszych pięknych domów, z waszych pieleszy albo z pracy i żebyście socjalizowali się, bo to jest chyba najważniejsze w ogóle w życiu, żeby spędzać czas z drugim człowiekiem, ale nam się zrobiło teraz w ogóle tak jakby Edgar Coelho się odezwał. Dzisiaj wolny dziedziniec Urzędu Miasta chociażby zaprasza na kino pod chmurką o godzinie 21:45, bezpłatny pokaz w ramach kina na wolnym i na ekranie pojawi się F1, czy Formuła Pierwsza, Formuła 1, Formuła Pierwsza chyba, Formuła Pierwsza film. Historia kierowcy Sonnego Hayesa, który to wraca z emerytury, by pomóc zespołowi formuły zostać mentorem młodego talentu. To o godzinie 21:45. A z kolei Dom Słowianin przy Dolnej Wildzie organizuje wydarzenie Słowianie, głos dawnych przodków we współpracy z Pyrkonem. Ja tylko powiem, że ja z kolei współpracuję tutaj z portalem naszpoznań.com, który przygotował takie piękne zestawienie tego, co w weekend czerwcowy będzie się działo. W programie gry, zabawy inspirowane dawną kulturą dużo będzie się naprawdę działo. Będzie to przede wszystkim skierowane do rodzin, fanów fantastyki i miłośników rekonstrukcji. A na plaży Łabędzi nad Jeziorem Kierskim z kolei o godzinie 16 super wycieczki, czyli instruktaż bezpieczeństwa, wyposażenie i szkolenie, jeżeli chodzi właśnie o supy. Pogoda o 16 już ma nie padać, więc wszystko się zgadza. Z kolei Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na warsztaty rysunkowe inspirowane rzeźbą XX i XXI wieku oraz performance Teatru Czterech Wrażliwość Skór. W Blue Note z kolei zapraszamy razem z Blue Note'em na koncert Przemysława Hałuszczaka, a raczej Przemysława Hałuszczaka Trio z gościnnym udziałem wokalistki Zuzanny Babiak, a w, no to tu może przejdziemy dalej. Filharmonii Poznańskiej dzisiaj z kolei o godzinie 19 koncert z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad. Solistą będzie Alim Bejsembajew, laureat prestiżowego konkursu pianistycznego w Lidz. To o godzinie 19, a na dodatek Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadził Łukasz Borowicz. Kinoteatru Apollo wystawia spektakl Dwoje na zakręcie. To o godzinie 17:30. W tym samym miejscu z kolei Drugie Życie o godzinie 18:30. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Bardzo, drodzy słuchacze, dzisiaj drugi dzień cały Poznań Ukulele. 10. edycja. Zapraszamy was tak suchutko. Ja wiem, że pogoda nie zachęca, ale będzie dobrze. Tym bardziej, że dzisiaj atrakcje przewidziane od godziny 17:55 na Placu Wolności. Tamaloha Tei. Właśnie w ten sposób zaczynamy. O godzinie 18:00 Belmuza o Orzełek i Wujek Skarpetka, o godzinie 18:30 Profesor Śledź i Swarzęcka Orkiestra Flażoletowa, o 19:00 Granko z Ranko, o 19:30 Gabi i Kamil Marszałowie, o 20:10 Ronia Malcan i Frederico Marina, a o 21:00 Biga, Hańcz i Tom Kantor. Nie wiem, czy Hańcz powinienem to przeczytać, ale skoro pisze się podobnie do mojego nazwiska, to zachęcam. A z kolei o godzinie 22:30 Fiesta de la Muerte in Loving Memory of PPNOU, czyli pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. To już w muzyce na nowo od godziny 20:30. Sancho i Diego zapraszamy. Będzie się na pewno działo i będzie dużo pozytywnej energii. Szczegóły znajdziecie na stronie ukulele.pl. Przypominamy, że jednak to tylko drugi dzień, bo pierwszy już za nami. Już wczoraj taka rozbiegówka. Dzisiaj już taki pełnoprawny festiwalowy dzionek, ale również i w sobotę i w niedzielę będzie się działo. Rzecz jasna jutro Hey Now, Party Time i ach... Naprawdę podziwiam organizatorów. To ostatnia edycja, więc jeżeli chcecie jeszcze się troszeczkę tutaj powąchać nieco bardziej z ukulele, to zapraszamy was na festiwal Cały Poznań Ukulele. Przypomnę, ukulele.pl, tam więcej szczegółów. W ogóle dużo się dzieje w Poznaniu. Pamiętam, jak kiedyś była ta akcja, że nic się nie dzieje, ale w Poznaniu naprawdę dużo się dzieje, więc dla każdego coś miłego, a co niektórzy mogą też stwierdzić, że zostaną w domu i będą czytać książkę, ale wtedy macie jedno zadanie. Czytając książkę, proszę mieć włączone radio. Fera.

0: Znowu jest znów.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
3: Chcę powiedzieć je.
2: Notowanie w piątek o 20.

0: Sobota. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ekazamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

Kolejny utwór idealnie pasujący do atmosfery, która nawet nie atmosfery, ale do aury, która za oknem, przypomnę, do 16 gdzieś ma troszeczkę popadywać, ale później już ma się zacząć weekend. Dzisiaj maksymalnie tych stopni znajdziemy koło 18 na termometrach. Temperatura odczuwalna delikatnie niższa, to związane z tym, że jest mokro, bo pada, padało praktycznie przez całą noc. Jadąc tutaj i Alina zmokła, i ja zmokłem, no ale co zrobić? Pamiętajcie także, żeby uważać na siebie, kiedy będziecie jechać do pracy, tudzież, nie wiem, na zakupy, bo wiadomo, jeden dzień były sklepy zamknięte, więc już wszystkie lodówki są puste. Uważajcie, jeżdżąc zarówno swoimi autami, ale także rowerami, chodząc pieszo, czy jakkolwiek inaczej by to miało wyglądać. I dajcie nam znać, czy są jakieś utrudnienia. 618750213. A my tymczasem przechodzimy do nowości muzycznej. To grupa Molk. Przy mnie, przy sobie. Muzycznie raczej w durach, rytm z tych bardziej tanecznych, ale w tekście nie odchodzą od odrobiny chłodu i melancholii. To możemy przeczytać na temat tego utworu, ale przede wszystkim to posłuchajmy i wyróbmy sobie opinię.

Więcej na temat nowości muzycznych zawsze znajdziecie na naszej stronie www.afera.com.pl. Tam także zakładka Aferzasta, gdzie możecie głosować na 25 najlepszych utworów, które znacie z naszej playlisty, a także na 5 nowości. Jeszcze można głosować ze spokojem. Dzisiaj o godzinie 20 kolejne notowanie. Tymczasem pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście posłuchać dzisiaj Aferzasty, to będziecie mieli okazję, a Tymek mi powie albo napisze, kto dzisiaj będzie prowadził Aferzastą w takim razie. O, Tymek będzie prowadził Aferzastą? Nie. Dobrze. 5 osób? No i już nic nie wiem. Napisz proszę tam, kochany, o, albo żeby nasza realizatorka Alina napisała i wszystko będziemy... A, 5 minut mi daj. Dobrze, to ja przepraszam w takim razie. To dajemy 5 minut naszemu koledze, a jak minie 5 minut, to będziemy mieli dla was informacje, kto poprowadzi Aferzastą. Z kim dzisiaj spędzicie wieczór, jeżeli nie będziecie wybierali się na jeden z eventów, o którym wam mówiliśmy w trakcie audycji. Póki co jednak Gonix. No i właśnie po Gonixie.

7148 to numer naszej bramki SMS-owej, jeżeli chcielibyście jutro spędzić czas na Plajcie, czyli na Placu Wolności, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Silent na Wolności. Dzisiaj także od godziny 22, ale my mamy dla was zaproszenia podwójne na jutrzejsze spotkanie. 7148, jeszcze raz wam powtórzę numer bramki SMS-owej, a w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a do tego jeszcze nam napiszcie, jakie macie sposoby na to, żeby dzisiaj nie zmoknąć. Niewychodzenie z domu od razu dyskwalifikujemy. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a do wygrania za najlepszą odpowiedź podwójne zaproszenie, albo raczej dwie pary słuchawek, nie na zawsze, tylko do wykorzystania dziś wieczorem. No, i wszyscy na Plajcie tańcować będą aż do poloneza.

0: That's half man, half biscuit. And as we biscuit our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja.

Drogi Marku, ale my wiemy jak wysyłać SMS-y pod numer 7148, jeżeli chcielibyście jutro wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na Silent na Wolności, czyli Silent Disco na Placu Wolności. Absolutnie legendarna impreza, zakończona zawsze tańczeniem poloneza. Polecamy wszystkim, a was zachęcamy do tego, żebyście jeszcze przez ostatni kwadrans wzięli udział w naszym konkursie. Wysyłajcie SMS-y, jeszcze raz przypomnę, numer 7148. Koszt takiej wiadomości to 1,23 zł, a do wygrania właśnie zaproszenie dla tej osoby, która SMS-a wyśle, oraz dla osoby towarzyszącej, czyli dwie pary słuchawek, które będziecie mogli wykorzystać podczas sobotnich pląsów, a w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko. Do tego nam dorzućcie informacje, jakie macie sposoby na to, żeby dzisiaj nie zmoknąć. Od razu mówię, powtarzam, nie liczy się hasło nie wychodzić z domu. To od razu dyskwalifikacja. 7148, powtarzam po raz trzeci, ten numer bramki SMS-owej, koszt 1,23 zł, Silent na Wolności dzisiaj, ale my rozdajemy na jutrzejsze wydarzenie, a z kolei jak już mamy 14 minut do godziny 10, to może nowość muzyczna. Oli i Incredibly Soft Spoons. Wait.

Tymek Powązowski, nasz szef redakcji muzycznej, dzisiaj zapewnił nam taką atmosferę na playliście idealną pod muzykę, pod aurę, którą mamy za oknem, ale zapewnił nam także informację, kto poprowadzi dzisiaj najprawdopodobniej aferzastą od godziny 20. Maksymilian Wawrzyniak, a także Mikołaj Pluciński, jeżeli nic się nie zmieni, czyli jeżeli ich na przykład nie zaleje, bo no, przecież to także jest możliwe. W ogóle zachęcamy do tego, żebyście spędzili dzień razem z nami, już za niedługo będzie się kończyła, co prawda, ta część programu, czyli będzie kończył się aferanek, ale później zapraszamy was na dużo muzyki z Altermikserem, ale będzie także i po południu się działo. Dlaczego? Ano to dlatego, że będziemy mieli od godziny 16 hurtownia, od 18 Sporting Club Afera, Aferytm o 19, Aferzasta o 20, no i Pralka o 22, Trashing Madness z kolei to godzina 23 i od godziny 1 Nocnik, więc zostańcie razem z nami, my rozgonimy te chmury, bo czekam na wiatr, co rozgoni, pogoni.

0: I tak oto przechodzimy do ostatniego dzisiejszego porannego serwisu informacyjnego. Na zegarach 3 minuty do godziny 10.
1: Michał Rogoziński, zapraszam. Czas na radość już był, pora wziąć się do roboty. Stadion piłkarski Warty Poznań znowu jest placem budowy. Po awansie klubu do pierwszej ligi tak zwany ogródek musi zostać przystosowany do zaostrzonych wymogów. Chodzi przede wszystkim o zamontowanie działającego systemu podgrzewania murowy. Taki przy drodze Dębińskiej jest, ale nie nadaje się do użytku. Prace pochłoną 7,5 miliona złotych i zakończą się w drugiej połowie sierpnia. To oznacza, że zespół Macieja Tkaczyka ponownie rozpocznie sezon od serii wyjazdów. Równolegle dostawiona zostanie kolejna trybuna. Na doinwestowanie może też liczyć wielosekcyjny klub sportowy Warta. Podczas wtorkowej sesji miejscy radni przegłosowali przekazanie 3 milionów złotych na budowę na Chwiałce sali czarmierczej, wielofunkcyjnej hali sportowej i kortów tenisowych. Te prace mają się rozpocząć jesienią.
2: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
1: Po długim weekendzie zmieni się sytuacja wokół jednej z najgłośniejszych poznańskich inwestycji. Przebudowa mostu Bolesława Chrobrego wejdzie w kolejną fazę. Po dawnej północnej nitce nie ma już śladu. Teraz powstaje już nowa konstrukcja.
3: Jesteśmy na etapie, w którym w gruncie wykonane zostały już pale stanowiące solidną bazę konstrukcji, a teraz powstają podpory nowego obiektu, czyli prowadzone są prace zbrojarskie, ciesielskie czy też betoniarskie.
1: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Od poniedziałku w tym rejonie obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.
3: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz z czasowym zajęciem części chodników. Tory jazdy czy też ciągi dla pieszych mogą ulegać przesunięciu w zależności od postępu robót.
1: Po ukończeniu północnej nitki mostu rozebrana i stworzona nowo zostanie południowa. Wszystkie prace zajmą jeszcze 2 lata. W zmienionej formie, ale tradycja będzie kontynuowana. Rozpoczyna się wielkie grillowanie UAM. Dwudniowa impreza w tym roku organizowana jest na własną rękę przez uczelniany samorząd studentów. To wiąże się z ograniczeniem liczby uczestników do 999 osób i bardziej lokalnym line-upem. Na scenie zaprezentują się m.in. znani z aferowej anteny Twój Dawid czy Szymon Norkowski. Rzecz jasna, nie zabraknie też przestrzeni do wspólnego pieczenia kiełbasek. Udział w wielkim grillowaniu UAM jest bezpłatny. Do wstępu uprawnia jednak bilet.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Historia sprzed 4 lat powtórzona. PSZ Poznań rozbił Polonię Piła aż 65-23 we wczorajszym domowym spotkaniu 7. kolejki 2. Ekstraligi Żużlowej. 42-punktowa zaliczka to wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii klubu. Skorpiony odniosły je w 2022 roku, gromiąc tego samego rywala.
4: Trochę tych takich odkurzamy rzeczy w tym sezonie i fajnie, że to jest właśnie też przy wygranych meczach, bo ta wygrana z Rybnikiem to po iluś tam latach i tak dalej, więc no fajnie, fajnie. W zeszłym roku mieliśmy rekord z remisami, więc teraz odkurzamy inne rekordy.
1: Cieszy się trener Skorpionów Eryk Jóźwiak. PSZ Poznań umocnił się na fotelu wicelidera 2. Ekstraligi. To jeszcze nie koniec ścigania na ten tydzień. W niedzielę żółto-czarni podejmą Ostrowie Ostrów Wielkopolski, z którą na inaugurację przegrali 34-56. Czy odrobienie strat i wywalczenie punktu bonusowego za lepszy bilans w meczu jest realne?
5: Miejmy nadzieję. Bardzo byśmy chcieli, ale no to przyjdzie niedziela i pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć po meczu. Na pewno jesteśmy przygotowani i tak jak widać, cała drużyna dzisiaj miała możliwość, żeby sobie próbować.
1: Komentował kapitan PSZ-u Bartosz Smektała. Początek niedzielnych dagbów o godzinie 19.30. To wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o serwisy informacyjne Radia Afera. Do usłyszenia.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No chodź tutaj, biedna, zmoczona kurko. No co się tobie stało? O co?

Alina odpowiedzialna za realizację, z kolei Michał odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Ja mam na imię Edgar i byłem odpowiedzialny za suszenie was, bo jest mokro za oknem, więc ja robiłem wszystko, żeby było sucho. No i faktycznie tak napisał do nas także Tomek, mniej więcej w tym samym klimacie, który wygrywa wraz z osobą towarzyszącą zaproszenie na jutrzejsze Silent Disco na Wolności. Silent na Wolności od godziny 22. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Będzie się działo i zapewniamy także dobrą pogodę, a Tomek, tobie zapewniamy słuchawki i twojej osobie towarzyszącej, a napisałeś do nas, że sposób na dzisiejszą, żeby nie zmoknąć dziś, no to opowiadać albo słuchać suchych żartów. No i dziękujemy, w takim razie wybrałeś najlepszą ku temu stację, czyli radio Afera o poranku. Zaraz się do ciebie odezwiemy, wszystko będziesz wiedział i wszelkie informacje do ciebie za momencik dotrą. Dziękujemy pięknie, to był Aferanek w Radiu Afera. My życzymy wam bardzo suchego dnia, ale pamiętajcie, deszcz jest po prostu potrzebny. I czasami musi popadać, żeby roślinki rosły i żeby ta susza hydrologiczna była chociaż troszeczkę mniejsza. Na sam koniec jeszcze jedna kartka z kalendarza. W roku 2012 wydany został przez grupę Japan Droids, dokładnie tak, album Celebration Rock. No i teraz właśnie ten album gramy. Słyszycie, nie? Doskonały banger na to, żeby troszeczkę się poruszać, kiedy zaczyna gdzieś dopadać znużenie w związku z tym, że jest godzina 10 i co niektórzy nie są w pracy, a wy jesteście i w ogóle do tego jeszcze pada deszcz. Adrenaline Night Shift, tym utworem się żegnamy właśnie z albumu Celebration Rock, a ja mogę wam życzyć jeszcze raz wszystkiego suchego. Do usłyszenia, siema, cześć!

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze w piątek wieczorem.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Alter Mixer.

0: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Mam nadzieję, że odpoczywało się w Boże Ciało. Po tym krótkim przerwniku, w natłoku tygodnia, wracam do Was z kulturalnymi propozycjami na wieczór. Ja nazywam się Maria Bartkowiak, a to są przynęty przygotowane przez Wiku Kozieję.
0: Przynęta kulturalna.
2: Pora na wolne. Zawrotne tempo, akcja i skoki adrenaliny. Legenda Formuły 1, Sonny Hayes, zostaje mentorem nowego, obiecującego kierowcy. Największego, niespełnionego dogania przeszłość, gdy wraca do miejsca, z którym wiązał całe życie. Jest to historia o drugiej szansie i niespełnionych scenariuszach. Po wieczór szybkich i gwałtownych filmowych emocji udaj się na wolny dziedziniec na godzinę 21.45. Nie takie ciche to disco. Silent disco na Placu Wolności. Wieczór pełen tańca, emocji i przede wszystkim dobrej zabawy. Spośród 5 kanałów DJ-skich ty wybierasz, do czego się bawisz. Zabierz dokument ze zdjęciem, przyjdź o 22 i baw się do najgłośniejszej ciszy w mieście. Kubok wraca do schronu. Ciężkie, ale i pełne klasy techno. Hipnotyczna, wciągająca muza nie opuści cię przez cały wieczór. Na scenie Harder zagra Billy, Kat, Liza, no i wyczekiwany przez poznańską wiarę Kubok. Na scenie Faster zawita natomiast Kowa, Pleur oraz Recka. Będzie solidnie, będzie szybko, będzie mocno. Przyjdź do schronu o godzinie 23. Alter Mixer.

0: pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
1: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chce tańczyć.

0: bardzo proszę.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
9: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera.

0: Thanks for the cooperation.
1: Autopromocja.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: stał do gardła.
1: Nowość w eterze.

bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: świadomość.
1: Jesteś?
0: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy palę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Mam nadzieję, że odpoczywało się w Boże Ciało. Po tym krótkim przerywniku, w natłoku tygodnia, wracam do Was z kulturalnymi propozycjami na wieczór. Ja nazywam się Maria Bartkowiak, a to są przynęty przygotowane przez Wiku Kozieję.
0: Przynęta kulturalna.
2: Pora na wolne. Zawrotne tempo, akcja i skoki adrenaliny. Legenda Formuły 1, Sonny Hayes, zostaje mentorem nowego, obiecującego kierowcy. Największego, niespełnionego dogania przeszłość, gdy wraca do miejsca, z którym wiązał całe życie. Jest to historia o drugiej szansie i niespełnionych scenariuszach. Po wieczór szybkich i gwałtownych filmowych emocji udaj się na wolny dziedziniec na godzinę 21.45. Nie takie ciche to disco. Silent disco na Placu Wolności. Wieczór pełen tańca, emocji i przede wszystkim dobrej zabawy. Spośród 5 kanałów DJ-skich ty wybierasz, do czego się bawisz. Zabierz dokument ze zdjęciem, przyjdź o 22 i baw się do najgłośniejszej ciszy w mieście. Kubok wraca do schronu. Ciężkie, ale i pełne klasy techno. Hipnotyczna, wciągająca muza nie opuści cię przez cały wieczór. Na scenie Harder zagra Billy, Kat, Liza, no i wyczekiwany przez poznańską wiarę Kubok. Na scenie Faster zawita natomiast Kowa, Pleur oraz Recka. Będzie solidnie, będzie szybko, będzie mocno. Przyjdź do schronu o godzinie 23.
3: Alter Mixer.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Mamy idealnie 16. Zapraszamy na hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Witamy serdecznie w to piątkowe popołudnie, długi weekend, 5 czerwca. Dzisiaj 156 dzień roku.
0: Naprawdę?
2: Tak, czyli jeszcze nie połowa, ale już się zbliżamy. Imieniny obchodzą Waleria, Walter, nie wiem, czy to się mówi Walter, czy Walter, Bonifacy. Dzisiaj mamy też bardzo ciekawe, nietypowe święta.
0: Tak? Co się dzieje?
2: Na przykład moje takie chyba najbardziej ulubione z dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połową ryb.
0: To jest chyba najdłuższe święto, jakie w życiu słyszałam.
2: Zdecydowanie.
0: Autentycznie.
2: No a dzisiaj oczywiście naszym realizatorem niezastąpionym jest Kuba Jambrus. Obok mnie
0: Ewa Grajek.
2: Oraz Julia Kazubska. Spędzimy dzisiaj z wami aż 2 godziny, słuchajcie.
0: Także zostańcie z nami jeszcze do godziny 18:00.

0: Kochani, długi weekend, a na ten długi weekend, jeśli ktoś został w Poznaniu, myślę, że warto mieć plany. Masz jakieś plany, Ewa?
1: Teraz nie, absolutnie żadnych.
0: Absolutnie żadnych. No to słuchaj, ja mam parę propozycji dla ciebie.
1: No
0: jak
1: patrz,
0: najbardziej.
1: Dawaj.
0: Słuchaj, spektakl dzisiaj. Spektakl dawno temu w Glutendorfie, już za 26 minut.
1: Potem, no to możemy nie zdążyć, wiesz?
0: My nie, ale wy jak nas słuchacie, jak najbardziej możecie teraz na przykład w ogóle zmienić kierunek jazdy lub waszego chodu i ruszyć na spektakl.
1: Ale oczywiście tego nie zrobicie, bo afera jest dużo ciekawszym zjawiskiem niż spektakle, nie?
0: Więc
1: zdecydowanie uważam,
0: z nami.
1: Że lepiej zostać z nami do 18 niż iść na jakiś spektakl.
0: Ale jak na przykład zostaniecie do 18, to idealnie o 18 zaczyna się spektakl na Akademii Muzycznej. To są w ogóle moi znajomi z trzeci rok wokalistyki.
1: Ale
0: mają
1: fajnie.
0: Swój dyplom z aktorstwa. Spektakl Awantura w Kyoji. Słuchajcie, już o 18. O 19. Spektakl Dom Lalek. Słuchajcie, taki wybór wydarzeń dzisiaj.
1: Ale jak to w ogóle działa z tymi wydarzeniami? Jakbyśmy teraz postanowili, że chcielibyśmy kupić bilet na za półtorej godziny, to coś się znajdzie?
0: Myślę, że jeśli nadal są dostępne bilety lub jakiekolwiek wejściówki, to myślę, że jak najbardziej.
1: No dobra.
0: Więc słuchajcie, telefony w dłoń lub komputery, jeśli...
1: Szybko rezerwować,
0: jeśli lubicie kulturalne wydarzenia. Tak samo są różne przyjezdne spektakle. Myślę, że dużo się też dzieje, jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci. Na przykład już jutro pożegnanie z Frajda Granda Bzik. Spektakl dla dzieci. Myślę, że jest bardzo dużo różnych opcji i wszystkie takie właśnie kulturalne jakieś instytucje działają bardzo w ten długi weekend, żeby też zapewnić nam rozrywkę. No ja osobiście bym się przeszła, gdyby nie to, że teraz tu jesteśmy do 18.
1: No,
0: a
1: no
0: na
1: trudno,
0: ten spektakl już nie zdążę.
1: Żeby nagrodzić.
0: Tak. Będziemy z wami w takim razie przez te kolejne 2 godziny. Będzie dużo dobrej muzy. Mamy nadzieję, że dużo miłego towarzystwa z naszej strony.
1: Dokładnie. Także życzymy wam i sobie miłej audycji.

0: Autopromocja.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alt.

0: Ewa, jesteś ze wsi czy z miasta?
1: Z miasta.
0: Ja również. I tak się składa, że nasz kolejny wykonawca z nowości muzycznej to są chłopcy z miasta. Znasz?
1: Wow. Słuchajcie, Julia powiedziała mi 3 sekundy przed wejściem. Słuchajcie, słuchaj Ewa, wejdę z sucharem. I zastanawiałam się, o co chodzi. Czy to był ten suchar?
0: To był ten suchar.
1: Wow,
0: to była taka
1: szaleństwo.
0: Zapowiedź, nawiązanie, pytanie. Słuchajcie, właśnie takie rzeczy się dzieją poza anteną, jak się szykujemy do wejścia, żeby was zaskoczyć i jakoś, żeby pojawił się nawet ten taki trochę niezręczny uśmiech,
1: wiecie,
0: na waszej twarzy.
1: Jakby Julia zbudowała napięcie.
0: Zdecydowanie.
1: Miało być nie byle co generalnie.
0: Zdecydowanie.
1: Tak.
0: A jako, że chłopcy z miasta, jest to zespół, który swoim brzmieniem nawiązuje do lat 90. Chłopacy łączą energię rockowych gitar i lekkość popu. No i co? Jak jest tytuł tej piosenki?
1: No i tytułem piosenki jest Lecę tu, autorem Chłopcy z miasta.

0: Jeśli chodzi o korki w Poznaniu, to dzisiaj tak naprawdę nie jest najgorzej, bym powiedziała, bo chyba wszyscy odczuwają po prostu to, że jest długi weekend.
1: Albo że leje.
0: Albo
1: że leje. Utknęliśmy w domu.
0: No niestety, trochę. Święty Marcin, Ogrodowa stoi. Jeśli chodzi tutaj o to centrum Podgórna, Aleje Marcinkowskiego, no to tutaj nie przeraźcie się, bo staniecie w korkach, tak samo przy ulicy Roosevelta. Ale powiem wam szczerze, że Caponiera nie wygląda najgorzej. Jeśli chodzi o Rondo Śródka, no to jednak weźmy pod uwagę, że jest to Rondo Śródka. Mm-hmm. Ale słuchajcie, tak naprawdę oprócz tych okolic Świętego Marcina ulicy Podgórnej nie wygląda to najgorzej, więc moim zdaniem, jeśli jeździć teraz autem do miasta w piątek w Poznaniu, to dzisiaj jest dobry dzień, bo ludzie powyjeżdżali.
1: Tak, po prawdzie przez Solną jesteście w stanie przejechać zupełnie spokojnie. Znaczy na alejach na skrzyżowaniu z Niepodległości będą małe korki. Ale w zasadzie nie ma tragedii i przez Solną jesteście, w sensie przez Królowej Jadwigi jesteście w stanie przejechać tak całkiem zgrabnie.
0: Zdecydowanie.
1: Korkuje się tylko po skrzyżowaniu z Półwiejską.
0: I w ogóle jest dużo lepiej też z remontami na ulicy Królowej Jadwigi.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że po prostu zmienili pas, który jest remontowany, ale...
0: Zmienili, ale też dodali dodatkowe, bo dzisiaj właśnie jechałam i aż się zdziwiłam, więc może dlatego to rozładowuje trochę ruch.
1: Tak, rozładowuje. Ja ostatnio jechałam Królowej Jadwigi i stanęłam na światłach. Bo takie to jest zaskakujące.
0: No, to ja dzisiaj miałam inne doświadczenie, ale może musicie po prostu sami sprawdzić, jadąc przez ulicę Królowej Jadwigi, a polecamy wam z tego skorzystać, póki
1: nie,
0: trwa
1: nie
0: długi weekend.
1: Kochani, nie polecamy. Ale myślę, że większość z nas musi.

0: Kochani, kalendarium. Czyli najciekawsze daty, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy.
1: Jezu, ale my miłe dzisiaj dla was jesteśmy, kochani, moi drodzy.
0: Ja zawsze mówię kochani,
1: no,
0: praktycznie.
1: Tak? Nieprawda,
0: no. Witajcie,
1: nie
0: kochani. Kochani dla was. No to ty chyba nie zwróciłaś uwagi nigdy.
1: No to kochani, teraz daty.
0: Teraz daty. Słuchajcie, już w 1915 roku do duńskiej konstytucji wprowadzono poprawkę gwarantującą kobietom prawo do głosowania. I co ciekawe, w Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu niepodległości, czyli w 1918 roku. I dokładnie 28 listopada Józef Piłsudski właśnie wydał taki dekret o ordynacji wyborczej.
1: Była ta afera z parasolkami, nie?
0: Nie wiem.
1: Było, no, że przyszły kobiety pod miejsce, gdzie akurat urzędował Piłsudski i zaczęły stukać w drzwi parasolkami.
0: O, proszę.
1: I Piłsudski w końcu wyszedł i stwierdził, że no dobra, no jak tak, to te prawa podpiszemy.
0: O Boże, zobaczcie, ja nawet nic nie mówiłam Ewie, że będę o tym mówić i Ewa tutaj po prostu z taką wiedzą, ciekawostką, bardzo ci dziękujemy.
1: Fajna historyczka w liceum.
0: To brzmi jak fajna.
1: No, była fajna laska.
0: Bardzo takie ciekawe informacje. W 1926 roku w Zielonej Górze otwarto Stadion Miejski, czyli setna rocznica w tym roku. A na przykład z takich ciekawostek poznańskich, w 2000

0: teraz dla Was bardzo satysfakcjonujący wywiad o cyberbezpieczeństwie.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
2: Cześć, z tej strony
3: NW, Kasia Mama
2: i Alika, a dzisiaj przeprowadzimy sobie wywiad. Troszeczkę to będzie inna forma niż do tej pory, ale mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Zacznijmy może od tego, czym się zajmujesz?
3: Ja zajmuję się cyberbezpieczeństwem.
2: No dobrze, jeżeli wpiszemy co nieco w internet, dowiemy się, że między innymi jesteś edukatorem, prowadzisz również jako opiekun koło naukowe i no, zdarzało ci się pracować na przykład w NASK-u albo w takim pomarańczowym miejscu z telekomunikacją. Bo nie możemy powiedzieć nazwy.

0: zdarzyło się przez jakiś czas.
1: Słuchaj, powiedz nam tak w skrócie, czego się nauczyłeś w tych miejscach?
0: Łatwiej chyba powiedzieć, czego się nie nauczyłem. Nauczyłem się sporo. Zaczynając od tego pomarańczowego giganta, a jeszcze wcześniej od tej firmy, która po rebrandingu stała się tą pomarańczową kostką kwadratową, tak? No to tam masz, tam tak jak ja pracowałem, to było przede wszystkim bezpieczeństwo operacyjne, czyli masz wszystkie zadania związane z bezpieczeństwem takim proceduralnym, bezpieczeństwem tych danych, które są przetwarzane, przy czym właśnie w sposób taki mocno nietechniczny, nie? Ale za to mocno analitycznie, mocno trzeba się też tam pilnować.
2: Czyli praca z danymi, to co wszyscy lubimy najbardziej.
0: Praca z danymi, praca z ludźmi, tak.
2: Tego drugiego już nie lubimy.
1: To zależy troszkę, to zależy.
0: Jak to zależy? Nie po to studiowałem informatykę, żeby pracować z ludźmi, nie?
1: Ojej, to już przedawnione, teraz trzeba rozmawiać z ludźmi.
0: No tak, wspomniałeś, że jestem edukatorem, tak, jestem także trenerem, więc jakby no, praca z ludźmi jest u mnie codziennością.
1: No dobrze, a tak z ciekawości, bo widzieliśmy się na kilku różnych eventach i zwykle, dzisiaj zresztą też masz ten swój charakterystyczny strój w żółte kaczuszki, tak z ciekawości, czy to jest powiązane jakoś z cyberbezpieczeństwem?
0: A to jest powiązane w ten sposób przede wszystkim z programowaniem, z taką analityką tego kodu, który programiści budują, no bo jest taka metoda analityczna mówienia do gumowej kaczuszki i wtedy nasz łatwiej jest nam przeanalizować to, co żeśmy napisali, wyłapać błędy ewentualne, tak? No ja pracując jako administrator też w rolach tych administracyjnych stosowałem tę metodę do przeglądania moich konfiguracji sprzętu, czy tam serwerów, czy switchy, czy firewallów i tak dalej.
1: Czy w takim razie w trakcie szkoleń też mówisz swoim podopiecznym, że jesteś żółtą kaczuszką i mogą do ciebie mówić w ten sposób?
0: Nie, ale zawsze padało zazwyczaj pytanie, co z tymi kaczkami i skąd to się wzięło.
1: W porządku, rozumiem. A jak jesteśmy jeszcze w temacie szkoleń, to w jaki sposób się do nich przygotowujesz?
0: To zależy. Zależy, jakie jest to szkolenie, dla kogo jest to szkolenie, bo czasem są szkolenia, do których po prostu nie muszę się przygotowywać, bo już ten temat gdzieś był omawiany kilkukrotnie lub więcej nawet razy. A są takie szkolenia, gdzie trzeba włożyć to tak naprawdę sporo pracy, żeby ten materiał sobie przygotować, obrobić i za 5-12 mieć gotową prezentację do tego szkolenia, do tej prelekcji, nie?
1: W porządku. To może tak na koniec, jakbyś miał powiedzieć jedną poradę naszym słuchaczom dotyczącą cyberbezpieczeństwa, to by było?
2: Używajcie silnych haseł.
1: Nie no.
0: Raczej po
1: prostu. Zdefiniuj.
0: Raczej róbcie wszystko z głową. Tak. Żeby nie robić nic na szybko, tylko chwilę się zastanowić po prostu, zanim coś zrobimy, zanim coś klikniemy, zanim komuś potwierdzimy jakieś dane.
1: Dobrze. To myślę, że ten segment skończymy i zapraszamy za tydzień. Będziemy kontynuować rozmowę, a tymczasem...
2: Bezpieczności.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
6: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: A teraz przychodzimy do was z konkursem, ale konkursem o tyle nietypowym, że to nie będzie konkurs, który w sensie wydarzenie, które... To znaczy, do wygrania nie jest wydarzenie, które odbędzie się dzisiaj wieczorem albo jutro wieczorem, a event, który trwa 2 dni, od 19 do 20 czerwca i jest to Carbon Silence Festival w 2026 roku. Znaczy, czyli w tym roku. I teraz, żeby odpowiedzieć na to, żeby wziąć udział w tym konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie... Techno House, a może Side Pop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektrycznej? A dlaczego właśnie elektrycznej?
1: Właśnie, dlaczego właśnie elektronicznej? Bo słuchajcie, jest to festiwal Carbon Silesia Festival i tak naprawdę przenosimy się wtedy do świata postindustrialnej przestrzeni tej sztolni Królowa Luiza i tam wybrzmią najlepsze po prostu utwory muzyki elektronicznej w bardzo ciekawej po prostu w ciekawych okolicznościach. Będziecie mogli usłyszeć na przykład Who Made Who, Jan Blomqvist, DJ Storm, Sally C, Folkness, Jelin. Słuchajcie, line-up tutaj na ten festiwal tegoroczny jest tak długi, że nawet nie sposób wymienić wszystkich artystów. Myślę, że dla fanów muzyki elektronicznej jest to nie lada gratka. Jest to już 6. edycja festiwalu i myślę, że naprawdę miejsce, w którym to się odbywa, ta cała sztolnia, jest czymś niesamowitym, żeby tego doświadczyć i też żeby usłyszeć, jak muzyka brzmi w ogóle w takim miejscu. Dlatego słuchajcie, rozwiązanie konkursu zbliża się już niedługo, bo 9 czerwca w Aferytmie około godziny 20. A jeśli wy chcecie wziąć udział w tym konkursie, to zgarnięcia są aż, uwaga, 3...
0: Podwójne wejściówki.
1: 3 podwójne wejściówki, słuchajcie, więc możecie nawet z paczką znajomych, jak dacie nam super odpowiedzi, wybrać się do sztolni, do Zabrza. No i właśnie, wyślijcie SMS pod numer
0: 7248. Dodać słowo prefiks afera, carbon, a potem wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie z uzasadnieniem, powtórzę pytanie, twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej. I teraz koszt takiego SMS-a to 26 zł.

0: To teraz ja ci pokażę, jak się opowiada suchary.
1: Dobrze, czekam.
0: Rozmowa przy stawie. Wędkarz podchodzi do chłopca i pyta: czy to pański staw? Mój, odpowiada chłopiec. A czy nie byłoby grzechem, gdybym tu złowił jakąś rybę? Grzechem? Raczej cudem.
1: I teraz, kochani, się śmiejemy.
0: I teraz mówimy o tym nieprzypadkowo.
1: Mówisz o tym nieprzypadkowo, bo...
0: Ponieważ dzisiaj obchodzimy szczególne święto o bardzo długiej nazwie, która brzmi...
1: Która brzmi, i proszę nie myśleć, że ja znam ją na pamięć, właśnie ją przeczytam. Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieuregulowanym Połowem Ryb.
0: Dokładnie.
1: I dlatego mówimy dzisiaj o...
0: okazji tego mamy dla was trochę o nielegalnym połowie ryb, bo tak się składa, że niecała... właściwie 19 maja zgłoszono kolejny rekord na największego szczupaka.
1: Złowionego w Polsce,
0: złowionego,
1: prawda?
0: W Polsce, no. Mhm. Dokładnie. A czy wy wiecie, kiedy ryba rośnie najszybciej?
1: Powiedz nam.
0: W okresie między złowieniem a opowiedzeniem o tym znajomym. Widzicie? Się przygotowałam. Nie, ale generalnie Wojciech Sobierajski. Wojciech Sobierajski zgłosił rekord, przebił szczupaka, przebił rekord z 1970 roku, który wynosił szczupaka o długości 130 cm. Otóż szczupak pana Sobierajskiego wynosił 133 cm. Natomiast w trakcie weryfikacji szybko okazało się, że zdjęcie mogło zostać przerobione.
1: O nie,
0: i szczupak
1: AI,
0: rzeczywiście miał. Chyba tak. Szczupak w praktyce miał trochę mniejszą długość, a na dodatek szczupak łudząco przypominał inne zdjęcie opublikowane przed rokiem, to znaczy jego umaszczenie, gdzie szczupak był trochę krótszy.
1: My tutaj właśnie, bo wy nie widzicie, widzimy to zdjęcie i rzeczywiście są dość podobne.
0: Trochę mu się ogon wydłużył, nie? Tak.
1: Także słuchajcie, możecie sobie to sprawdzić.
0: Nie oszukujcie na szczupaki, słuchajcie.
1: No, chociaż myślę, że to jest rekord niezły, żeby tak się pochwalić, że najdłuższego szczupaka się złowiło.
0: W Polsce, tak.
1: Ale no na pewno nie róbcie tego nielegalnie.
0: No właśnie, bo na dodatek są podejrzenia, że szczupak został złowiony nielegalnie poza okresem, gdzie jest to dozwolone.
1: O nie. A to jest podobno bardzo karane, bo słuchajcie, przez to, że dzisiaj jest taki dzień, to my tutaj się właśnie edukujemy razem z Ewą. Bardzo wgłębiamy. No i to dokładnie. Zanurkowałyśmy, wgłębiłyśmy się w temat. I słuchajcie, jeśli chodzi o te nielegalne połowy, to za to grozi grzywna nawet do 10 tysięcy złotych, a nawet w jakichś takich zaostrzonych warunkach, jeśli coś takiego by zostało właśnie robione, to nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
0: Czyli nie łowimy ryb poza sezonem.
1: Zdecydowanie lepiej poza sezonem nie łowić. No i lepiej w ogóle nie robić tego nielegalnie i szanować też środowisko rybek.
0: Dokładnie.

0: prawie wybiła 17.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Dokładnie, jest 17, jest w tym momencie piątek, 5 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzą Waleria, Walter i Bonifacy.
3: Tak, a także na przykład Ferdynand Kiepski, Igor, Jakub. Słuchajcie, my już drugą godzinę z wami. Kuba Jamrus, niezastąpiony za konsolą. Obok mnie Ewa Grajek.
2: A obok mnie Julia
3: Kazubska.
2: Kazubska.
3: Julia Kazubska. Słuchajcie.
2: Z rzeczy ważnych mamy dzisiaj, uwaga, Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb.
3: Bardzo ważne święto. Tak, przeczytać, ja właśnie nawet przed chwilą tutaj na pamięć też uczyła, więc może zaraz przestaniemy to czytać.
2: Ej, to jest naprawdę trudne, spróbujcie to przeczytać. To jest takie jak król Karol kupił królowej Karolinie.
3: Korale koloru koralowego.
2: No dokładnie, tam jest tyle erek w środku.
3: A teraz już dla was Sonbert i W innym czasie.
4: Poznać cię w innym czasie. Już nie mam jak

0: A teraz dla was konkurs. I to konkurs taki nie byle jaki, bo to nie jest coś, co się zdarza na każdej hurtowni. To jest konkurs, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na Carbon Silence Festival, który odbywa się w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzach. I ta sztolnia to jest jakieś takie szczególne miejsce, nie?
1: Zdecydowanie. W ogóle słuchajcie, to, że ten festiwal muzyki elektronicznej odbywa się właśnie w tym miejscu. Sztolnia to jest tak naprawdę taki podziemny korytarz, który jest drążony ze zbocza góry, albo poziom, albo z lekkim nachyleniem w głąb ziemi, właśnie aż do miejsca, gdzie znajdują się najróżniejsze złoża, czy to minerałów, czy jakichś innych substancji. Bardzo jest w ogóle właśnie ciekawe to, że w tej sztolni wewnątrz tak naprawdę wygląda jak w jakiejś jaskini. Odbywa się ten festiwal. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć najróżniejszych wykonawców muzyki elektronicznej. Jest to już 6. edycja Carbon Silesia Festival. Między innymi Who Made Who, Demi Rykissimo, Axel Bowman, DJ Storm, Halogenics, Sofia Cortesis i wiele, wiele innych. A to już wszystko 19 i 20 czerwca.
0: Dokładnie, więc żeby wziąć udział w takim konkursie i mieć szansę na wygranie właśnie takiej podwójnej wejściówki, należy wysłać numer pod numer 7248, dodać słowo prefiks afera.carbon, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. A to pytanie jest stałe i niezmienne i brzmi techno house, a może synth pop. Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt takiego SMS-a to 2,46, a rozstrzygnięcie jest 9 czerwca, czyli właściwie już za 4 dni, o godzinie 20 na Aferytmie.

0: Autopromocja. Paperback
1: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: I to zapiera dech, że już za chwilę w naszych aferowych nowościach będziecie mogli usłyszeć kolejny utwór wykonawcy Mysłaki, zatytułowany Kalimantol.
1: Tak, i właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że żadne z tych słów, które tutaj się pojawiają, do końca nie istnieje.
0: Dokładnie, nic nie znaczy.
1: Więc myślimy, że warto po prostu posłuchać, o czym jest Kalimantol, a utwór charakteryzuje się energicznym wokalem, refleksyjnym tekstem, no i elektronicznymi brzmieniami.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa. Różne blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

0: Skoro już mówiłyśmy o ciekawych rzeczach, które można zrobić w Poznaniu, na przykład w ten długi weekend, to mamy dla was dość ciekawą wystawę zatytułowaną Z bliska. Jest to wystawa fotografii Ireneusza Pierzgalskiego, o której formule i formie opowie wam więcej Karolina Korkosz.
1: Nasza wystawa będzie przede wszystkim wystawą fotograficzną. Od pół roku wystawy fotograficznej u nas nie było, więc dla osób, które konotują właśnie Galerię Piekary z fotografią, co może być wręcz oczywistym skojarzeniem, ponieważ bardzo często takie wystawy mamy, w szczególności właśnie z lat 70., 60., tak jak właśnie tworzył też sam Pierzgalski, to właśnie tutaj wracamy z wystawą poświęconą zdjęciom, tutaj właśnie fotografii. I będzie to fotografia Ireneusza Pierzgalskiego, który był łódzkim malarzem, grafikiem, fotografem i nauczycielem akademickim. I jest uznawany za jednego z pionierów łączenia technik fotograficznych, malarskich i fotomontażu, ponieważ właśnie zajmował się szeregiem różnych technik, co też widać w pracach, które będziemy prezentować na opierającej się już w piątek wystawie.
0: Jego prace są też stworzone w dość szczególnej formie, to znaczy technicznie zostały stworzone z nakładanych na siebie, znaczy szczególną techniką wywoływania zdjęć. O tym też zaraz więcej.
1: Byłam przed właśnie jedną z prac, która się nazywa Małpy, gdzie mamy zdjęcia małp, gdzie na samej górze też są odbitki z ludźmi, które tak odwołują się zarówno do właśnie małp samych w sobie, ale też takiego pytania poniekąd o tą konotację człowiek, małpa, historia, ewolucji. To jak właśnie Pierzgalski w tych zdjęciach, które potrafią być zarówno bardzo szczegółowe, jak i lakoniczne, oddaje również emocje, wspomnienia. Powraca do wątków rodzinnych, emocjonalnych, też właśnie jest praca z jego przyjaciółmi, którzy mają takie same czapki, odwołuje się właśnie do tych takich powtórzeń. W związku z tymi emocjami, tym jak fotografia może nosić w sobie dużo takich wartości emocjonalno-technicznych, to jest bardzo ciekawe, żeby tak spojrzeć na te obrazy i zobaczyć, zastanowić się, co w nas wywołują, ale też w jaki sposób są robione, co jest w nich takiego wyjątkowego, czy widzimy to na pierwszy rzut oka.
0: A nie bez znaczenia też w tym jest na przykład tytuł wystawy.
1: Bliskość jest rozumiana zarówno z takiej perspektywy bardziej dosłownej, czy takiej przestrzennej, ale też emocjonalnej. On podchodził do kwestii fotografii właśnie z tego punktu tej bliskości, dążenia do zbliżenia się do tematu, do sedna. Też sam właśnie, jak się czyta jakieś jego notatki, czy perspektywy na swoją twórczość, to właśnie widać to, że właśnie skoncentrował się na tej codzienności, na tych zjawiskach, które są bardzo powszechne, uniwersalne i przekładał właśnie też w pewien sposób właśnie tą taką uważność fotograficzną, łączył z uważnością malarską i tworzył coś, co też w pewien sposób naprawdę nadaje taki czuły, bliski sposób patrzenia na świat, że daje nam taką perspektywę, która sprawia, że możemy się czuć wśród tej sztuki jak wśród czegoś znajomego.
0: No właśnie, więc czy warto w ogóle coś takiego zobaczyć?
1: Warto przyjść, ponieważ jest to artysta niebanalny, wyjątkowy, z którym można poczuć tę tytułową bliskość, czy spojrzeć na tę pracę z bliska, poznać nowe obszary fotografii, które powinny być znacznie bardziej powszechne i w świadomości powszechnej niż są. Myślimy, że warto tu przyjść. Co istotne, też chcemy bardzo podziękować miastu Poznań, ponieważ dzięki dofinansowaniu płynącemu właśnie budżetu naszego miasta możemy tę wystawę zorganizować i przedstawić ją państwu, aby poszerzać świadomość i wiedzę o Pierzgalskim.
0: Kurczę, fajnie, nie? To znaczy mam wrażenie, że jeżeli myślimy o sztuce, to zazwyczaj myślimy o obrazach albo o, nie wiem, wierszach, poezji, o tym wszystkim, co zresztą pojawia się w ilościach dużych w naszych podręcznikach w liceum, albo też później w tych takich wielkich galeriach albo na zamku. Wydaje mi się, że malarstwo gdzieś w tym wszystkim schodzi trochę na drugi plan, a właściwie nasuwa się pytanie, czemu? Bo przecież jest to bardzo pojemna i bardzo otwarta na interpretację forma sztuki. W końcu nasz świat jest zjawiskiem, które potrafi wytworzyć niesamowicie wiele intrygujących obrazów, o czym zresztą wie każdy, kto na przykład lubi chodzić w góry i oglądać widoki ze szczytów. Dlatego myślę, że to jest dość ciekawa rzecz, żeby się przejść, żeby zobaczyć, żeby może doświadczyć więcej też innych form sztuki, jak na przykład fotografia.

0: Czy ty już odhaczyłaś grilla w tym roku?
1: A wiesz, że tak? Nawet wczoraj.
0: Tak? No, ale się strzeliłam. To słuchaj, to możesz odhaczyć jeszcze dzisiaj i możesz odhaczyć go jeszcze jutro.
1: A to dlaczego?
0: Bo tak się składa, że dzisiaj, to znaczy 5 i jutro, to znaczy 6 czerwca, pod Ułamem odbywa się wielkie studenckie grillowanie. I w ramach tego grillowania, oprócz samego grilla i oprócz licznych koncertów, odbędą się też takie wydarzenia jak Silent Disco, na które zresztą raz po raz, nie dzisiaj akurat, ale raz po raz możecie wygrać wejściówki u nas na aferze. Mhm. Tylko to akurat Silent Disco odbywa się na Placu Wolności. Natomiast jeżeli nie zdążyliście się załapać na nasz konkurs, to można też wziąć udział w takim silent disco na pikniku na Ułamie, a oprócz tego w takich rzeczach jak piano party, zumba, karaoke, jazz dance i różne warsztaty. Odbywa się to, rozpoczyna się to dzisiaj od godziny 16, czyli w zasadzie już trwa, a w sobotę od godziny 12. I warto zaznaczyć, że wstęp jest za darmo. Jedyne, co trzeba zrobić, to pobrać ze strony internetowej specjalne bilety.
1: I pamiętać o wzięciu legitymacji studenckiej, jeśli jesteście studentami.
0: No, to prawda.
1: To zdecydowanie.
0: Ciekawe, czy to w czymś tam pomaga właściwie.
1: Myślę, że tak, bo nawet na wydarzeniu na Facebooku o tym piszą. Więc słuchajcie, pamiętajcie, żeby to wziąć ze sobą. Wszystko się odbywa na pięknym, zielonym kampusie Morasco, więc możecie korzystać i dobrze się bawić razem. To też fajne plany na długi weekend. No, oprócz tego, słuchajcie, w mieście dzieją się różne rzeczy, niestety również remonty, o których wszyscy wiemy i doświadczamy ich na co dzień jeżdżąc przez Poznań. Słuchajcie, kolejny remont się szykuje, bo tutaj Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił, że zaczynają już 8 czerwca, w poniedziałek, za 3 dni, rozpocznie się remont ulicy Zejlanda, czyli to jest ta, dla tych, co mogą nie wiedzieć, które to jest Zejlanda, to jest taka ulica po skosie blisko Ronda Caponiera. Myślę, że dużo osób tamtędy jeździ.
0: Jezu, ja tędy jeżdżę.
1: Od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej, dokładnie. Więc będzie wymieniona nawierzchnia. No, ale tutaj ogłaszają też, że są postępy, jeśli chodzi o pracę na Moście Chrobrego. No i rzeczywiście, że północna nitka mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu i zastępuje ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę.
0: No i bardzo fajnie.
1: Zdecydowanie.
0: Także Poznań znowu będzie rozkopany, ale oby dla wspólnego dobra i oby było już dalej tylko lepiej.

0: 1%.
1: A teraz o paliwach przyszłości i o tym, jak to wszystko może się rozwinąć.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Cześć, ja jestem Janek i witam Was w kolejnym odcinku audycji Jetcast, w którym opowiadamy o kulisach pracy koła naukowego PUT Jet Riders. Dzisiaj ponownie ze mną jest w studiu Krzychu, który jest przewodniczącym sekcji konstrukcji płatowca.
4: Cześć, siemano.
3: Porozmawiamy dzisiaj znowu o kolejnych aspektach Twojej pracy. Dzisiaj w kontekście naszego sztandarowego projektu, jakim jest dron Hydra. Będzie się to oczywiście, jako że jesteś od konstrukcji płatowca, będzie się to wszystko sprowadzało do pytania o całą nomen omen konstrukcję drona. Więc pierwsze pytanie dla Ciebie. Jak wygląda schemat projektowania skrzydeł?
4: Świetne pytanie, ze względu na to, że skrzydła są jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem samolotów. Na pewno zaczynamy od tego, w jakich warunkach ten dron ma operować, znaczy z jaką prędkością, na jakiej wysokości, no i jak ciężki będzie ten dron, ze względu na to, że musimy określić maksymalną masę startową, bo znając ją, będziemy mogli określić, jaką siłę muszą generować skrzydła, żeby ten dron mógł się nam oderwać od podłoża. Kolejnym etapem, kiedy wiemy, ile ładunku, jak ciężki ogólnie będzie nasz dron, musimy określić, ile chcemy skrzydeł. Aktualnie standardem w branży są dwa skrzydła, które możecie na przykład zauważyć, lecąc na wakacje do ciepłych krajów. Jednak w przeszłości lotnictwo kombinowało z różną ilością skrzydeł, na przykład 4, 6, a nawet 18. Tak, 18 to chyba największa liczba skrzydeł, jakie kiedykolwiek została użyta. Została użyta przez Giovanniego Caproniego, co już samo w sobie jego nazwisko sprawia, że to jest śmieszne. W każdym czy innym razie, wracając do kolejnego etapu, kiedy mamy, zaznaczyliśmy, ile chcemy tych skrzydeł, musimy sobie powiedzieć, jaka ma być maksymalna rozpiętość tego drona. Ze względu na to, że im większa rozpiętość, tym trudniej będzie nam zaprojektować strukturę nośną tych skrzydeł. Dlatego trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy tym, jak długie może być to skrzydło i jak wytrzymałe ono będzie. W momencie, kiedy wiemy, ile mamy skrzydeł, jaka jest ich rozpiętość, musimy też wiedzieć, jak one są szerokie. Ze względu na to, że im szersze skrzydło, tym generuje nam więcej siły nośnej. Jednak im dłuższe i im szersze skrzydło, tym trudniej będzie nam na przykład skręcać i na przykład nasz dron będzie mniej manewrowy. Po tym, jak dobraliśmy sobie rozpiętość oraz szerokość, przechodzimy teraz do wyboru odpowiedniego profilu aerodynamicznego. Profil aerodynamiczny to taki kształt, który byśmy zobaczyli po przecięciu skrzydła. Najczęściej on ma

0: kształt przypominający swego rodzaju krople wody, ze względu na to, że kropla wody ma najmniejszy współczynnik aerodynamiczny. Oczywiście są różne wariacje, ze względu na to, jak już mówiłem, do czego chcemy używać naszego drona. Dla szybszych prędkości ten kształt tego przeciętego skrzydła będzie bardziej smukły. W momencie, kiedy będziemy chcieli podnieść większy ładunek, to skrzydło będzie trochę bardziej wygięte, ze względu na to, że wtedy wygenerujemy więcej siły nośnej na metr kwadratowy skrzydła. Dalszą rzeczą, która jest dosyć istotna, to jak chcemy rozmieścić na przykład lotki, ze względu na to, że lotka to ten element, który powoduje nam przechylenie samolotu. Dzięki temu możemy skręcać, co jest dosyć istotne, bo gdybyśmy nie mogli, to lecenie w każdą inną stronę niż do przodu byłoby uciążliwe. Kiedy mamy powiedziane, gdzie, jak duże będą te lotki, musimy też pomyśleć o tym, czy na przykład nasze skrzydło nie okazało się jednak za słabe, jeżeli chodzi o generowanie siły nośnej. Jeżeli taka sytuacja zajdzie, trzeba będzie użyć na przykład klap. Klapy, podobnie jak lotki, są ruchomą częścią skrzydła. Jednak klapy same w sobie zwiększają tylko i wyłącznie siłę nośną i nie powodują zmiany kursu całego samolotu. Czy jeszcze coś jest ważne, o czym powinienem wspomnieć? W zależności od tego, z jaką prędkością lecimy, nasze skrzydła też będą miały inny skos. Jeżeli ktoś miał przyjemność być na lotnisku i na przykład podziwiać niesamowity cud inżynierii, jakim jest Tectum P2008C, który jest małą awionetką, można zauważyć, że jego skrzydła są dosyć prostokątne. Nie ma tam żadnych agresywnych skosów ani niczego takiego. Jednak na przykład jeżeli zobaczymy sobie na Boeinga 737 czy na Airbusa A320, zauważymy, że ten skos skrzydeł jest większy. Spowodowane jest to, że samoloty pasażerskie latają z dużo większą prędkością niż awionetki, przez co potrzebują mieć ten skos większy ze względu na to, że to poprawia manewrowość i ułatwia skręcanie tak wielkiej bestii, jakim jest samolot pasażerski.
1: Dobra, Krzychu, powoli kończy nam się czas, dlatego jedyne, co chciałbym od siebie powiedzieć, to to, że dla mnie, jako dla informatyka, to wszystko jest czarna magia, ale wierzę, że jako technicy od lotnictwa wszystko dobrze rozplanujecie i nasz dron już w niedługiej przyszłości wzbije się w powietrze. Ze mną był Krzysztof, przewodniczący sekcji płatowca. Dzięki bardzo.
0: Dzięki mu.
1: Słyszymy się za tydzień.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
10: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: A my wracamy do was z konkursem. Jest to konkurs na nie byle co, bo możecie zgarnąć aż 3 podwójne wejściówki na Carbon Silesia Festival 2026 w bardzo nietuzinkowym miejscu, ponieważ całość festiwalu odbywa się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu już 19-20 czerwca. A nie wiem, czy wiecie, czym jest sztolnia. Sztolnia to jest taki właśnie korytarz w zboczu góry. Jest on lub poziomy, lub pod delikatnym skosem, takim pochyłym. Wygląda to naprawdę jak w jakiejś jaskini czy kopalni. I właśnie wewnątrz tej sztolni będzie odbywał się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej. Line-up gwiazd jest tam niesamowity, dlatego jeśli tylko jesteście fanami muzyki elektronicznej, myślę, że totalnie powinniście wziąć udział w tym konkursie. Jego rozwiązanie już za 4 dni w Aferytmie 9 czerwca około godziny 20. No a powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?
1: No właśnie, należy odpowiedzieć sobie najpierw w głowie, a potem dla nas na pytanie konkursowe. Pytanie brzmi: techno house, a może synth pop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? No i powiedziałam, że potem dla nas, bo należy potem tą odpowiedź wysłać pod numer 72 dla odmiany 48, dodać słowo przed odpowiedzią afera.carbon, a następnie wasze imię i nazwisko. No i wspomnianą odpowiedź. I koszt SMS-a to 2 zł i 46 zł. Groszy nawet.
0: Nawet groszy, ale 2,46 zł. No i słuchajcie, czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze przez 4 dni. Także myślę, że Sztolnia Królowa Luiza również.
1: Tak, a do wygrania są aż 3 podwójne wejściówki. You see.

0: A my mamy dla was kolejne ciekawe wydarzenie, które dzieje się w ten czerwcowy długi weekend tutaj w Poznaniu. I jest nim koncert nad jeziorem Rusałka, który rozpoczął się wczoraj, 4 czerwca, i trwa aż do jutra, 6 czerwca. Wstęp jest wolny i projekt został sfinalizowany dzięki budżetowi obywatelskiemu, zresztą tegorocznemu. I warto się tam przejść, żeby usłyszeć muzyki gatunku indie albo alternatywną, bo jednymi z występujących jest Madame Affaire, Odest i Cinnamon Gum. Koncert będzie trwał, dzisiaj rozpoczyna się o godzinie 18, no jutro też mniej więcej te okolice. Dlatego myślę, że jest to ciekawa alternatywa. Mam wrażenie, że w ogóle Poznań jest pełen koncertów jakoś tak przez ten
1: weekend. Zdecydowanie, jakichś takich wydarzeń, spektakli. Właśnie.
0: Ale to fajnie.
1: Super
0: na
1: sprawa.
0: Ich stronie na Facebooku informowali, że owszem pada, ale deszcz jest im niestraszny, a zresztą deszcz powoli już przestaje padać, więc myślę,
1: no
0: że jest to.
1: Właśnie, trzeba działać mimo tego i ja uważam, że to jest super dla osób, co zostają na miejscu.
0: A propos działania mimo przeciwności losu, bo jest to ostatnia rzecz, która jest fajna, w sensie wesoła i mamy ją do przekazania na tym wejściu.
1: Niestety tak, bo dzisiaj
0: obchodzimy się trochę za święto ekologii.
1: Tak, właśnie. Światowy Dzień Środowiska oraz Dzień Ochrony Środowiska. No i niestety, kochani, mamy dla was ciekawostki, które są dość smutne, bo o tym środowisku trochę tutaj się doedukowałyśmy z Ewą w przerwach. No i na przykład butelka w lesie, plastikowa wyrzucona do lasu butelka, rozkłada się w ziemi, uwaga, dopiero po 500 latach.
0: No to nie dożyjemy końca tej butelki, nie?
1: I lepiej dlatego nie wyrzucać śmieci w lesie. Z takich ciekawostek jeszcze, na przykład w Polsce pracuje dzisiaj 290 profesjonalnych elektrowni wiatrowych. I co ciekawe, razem produkują one jedynie 3% energii elektrycznej w Polsce. Co jeszcze ciekawe, i myślę, że to nas tutaj w studiu najbardziej załamało, nie wiem, czy możecie się domyślić, ile w sztukach aluminiowych puszek zużywa się rocznie w Polsce. Możecie sobie teraz pomyśleć w głowie.
0: Zgadywaliśmy generalnie. Celowaliśmy, ja to w ogóle celowałam poniżej miliona, chyba jestem optymistką. Ale celowaliśmy w kilka milionów, tak. Natomiast tego się nikt nie spodziewał.
1: A wynik to jest, uwaga, 400 milionów aluminiowych puszek. I słuchajcie, nawet 6 puszek ze złomu to jest oszczędność energii równej spaleniu 1 litra paliwa. Więc opłaca się po prostu je recyklingować, zbierać. Yeah. I dbać o to środowisko. Myślę, że też z takich niefajnych informacji na temat Polski jest to, że w Polsce tylko 220 tysięcy ton odpadów komunalnych jest kompostowanych i to jest tylko 2% wszystkich odpadów. Mm-hmm. Dla porównania, w Danii, Szwajcarii czy Szwecji to od 60 do 80%.
0: No to lepiej mają trochę.
1: Więc może powinniśmy coś zmienić, jeśli chodzi o kompostowanie tutaj naszych odpadów.
0: Z rzeczy międzynarodowych jest osłabiona zresztą, myślę, wielka pacyficzna plama śmieci, która jest umiejscowiona gdzieś między Kalifornią i Hawajami. I ja wiedziałam, że to istnieje. Nie wiedziałam, że zajmuje ona obszar około 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, który stanowi, uwaga, pięciokrotność wielkości Polski.
1: To jest przerażające.
0: To jest przerażające. Trafiłam swoją drogą ostatnio na książkę, swoją drogą znakomitą, zatytułowaną Atlas of AI, Kate Crawford. I ta książka na swoim samym początku ma taką wstawkę o ekologii i o tym, jak te całe siatki ekologiczne zbiegają się właśnie w przypadku problemu ogromnego zużycia energii i wartości w sensie surowców mineralnych przez firmy, koncerny produkujące czy tam dostarczające sztuczną inteligencję. No i jest jakieś takie ogromne poczucie bezradności ja miałam, jak ja to czytałam. Bo jest bardzo dużo rzeczy tworzonych, na przykład transport statkami, to jest coś, co generuje gigantyczne ilości zanieczyszczeń i to jest coś, wobec czego ja się czuję na przykład absolutnie bezradna.
1: Bezsilna,
0: Nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać wielkich korporacji, to znaczy myślę, że warto próbować, na pewno warto próbować. I na pewno dobrą rzeczą jest budowanie takiej świadomości społecznej, że ten problem istnieje i to jest na aż taką skalę. No i myślę, że może właśnie takim promyczkiem niech będzie ta świadomość. Bardzo wam polecam tą książkę Atlas AI.
1: Atlas AI.
0: Jest znakomita i otwiera oczy, i zwłaszcza jeżeli chcemy być świadomymi użytkownikami tych nowych technologii, tej AI, to myślę, że warto jest znać też tą negatywną stronę, której często media nam nie przedstawiają, a która jest w tym wszystkim również bardzo, bardzo istotna.
1: Zdecydowanie. Myślę, że właśnie mimo, że to są takie dość dołujące informacje w związku ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska, to chcemy was zostawić właśnie z tymi informacjami i z tą świadomością, że możemy jakoś działać i coś zrobić, nie wrzucać tych śmieci, poddawać recyklingowi.
0: Dokładnie. Róbmy coś i róbmy razem, bo jeżeli jest coś, co faktycznie może powstrzymać te wielkie siły, które na ten moment rządzą światem, to może właśnie to, że nas jest dużo, i może właśnie to, że razem jesteśmy naprawdę silni.

0: Już za 5:18, a to znaczy, że nasze dzisiejsze wydanie Hurtowni dobiega już końca. Ale nie łamcie się, bo to jeszcze nie koniec naszej aferowych wydarzeń.
1: Zdecydowanie, ponieważ już za chwilę o 18:00 Sporting Club Afera, potem Aferytm, o 20:00 Aferzasta, a nawet mamy późnonocne audycje. Co się jeszcze dzieje?
0: Dokładnie, o 22:00 mamy Pralkę. Jestem ciekawa, co to jest, aż chyba
1: posłuchamy.
0: Sprawdzę, nie? Potem 23:00 Trashing Madness i o 1:00 jest Nocnik.
1: Tak.
0: Także zachęcamy was bardzo, żebyście jednak z nami zostali, nawet jeśli nas już tu nie będzie.
1: To warto.
0: To warto, będą inni.
1: Zdecydowanie. A my wam dziękujemy za to piątkowe świętowanie w długi weekend. Zachęcamy was do wszelkich kulturalnych wydarzeń i do spędzenia aktywnie tego długiego weekendu. Za konsolą zdający dzisiaj egzamin Kuba Jamrus. Mamy nadzieję, że go zdał.
0: Myślę,
1: bo
0: że zdał.
1: Tutaj chyba była tak realizowana ta audycja, co sami słyszeliście, że lepiej się nie dało. Obok mnie Ewa Grajek.
0: A obok mnie Julia Kazubska.
1: Bardzo wam dziękujemy i liczymy, że usłyszymy się z wami już w najbliższym czasie. Pamiętajcie, że jesteśmy dla was tak naprawdę przez całą dobę. Macie
0: dokładnie,
1: różne
0: możecie
1: opcje.
0: Możecie nas dzwonić na przykład.
1: Tak, zapraszam do dzwonienia na antenie, do brania udziału w konkursach. Oczywiście konkurs, jeśli chodzi o sztolnię Królowej Luizy i festiwal, zostanie rozwiązany już 9 czerwca.
0: Dokładnie, o godzinie 20:00.

0: Autopromocja.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
5: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Piątek, 5 czerwca, godzina 18. Długi weekend czerwcowy, świąteczny wręcz, ale świąt nie ma w Sportingu Klub Afera. Realizować program będzie Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonami
7: Mikołaj Dilc
6: i Szymon Kamuda. Zostańcie w aferze.

0: No i rozpoczynamy od pojedynku żużlowego, który miał miejsce wczoraj o godzinie 18 z drobnym poślizgiem półgodzinnym oficjalnie z powodu problemów technicznych, a historia sprzed 4 lat została powtórzona, bowiem Hunters PSZ Poznań rozgromił Polonię Piła aż 65-23 we wczorajszym domowym spotkaniu 7 kolejki Metalkasy drugiej Ekstraligi Żużlowej. 42-punktowa zaliczka to powtórzenie najwyższego zwycięstwa w historii klubu, odniesionego zresztą z tym samym rywalem.
1: No bo niewiele było w tym meczu emocji związanych z wynikiem, za to mnóstwo związanych ze wszystkim innym. Wiele w ostatnich dniach działo się zwłaszcza wokół trenera klubu z Piły. Norbert Kościuch stracił zaufanie kibiców, gdy wystawił sam siebie do poprzedniego ligowego meczu Polonii kosztem jej kapitana, Wiktora Jasińskiego. Zawodnicy oskarżali go też o przygotowywanie toru wyłącznie pod własne preferencje jeździeckie, czy nawet powodowanie ich upadków podczas wspólnej jazdy na treningach. No i klub z Piły wydał w tym tygodniu oświadczenie, w którym poinformował o odsunięciu Kościucha od pełnienia swoich funkcji. Wyszło kuriozalnie, no bo akurat w Poznaniu jeżdżący trener bardzo przydałby się w składzie wobec kontuzji doskonale znanego kibicom PSŻ-u Matiasa Nielsena. Tymczasem w Parku Maszyn Kościuch i tak zarządzał drużyną, bo Polonia nie zdążyła zakontraktować żadnego innego menedżera.
0: Swoje przygody mieli też poznaniacy. Po raz pierwszy przydała się zakupiona zimą plandeka. Ze względu na środowe opady tor został w całości przykryty dla ochrony przed deszczem właśnie. O ile uchroniło to nawierzchnię, o tyle mecz i tak rozpoczął się z 20-minutowym opóźnieniem. Wszystko przez awarię agregatu zasilającego wóz transmisyjny telewizji pokazującej zawody.
1: Złudzenie wyrównanych zawodów można było mieć tylko przez pierwsze 2 biegi, no bo remis na inauguracji wywalczone na dystansie 4-2 wyścigu drugim to obraz, który szybko został zmazany. Trzeci i czwarty bieg PSŻ wygrał 5-1, piąty nawet 5-0. Gości wyeliminowali się właściwie sami. William Dreyer spowodował groźnie wyglądający upadek Adriana Cyfera. Duńczyk został wykluczony, a wychowanek Staligorzów, któremu przednie koło motocykla kolegi dosłownie spadło na głowę, trafił do szpitala. Lista stwierdzonych tam urazów jest długa. To złamania kilku żeber, mostka i kręgosłupa w odcinku piersiowym, a także stłuczenie płuc i wstrząs mózgu. Zastępujący Cyfera w powtórce Kasprowitesce tuż przed startem zgasł motocykl.
0: Niepełny wynik padł także w biegu szóstym, w którym najpierw nieatakowany upadł Emil Maroszek, a następnie Ryan Douglas niemal staranował Benjamina Basso. Z kolei w gonitwie siódmej goście ponownie zastosowali friendly fire. Tym razem Wiktor Jasiński przewrócił wypożyczonego z PSŻ-u Tobiasza Jakuba Musielaka. Obie te sytuacje wydarzyły się w tym samym miejscu, w szczycie pierwszego łuku. Goście mieli spore pretensje o istnienie tam dużej kolejny. Trener PSŻ-u Erik Jóźwiak ma swoją teorię na temat przyczyny tych upadków.
2: Zrobiła się tam kolejna, to nie była wina plandeki. Bardziej ilość wody, którą waliśmy przed zawodami, to sprawiła, że ten tor troszkę nam się otworzył i się ta kolejka zrobiła, ale tak jak było widać, no nam to za dużego problemu nie sprawiało. Po prostu trzeba było tam przytrzymać motocykl w tym miejscu i na początku może Pilanie jakby trochę za optymistycznie podchodzili do jazdy.
1: Efekt był taki, że druga seria startów zakończyła się ponad 1,5 godziny po czasie planowanego rozpoczęcia zawodów. Skrajnym przypadkiem jest to kapitan PSŻ-u Bartosz Smektała. Popularny smyk około 17.30 wyjechał na próbę toru, około 18.40 odjechał swój pierwszy bieg w zawodach, a około 19.40 drugi. Jak mówi sam zainteresowany, jazda w tak przyciągającym się meczu jest bardzo niekomfortowa.
3: Najgorsze jest to, jak zmieniają się warunki torowe, bo to samo takie czekanie to nic nie szkodzi, bo nic innego do roboty nie mamy. Oprócz tego obserwowanie, co się dzieje na torze. Jak mam być szczery, no to mocno się tor zmieniał, były te przerwy długie i on tak szybciej przesychał i ten jeden bieg, co mi przerwali, no to tam poszła od razu taka, no, mocna zmiana.
0: Nie zmienia to faktu, że po 8 wyścigach PSŻ prowadził aż 34-12, a po 10 właściwie zapewnił już sobie końcowy triumf, wygrywając 41-17. Bartosz Smektała przyznaje, że Polonia bardzo uprościła gospodarzom zadanie.
3: Prawda jest taka, no jak zawodnicy się tam przewracają, wiadomo, że to łatwiej było dla nas, tak? No ale taki jest sport, ten nasz tor jest dosyć wymagający i ktoś jak przyjeżdża i na co dzień na takim nie jeździ, no to może mieć kłopot.
0: Rywalizacja w końcówce toczyła się więc tylko o rekordy. Konkretnie o rekord najwyższej wygranej w historii PSŻ-u Poznań. Wynik 65-23 ostatecznie pozwolił na jej wyrównanie. Z 42-punktową zaliczką Skorpiony zakończyły mecz w kwietniu 2022 roku. Padł wówczas wynik 66-24, a rywalem była Polonia Piła. Tamto spotkanie było zresztą do wczoraj ostatnią wizytą Pilan na Golęcinie. 23 oczka to też wyrównanie najniższego wyniku rywali PSŻ-u. W 2019 roku żółto-czarni pokonali 64-23 Wandę Kraków. To rzecz jasna budzi zadowolenie trenera Jóźwiaka.
2: Trochę tych takich odkurzamy rzeczy w tym sezonie i fajnie, że to jest właśnie też przy wygranych meczach, bo ta wygrana z Rybnikiem to po iluś tam latach i tak dalej, więc no fajnie, fajnie. W zeszłym roku mieliśmy rekord z remisami, więc teraz odkurzamy inne rekordy.
1: Choć w obozie Polonii było aż 5 zawodników z przeszłością w Poznaniu, a Skorpionem swego czasu był też trener Norbert Kościuch, no to realny opór postawili tylko Beniamin Basso oraz Tobiasz Jakub Musielak. Dorobek pierwszego to 12, a drugiego 5 oczek. Ich postawa sprawiła, że mimo kapitalnego wyniku żaden zawodnik PSŻ-u nie zdobył kompletu punktów. Niepokonany był tylko Kacper Pludra, ale jemu uciekło jedno oczko za brak bonusu przy wygranej 5-0. No i dość powiedzieć, że najsłabszy w drużynie Dimitri Berże uzbierał 6 punktów i bonus. Eryk Jóźwiak zauważa jednak, że ciężko chwalić liderów, gdy przeciwnik stawia tak słaby opór.
2: Jedyny tutaj taki punkt, który mnie bardzo osobiście cieszy i bardzo fajnie, że to dzisiaj takie zawody pojechał Kamil Witkowski, bo naprawdę fajne zawody w jego wykonaniu i mam nadzieję, że to już będzie teraz taki power dla niego, że może, że już te ciśnienie też z niego zejdzie, bo gdzieś tam troszkę nad nim tak sam się napompował, że musi tu punktować. Mam nadzieję, że teraz już z luźną głową czystą będzie już cieszył nas swoją jazdą.
0: Z bilansem 4 zwycięstw, remisu i 2 porażek PSŻ Poznań umocnił się na fotelu wicelidera drugiej Ekstraligi. Przerwy w połowie rundy zasadniczej nie będzie, bo już za 2 dni Skorpiony podejmą Ostrowie Ostrów Wielkopolski. To ostatni zespół w tabeli, mający jednak na koncie wczorajsze zwycięstwo 52-38 nad Orłem Łódź. Ostrowianie na inaugurację ograli też PSŻ aż 22 punktami. Czy Bartosz Smektała uważa, że odrobienie tej straty i wywalczenie bonusu za lepszy bilans w 2 meczu jest realne?
3: Miejmy nadzieję, bardzo byśmy chcieli, ale no to przyjdzie niedziela i pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć po meczu. Na pewno jesteśmy przygotowani i tak jak widać cała drużyna dzisiaj miała możliwość, żeby sobie próbować.
0: Początek niedzielnego meczu PSŻ-u z Ostrowią o godzinie 19.30. Jeżeli chodzi o Żużel, to emocje w ciągu całego weekendu są całkiem duże, ale na te kolejne, tak jak już powiedzieliśmy, potrzeba poczekać do niedzieli. Zostańcie z nami i wrócimy do pozostałych sportów.

0: teraz przechodzimy do kompletnie innych klimatów niż te żużlowe, no bo do piłki nożnej, no i taki klasyczny temat Lech Poznań.
1: Ale myślałem, tym razem nie, że sezon się skończył. Myślałem, że już tego nie będzie.
0: A jednak, a ciągle jednak. Ten Lech Poznań.
1: Czyli coś, co Sporting Club Afera lubi najbardziej. Zaczniemy od panów czy od pań? A zacznijmy od pań. W końcu kultura na to zwraca uwagę, zobowiązuje. Odbyła się 1 czerwca gala Ekstraligi, gala Orlen Ekstraligi, czyli najwyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o piłkę nożną pań, jeżeli chodzi o Polskę. No i były tam przyznawane różnego rodzaju nagrody, oczywiście dla najlepszej bramkarki, obrończyni, pomocniczki i tak dalej, ale została również przyznana nagroda za najlepszą inicjatywę sezonu. No i tutaj koronowany został Lech Poznań za swój klubowy rekord frekwencji.
0: Dokładnie. No i teraz o co tu chodzi? Chodzi tu o to pamiętne spotkanie z GKS-em Katowice w półfinale Pucharu Polski, kiedy no Lech Hitki, zespół Lecha UAM zorganizował to spotkanie przy Wulgarskiej na Enea stadionie. No i tam właściwie taką szeroko zakrojoną inicjatywą udało się uzbierać aż 8311 kibiców i kibicek, osób kibicujących. No i no, ustaliło to nowy rekord frekwencji na polskich stadionach w piłce kobiecej. No ten mecz akurat nie zapadł w pamięć pod tym względem, że nie był to najlepszy mecz dla Lechitek, no bo przegrały go 0-5.
1: Pod względem wyniku, bo pod względem wyniku. Stylu gry naprawdę nie odstępowały
0: to
1: rywalkom.
0: To prawda, to pod względem stylu gry nie zasługiwały na tak wysoką porażkę. Natomiast tak, taka nagroda, udało się ją wywalczyć Lechowi i OAM, a to nie była jedyna nominacja Lecha UAM podczas tej gali. Jedna nagroda, ale nominacja jeszcze, pamiętam, że Julia Przybył chyba na najlepszą obrończynię sezonu otrzymała i Alicja Zając na najlepszą trenerkę sezonu.
1: Julia Przybył w kategorii młodych zawodniczek.
0: Okej, okay, to moja pomyłka.
1: I jeszcze gol sezonu.
0: I gol sezonu, więc tak. Podwójna. Ostatecznie ani Ala Zając, ani Julka Przybył żadnej z tych nagród nie otrzymały, natomiast no, były w tym gronie liczącym się o zwycięstwo, więc to bardzo cieszy.
1: No tak, można powiedzieć, że druga statuetka poza tą frekwencją na bułgarską nie przybyła, natomiast na bułgarską przybył ktoś inny, prawda?
0: Tak, można powiedzieć król latynoski.
1: Zdecydowanie, chociaż król latino w Polsce to myślę, że może być dosyć inny. Zarezerwowane określenie, ale jeżeli już dokonujemy takiego świętokradztwa, niektórzy by powiedzieli, to myślę, że w słusznej sprawie.
0: Tak jest, Luis Palma został wykupiony, zapłacono, uruchomiono klauzulę wykupu tam opiewającą na 4 miliony euro, no i został piłkarzem Lecha Poznań już na stałe, został wykupiony powiedzmy ze szkockiego Celtiku Glasgow. No i ta umowa, którą podpisał z kolejorzem, będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku, więc 3-letnia umowa. Opłaca się.
1: Myślę, że tak. Myślę, że nawet jeżeli to nie będzie awans do Ligi Mistrzów, nawet jeżeli to będzie Liga Europy, nawet jeżeli to będzie pierwsze czy drugie miejsce w lidze, to i tak się zwróci, biorąc pod uwagę to, jak inne zespoły się wzmacniają, jak wzmacniała się Lechia, jak wzmacniała się Pogoń, jak wzmacniał się oczywiście Widzew Łódź, no to Lech nie może zostać na miejscu. Cieszy zmiana w strukturach zarządczych kolejorza, że przestali patrzeć na tego Excela, chociaż z drugiej strony to bodajże czytałem w felietonie Dawida Dobrasza, naprawdę dobrego dziennikarza, poznaniaka zresztą, który bardzo, bardzo często porusza temat kolejorza, że on zwraca uwagę na to, że tak naprawdę tutaj władze kolejorza nie przestały patrzeć w Excela, bo ten transfer po prostu się opłacał, tak jak mówisz, i nawet to wydanie 4 milionów w skali tego, że to jest rekord transferowy, pobity zresztą rok do roku, no bo ostatnim rekordzistą był bodaj Janik Aniero, popraw mnie, jeśli się nie mylę.
0: Dokładnie,
1: jeśli się mylę, no to tam było bodajże 2,5 miliona euro, a tutaj 4 miliony, więc przeskok naprawdę duży, ale pod względem tego, jak ta liga się rozwija, to nie są duże pieniądze i nawet jeżeli Palma zanotuje taki sam sezon jak w tym roku, nie mówię wcale o lepszym, jeżeli on będzie porównywalny, to i tak wystarczy.
0: Zdecydowanie. No jednak spójrzmy na te liczby. W Ekstraklasie 10 goli i 6 asyst.
1: Dokładnie. Łącznie 12 goli, 10 asyst w 47 meczach, to tak. Wcale nie jest zła statystyka.
0: To jest świetna statystyka. Double-double udało mu się ostatecznie osiągnąć, pomimo tego słabszego okresu pomiędzy końcówką rundy jesiennej a początkiem rundy wiosennej.
1: No myślisz, to... że on naprawdę nie lubi zimy?
0: Teraz się przekonamy.
1: Teraz z tego co wiem, to teraz jest taki bardzo potężny El Niño, jeżeli chodzi o sytuację pogodową na świecie. I on ma uderzyć w tereny europejskie mniej więcej zimą. W związku z czym, oczywiście to jest wróżenie z fusów, jak to z prognozą pogody zawsze, ale zapowiada się, że zima ma być wyjątkowo ciepła, najcieplejsza od 150 lat i bardzo mokra, więc być może mu się to tutaj spodoba, że będzie bardziej równikowo.
0: Może. No to na pewno byłoby z korzyścią też dla samego Lecha Poznań. No i co? Liga też na tym korzysta, no bo jednak Luis Palma jest magikiem, jest zawodnikiem, który w formie...
1: Sama reklama, dyspozycji. Sama sprzedaż koszulek, prawda?
0: Reklama, ale też no, po prostu dobrze się go ogląda w akcji. I to też jest taki aspekt. No i Honduranin to też jest ciekawy taki powiew egzotyki i tak też widziałem gdzieś jego słowa z konferencji prasowej, przetłumaczone co prawda bardzo, bardzo źle przez Google Translate, taki standardowy, ale tak to wybrzmiało, jakby chciał troszkę tą drogę taką dla Hondurańczyków?
1: Tak, Hondurańczyków.
0: Powiedziałem, a filolog polski.
1: Pamiętaj, że szewc w dziurawych butach chodzi, więc wszystko się zgadza.
0: Dzięki, to pocieszające. Chcę tak torować tą drogę dla innych Hondurańczyków. Hondurańczyków.
1: Honduraninów.
0: Honduraninów.
1: Tak, Honduraninów. Okay.
0: Świetnie. Także może zobaczymy innych jego rodaków w lidze za jakiś czas. Tak.
1: No, mieliśmy Kolumbijczyków, był Arboleda, mieliśmy Panamczyka, był Luis Enrique, no to teraz Honduranin. Zobaczymy, czy może coś się właśnie pod tym względem ruszy, może będzie kolejny taki zaciąg. Z tego co wiem, to on już chyba jest na trzecim miejscu pod względem latynoskich piłkarzy w hierarchii Lecha Poznań, pod względem ilości zagranych meczów, więc zaraz może faktycznie, no, Arboledy to za szybko nie dogoni, ale na to drugie miejsce myślę, że jest w stanie wskoczyć za czas jakiś. No i myślę, że tu nie ma też co się więcej rozwlekać. Palma jest, mamy nadzieję, że będzie jak najdłużej i że będzie cieszył oko i wyniki też jak najdłużej, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Zresztą no, sam też mówił, że jest bardzo szczęśliwy. Pamiętamy też jego wywiad pomeczowy, nie pamiętam z którego meczu, też tam bardzo wzruszony. To w ogóle ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa historia z tym Luisem Palmą, tak się to przewijało. Przyjdzie, nie przyjdzie, no ale dobra, ostatecznie przyszedł. I możemy postawić kropkę na tym
1: Dokładnie.
0: Temacie, myślę.
1: Niech on się cieszy, niech my się cieszymy, niech kibice się cieszą, niech wszyscy się cieszą. Jest w końcu weekend, także dla katolików bardzo radosny, wszyscy się cieszą, no to,
0: tak
1: to i cieszmy my się muzyką, a my wrócimy do was za kilka minut.

0: No i powracamy do Was z kolejną dawką bardzo szczęśliwych sportowych emocji, o których mówiliśmy już wcześniej. A dlaczego, Mikołaju, te emocje sportowe będą tak radosne?
1: No bo pozostajemy przy tematach piłkarskich i teraz opowiemy troszkę jeszcze o awansie Warty Poznań. No to już było z tydzień temu.
0: Tydzień temu z górką,
1: natomiast wciąż można się tym emocjonować, no bo to duże wydarzenie, awans do pierwszej ligi. I opowiemy sobie o tym z gościem, z piłkarzem Warty Poznań, środkowym pomocnikiem Warty, Sebastianem Stebleckim. Czy się słyszymy?
2: Tak, witam serdecznie.
0: Dzień dobry panie Sebastianie. Zaczniemy od, myślę, że dosyć prostego pytania. Co czuje pan, co czuje drużyna po tym awansie? Czy jest głód, żeby iść dalej, czy jakie są myśli w takiej pierwszej kolejności?
2: No myślę, że przede wszystkim takie emocje, no same wiadomo, pozytywne. Ogrom pracy włożony przez wszystkich ludzi, od piłkarzy, przez sztab szkoleniowy, po ludzi pracujących w klubie. No wymagało to sporego poświęcenia ze strony wszystkich, żeby dopiąć ten wynik, bo do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy, do ostatniego spotkania musieliśmy walczyć o to, żeby to osiągnąć. Więc myślę, że radość i niesamowita po prostu taka euforia połączona z pewną ulgą, no bo czuć było tą presję pod koniec sezonu i taki nacisk, że chcemy to zrobić, a jednak mimo wszystko do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy się uda, czy nie będziemy musieli grać w barażu.
1: No właśnie.
2: Więc fajnie, że się udało.
1: No właśnie, ta końcówka tej rundy była bardzo emocjonująca. Można powiedzieć, że troszkę zadbaliście o dramaturgię w kontekście tego awansu.
2: No tak, było sporo nerwów i taki kalejdoskop, jeśli chodzi o emocje, bo grając mecz przedostatni na Podhalu, gdzie mecz nam się do końca nie układał, przegrywaliśmy, potem czerwona kartka dla przeciwnika. Chwila, moment, wynik obrócił się na naszą korzyść i tak naprawdę przy tym korzystnym wyniku kolejkę przed bylibyśmy na pewno w jeszcze lepszym położeniu przed tym meczem z Resowią. No ale po prostu tak się układały te koleje losu, że ten ostatni mecz no, dostarczył kibicom na pewno wielkich emocji. U nas też było czuć to na natężenie tego całego stresu i nerwów związanego z potencjalnym wynikiem i sukcesem, który możemy osiągnąć. No ale koniec końców no tak się wszystko poukładało, że zrobiliśmy to i jest niesamowita radość.
1: A tak wywalczony awans z rzutem na taśmę smakuje troszkę lepiej? Z rzutem na

0: i można patrzeć z optymizmem w przyszłość.
1: No tak, na pewno chciałoby się mieć taki spokój dużo wcześniej, ale ja zapytam teraz w sumie o morale i o siłę psychiczną, ponieważ wiele było meczów nawet już wcześniej, nie w tej decydującej fazie sezonu, kiedy potrafiliście właśnie odwracać bieg spotkania bramkami w ostatnich minutach czy w doliczonym czasie gry. To nie były pojedyncze przypadki, jeżeli chodzi o właśnie tą ostatnią czy przedostatnią kolejkę. Czy takie sytuacje, jeżeli widzicie drużynom, że wam to wychodzi raz za razem, czy to jeszcze bardziej pomaga, czy jest takim właśnie obciążeniem, że zbliża się końcówka i przecież musicie coś strzelić?
0: Znaczy na pewno to jest, wydaje mi się, to jest DNA tego zespołu i to jest praca sztabu szkoleniowego i trenera Tokarczyka nad taką siłą mentalną drużyny i tych wszystkich ludzi, którzy to tworzą, że chcemy być taką ekipą, która daje z siebie maksa zawsze od pierwszej do ostatniej minuty. I trener często nam powtarzał, że my mamy jakiś określony plan, mamy to DNA, które jest w nas i wartości sportowe, czy nie tylko sportowe, które wyznajemy i chcemy je sprzedać w trakcie meczu po prostu najlepiej jak potrafimy. Do czego nas to ma doprowadzić i do czego nas to doprowadzi w konkretnym meczu, czy generalnie w wydźwięku całego sezonu, jak to mówił trener, zawsze się zobaczy. No i tak też było po prostu w większości spotkań, że po prostu staraliśmy się dawać siebie maksa i przez pryzmat tego, że walczyliśmy do samego końca, no to udawało się bardzo często dokonywać no niesamowitych rzeczy i ciułać te punkty, mimo to, że niejednokrotnie porażki zaglądały nam w oczy, czy stracone punkty w postaci zremisowanych meczów, które finalnie kończyły się naszymi zwycięstwami.
1: No tak, tak jak pan mówił wcześniej, ta walka do samego końca i takie też DNA drużyny jest kluczowe w najważniejszych momentach. I też tutaj przeniosę się już nieco do przodu, do początku przyszłego sezonu, no bo znów jest informacja o tym, że będzie stadion przygotowywany, oczywiście jeżeli chodzi o podgrzewaną murawę, chociażby do warunków pierwszej ligi. I czy znów takie DNA drużyny i taka walka do końca, walka przy niesprzyjających warunkach też nie będzie tam właśnie kluczowe i potrzebne, grając te pierwsze kilka kolejek na wyjazdach, tak jak o tym się póki co mówi?
0: Myślę, że na pewno drużyna zachowa swoje jakby to ten taki rdzeń, kręgosłup i DNA. Jest to coś, co jest wypracowane i jakby to są rzeczy, o które trener bardzo mocno dba i wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem się to na pewno nie zmieni, a będzie też wzmacniane w jakiś sposób i podciągane do góry. Przepraszam bardzo. Tutaj niestety, że tak powiem, zakłócenia na linii. Będzie to wzmacniane i myślę ogólnie, że jakby musimy się na pewno zaadaptować do tych warunków pierwszoligowych. Wielu zawodników nie ma jeszcze tego doświadczenia pierwszoligowego. Jest to troszeczkę inna liga, inne wymagania, jeśli chodzi o, wiadomo, jakość sportową, ale też otoczka, tak? Otoczka spotkań, opakowanie ligi już jest troszeczkę poważniejsze. Więc dużo nowych rzeczy, ale no też mamy taką grupę ludzi, którzy są bardzo mocno nastawieni na rozwój, chętni do pracy, są ambitni, adaptują się do tych warunków dosyć szybko, do tego, co się działo na przestrzeni sezonu, też to wielokrotnie pokazywaliśmy, udowadnialiśmy, więc widzę taką perspektywę dla nas, że myślę, że drużyna będzie dawała radę.
2: A jakbyś miał określić, jaki jest taki mniej więcej potencjał na ten moment Warty Poznań na tą pierwszą ligę? Czy raczej będzie musiała troszkę się ustabilizować? Czy z marszu będzie mogła walczyć na przykład o chociażby górną połowę tabeli? Jaki jest ten potencjał według ciebie na ten moment?
0: Znaczy ja myślę ogólnie, że ciężko jest składać jakieś deklaracje. Natomiast z perspektywy sportowca i wydaje mi się ludzi, którzy pracują w klubie, ludzi, którzy są ambitni, którzy mierzą wysoko, ciężko jest zakładać i myśleć, że miejsce, nie wiem, 12-14 będzie dla kogokolwiek satysfakcjonujące. Oczywiście nikt teraz, nie wiem, parę dni po awansie nie będzie składał deklaracji, że gramy o jakieś tam pozycje, nie wiem, 1-6, 1-8. Natomiast ja jestem takiego zdania i też tak zawsze się starałem w swojej przygodzie z piłką podchodzić, że w momencie, kiedy rozpoczyna się sezon, celujesz najwyżej możliwie i po prostu grasz na

0: zachwyca każdy mecz. To też jest jakby tożsame z tym DNA, które przedstawia nam trener, które jest wszczepione w tą drużynę i w ten klub. Tym bardziej, że klub przechodził przez różne perturbacje w ostatnich latach i dwa spadki bezpośrednio z Ekstraklasy do pierwszej ligi też dały przysłowiowo w kość. Więc taka stabilność i jakby zadbanie o to, żeby pewne fundamenty trzymały się mocno i na tym budowanie pewnych dalszych jakichś tam etapów rozwoju klubu, jakiejś wizji przyszłościowej jest ważne i wydaje mi się, że ci ludzie jakby, którzy się tym zajmują, dbają o to i mają taką perspektywę przed sobą. Natomiast my jako sportowcy, jako drużyna, no musimy się skupiać na tym, żeby w odpowiedni, dobry sposób przygotować się do sezonu, do rundy, dać siebie maksa i tak jak mówiłem wcześniej w kontekście tych wcześniejszych moich wypowiedzi, gdzie nas to zaprowadzi, czas pokaże, natomiast ambicja sportowca zawsze mówi, graj o zwycięstwo i myślę, że też tak będzie od samego początku nowego sezonu.
1: Ambicja oczywiście jest zawsze bardzo ważna, no i to pokazaliście i w minionym sezonie, będziemy trzymać kciuki, żeby było to pokazywane cały czas. Ja jeszcze przeniosę się z powrotem do tego niedawno zakończonego sezonu. Takie pytanie bardziej prywatne. Który moment, no poza oczywiście tym ostatnią akcją ostatniego spotkania, zostanie najbardziej w pana pamięci, które było takie najważniejsze być może, które po prostu będzie dobrze wspominane?
0: Powiem tak, że było dużo takich momentów. Gdybym miał patrzeć przez pryzmat gdzieś tam mojej pary oczu i tego, co ja widziałem jakby też z perspektywy moich występów, tak, to na pewno bardzo fajnym i takim momentem, który zapamiętam do końca życia, był gol w Nowym Targu, no bo to była bramka, która no, nie zdarza się zbyt często i tak jak też już gdzieś tam wspomniałem, wydaje mi się, że nawet na treningu takiego gola nie udało mi się nigdy strzelić, więc to jest taka przysłowiowa wisienka czy truskawka, jak to się mówi na tym torcie dla mnie, bezpośrednio, prywatnie. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to było kilka takich spotkań, no mecz w Bielsko-Białej, w którym przegrywaliśmy 2-1 i tam w ostatnich minutach Kacper Rychert strzelił bramkę z przewrotki, no to są takie mecze, które się mocno zapamiętuje, bo nie dość, że gonisz wynik i ciężko jest gdzieś tam się przeciwstawić drużynie, która gra u siebie i dobrze broni i dba o to, żeby ten wynik dowieść do końca, to jeszcze w taki spektakularny sposób kończysz ten mecz, więc to myślę, że w tamtej rundzie dosyć mocno nas scalało, budowało takie poczucie wartości, że jesteśmy drużyną, która może grać o coś i no takich momentów było sporo, więc ciężko takie pojedyncze wypunktować, natomiast no, ten mecz z Bielskiem czy mecz z Kaliszem u siebie, gdzie też przegrywaliśmy bodajże chyba 2-0, a wyciągnęliśmy na 4-2. No to są takie mecze, które się zapamiętuje, kibice też je mają na pewno w pamięci.
2: Tej ekipie chłopaków z baraków, bo jesteś właściwie tym najbardziej doświadczonym zawodnikiem, no, czyli jednym z najbardziej doświadczonych. I jak przeżywa awans taki właśnie doświadczony zawodnik jak ty, który no, już z niejednego pieca chleb jadł, natomiast no, awanse zawsze się wiążą z emocjami.
0: Tak, no ja nie ukrywam, że to było dla mnie bardzo emocjonalne, bo jak też zaznaczałem w kilku swoich wypowiedziach wcześniej, też ludzie mieli gdzieś tam obraz sytuacji. Na samym starcie sezonu można powiedzieć, że już liczyłem się z tym, że być może będę poza profesjonalną piłką. I splot wydarzeń i pewne tam sytuacje doprowadziły do punktu, w którym pojawiłem się w Warcie, więc dla mnie to miało takie podwójne znaczenie i taki większy impact przez pryzmat właśnie tego, że miałem świadomość, że równie dobrze mogłoby mi tu już w ogóle nie być i nie doświadczałbym tych wszystkich rzeczy, więc na mnie to wywarło niesamowite takie wrażenie i było to strasznie emocjonalne, natomiast myślę, że dla każdego zawodnika, czy członka sztabu, czy ludzi pracujących w klubie to jest coś niesamowitego, no bo jest to podsumowanie jakiegoś okresu pracy i można sobie po prostu popatrzeć w oczy, podać ręce i powiedzieć, że wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i to jest myślę, że największy, najfajniejszy wyznacznik właśnie w sporcie i w piłce, kiedy osiągasz coś konkretnego.
2: A będziesz dalej osiągać, próbować coś osiągać dalej, coś konkretnego z Wartą? Mam tu na myśli, czy może już temat kontraktu twojego przedłużenia jest wzięty na tapet w klubie?
0: Tak, no jakby rozmowy gdzieś tam są, można powiedzieć, w trakcie. Ja dostałem już jakiś czas temu wstępne informacje, że będą te rozmowy prowadzone. One też już po zakończeniu tego ostatniego meczu w jakiś sposób tam ruszyły. Natomiast no, trzeba mieć świadomość ogólnie, że jakby wola dwóch stron jest, ale różnie to generalnie bywa w życiu. Nie chcę też za bardzo tutaj wchodzić w jakieś większe szczegóły. Ja powiem szczerze, że bardzo bym chciał zostać w Warcie i jakby dalej pracować na to, żeby klub szedł do przodu. No ale to jest piłkarskie życie i ogólnie życie, tak? Różne rzeczy się dzieją, więc... No, różne scenariusze mogą się wydarzyć, natomiast no, rozmowy trwają i mam nadzieję, że uda się je dopiąć w taki sposób, żebym mógł kontynuować tą fajną historię.
1: Rozmowy trwają, mamy nadzieję, że ta kontraktowa zakończy się pomyślnie. Nasza również w tym momencie dobiega końca, ponieważ mimo, że rozmawia się absolutnie fenomenalnie, to czas nas również goni. Bardzo serdecznie dziękujemy Sebastianowi Stebleckiemu, pomocnikowi Warty Poznań, za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: My również pozdrawiamy i przenosimy się na chwilę do muzyki.

0: A my teraz zmieniamy nieco dyscyplinę i przenosimy się do koszykówki, ale rodzajów koszykówki będzie tutaj sporo, ponieważ będzie i koszykówka 3x3, i taka pełnowymiarowa, i studencka, i w pełni profesjonalna. Najpierw rozpoczniemy od wersji studenckiej, od akademickich mistrzostw Polski koszykówki 3x3, które odbywały się w dniach od 2 do 4 czerwca 2026 roku. I jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to występowały tutaj drużyny poznańskie, ale najpierw możemy oddać głos organizatorowi turnieju akademickich mistrzostw Polski, Rafałowi Jachimiakowi z AZS-u Warszawa, który opowie o promocji sportu akademickiego.
1: To jest szansa, żeby widzieć AZS. A z drugiej strony myślę, że ci zawodnicy, którzy tu biorą udział w zawodach, którzy bardzo dobrze grają, pewnie wielokrotnie ocierali się o kadrę 3x3, mieli okazję pokibicować tym profesjonalistom, ale też być zauważeni przez trenerów kadry chociażby.
2: Te zawody rozpoczęły się we wtorek na placu Defilat w Warszawie, no bo jakby to się dzieje, że przy okazji Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie walczą też studenci, no i właśnie to w kontekście tego turnieju finałowego Akademickich Mistrzostw Polski. No w ogóle czym jest koszykówka 3x3, no bo to wciąż można tłumaczyć i nie każdy musi się orientować. Jest to nowa, coraz bardziej popularna dyscyplina, no i w odróżnieniu od klasycznego basketu ta odmiana jest bardziej dynamiczna, no i przez co bardziej efektowna i przyciąga kibiców na trybuny.
0: Nie bez powodu tak szybko trafiła na olimpiadę.
2: Tak jest, zdecydowanie. No i właśnie dobrze się to ogląda. No i w tym turnieju bierze między innymi udział Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. No i tutaj zawodniczka tej drużyny, Zofia Przybylska, mówiła, że taki występ to dla nich wielka rzecz.
3: Myślę, że to w ogóle świetny moment w koszykówce 3x3. My jesteśmy zachwycone, że możemy grać właśnie na takim turnieju, który odbywa się obok Mistrzostw Świata. No i będziemy się pokazywać jak najlepiej.
2: No i właśnie, chodzi o to, żeby pokazać się jak najlepiej, ale jednocześnie jest to są to zawody akademickie, więc no, też chodzi o dobrą zabawę, no ale przy okazji właśnie tych Mistrzostw Świata można się ładnie pokazać. Zofia Przybylska też pokusiła się o takie dosyć bezpośrednie stwierdzenie, że zespołowi brakuje trochę zgrania.
3: Mamy w sumie nową drużynę, dosyć mało ze sobą grałyśmy, ale będziemy się na pewno bardzo starać. Grałyśmy w rozgrywkach 5x5 w Wielkopolsce i w sumie myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowania.
0: No, starania na pewno były i starań również nie zabrakło, jeśli chodzi o młodzieżowe zawody, ponieważ odbyły się młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3, również w tej wersji. No i tutaj poznanianki wywalczyły 3 krążki.
2: Jeszcze pozwól, że ci przerwę. Odnośnie tych akademickich Mistrzostw Polski, tak, w koszykówce 3x3, nim przejdziemy do AZS-u, bo to też jest duża sprawa, możemy powiedzieć, że wygrały te zawody zawodnicy, no bo to też dyscyplina i męska, i kobieca, no i złote medale. Ale jeśli chodzi o dyscyplinę kobiecą, odebrały zawodniczki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. No a z męskiej części tego turnieju, no to Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, co nie, wcale mnie nie dziwi, bo miałem okazję kiedyś już komentować ampy, ale te 5x5 w Poznaniu, półfinały, no i widzieliśmy w akcji AMW, które no było fenomenalne. Więc tak podsumujemy te zawody w ampów, poznańskie zespoły. No może nie wygrały, ale wciąż na pewno ciekawie się zaprezentowały. No i teraz ta Politechnika.
0: Dokładnie. Politechnika po tym, jak odtrąbiła sukces w seniorskiej grze, zdobywając srebrne medale przecież, jeżeli chodzi o Basket Ligę Kobiet, no to teraz święci triumfy właśnie na młodzieżowym gruncie, ponieważ zawodniczki do lat 15, do lat 17 oraz do lat 23 skończyły ze złotymi krążkami, jeśli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski Koszykówki 3x3. To jest naprawdę niemały sukces i dobra kontynuacja kadry, prawda?
2: To jest bardzo duży sukces, no bo jednak 3 zespoły młodzieżowe zdobyły te swoje medale, 2 złote i 1 brąz. też wiem, że na pewno w tym jednym zespole, który zdobył złoto, chyba zawodniczek do wieku do 23 lat grała Malina Piasecka, no czyli zawodniczka etatowa.
0: Ona doświadczenie już ma.
2: Duże doświadczenie. Natomiast w innych zespołach też występują takie zawodniczki. No i Politechnika pokazuje, że jest silna, jeśli chodzi o właśnie o ten kosz kobiecy, nie tylko w dorosły, ale też młodzieżowy i rozwija zawodniczki. I czy chcemy może przejść teraz do kolejnego tematu koszykarskiego?
0: Myślę, że możemy, a tutaj będzie znów impreza akademicka, ponieważ w miniony weekend w Lublinie odbywały się akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Były to turnieje finałowe. No i w sumie, czy chcesz, żebyśmy zaczęli od kobiet, czy od mężczyzn? Bo w sumie pierwsza informacja i tak będzie taka sama.
2: Zacznij od kobiet.
0: Dobrze, no to zwyciężyły zawodniczki Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte w Gdyni. U panów, spoileruję, nie wydarzy się nic innego. Drugie miejsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, trzecia Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki, więc widzimy, że tutaj walka była w sumie, jeżeli chodzi o kraj, to rozpierzchnięta północ, południe, bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Jeśli chodzi o poznańskie koszykarki, to dziewiąte miejsce Politechniki Poznańskiej, dwunaste miejsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: No więc, no może się nie udało najlepiej, no ale sam występ świadczy już o czymś, no o pewnej sile, no bo występ w finałach też nie jest niczym pewnym, trzeba sobie to wywalczyć.
0: Dokładnie, za to u panów nawet to się nie udało.
2: No właśnie, no więc to nie jest za fajne. Natomiast tak, gratulujemy występu, no i chyba się pożegnamy już z tematami koszykarskimi.
0: Jeszcze nie, jeszcze ponieważ nie. Nowo zrzucona bomba, można powiedzieć, transferowa od Basketu Poznań, Devontae Blanton zasila szeregi poznańskiego basketu. 26-letni gracz w ostatnich latach szkolił się na EKU, czyli Eastern Kentucky University. Tam wyrobił sobie miano naprawdę uznanego zawodnika. W ostatnim sezonie 24-25, z którego mamy pełne statystyki, chociażby 16,6 punktu na mecz, 6,2 zbiórki na mecz oraz 4,6 asysty na mecz, więc zobaczymy, czy uda się chociaż w minimalny sposób zasypać tą ogromną wyrwę, ten ogromny kanion, który powstał po odejściu Jamesa Washingtona. No i w tym momencie możemy zakończyć tematy.
2: Ja bym jeszcze nie kończył, bo też mam jeden temat koszykarski.
0: A, proszę.
2: No i potem jeszcze przejdziemy do zapowiedzi, bo już kończy się prawie nasz czas, więc tak szybko. Niestety taka troszkę poznańska reprezentacja, no bo w 3/4, 3/4 zawodniczki to były poznanianki, wielkopolanki, i w tym jedna poznanianka typowo, odpadły już niestety z Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata w koszykówce 3/3, no właśnie tych odbywających się w Warszawie. I to w składzie Weronika Telenga, Aleksandra Ziomborska i Klaudia Dygretchen, to są zawodniczki z Wielkopolski, no i Anna Pawłowska. Niestety nie udało się polskiej reprezentacji awansować dalej, bo po 4 meczach grupowych zakończyły zmagania na 4. miejscu. Pierwszy mecz z Madagaskarem 20-10, potem wygrana, potem przegrana z Czeszkami 12-14, potem kolejne spotkanie to zwycięstwo z Azerbejdżanem 20-13, no i pożegnalny mecz, porażka 10-21 z Holenderkami. No i przejdźmy do zapowiedzi.
0: Dokładnie, miłe złego początki. Mamy nadzieję, że tak nie będzie tutaj, ponieważ przechodzimy w sumie do końca. Ostatnia kolejka hokej Superligi, jeżeli chodzi o hokej na trawie, to już w tą sobotę spotkanie od godziny 16 do godziny 18. Pomorzanin Toruń podejmie u siebie Stelle Gniezno, Grunwald Poznań podejmie LKS Rogowo, Siemianowiczanka Politechnikę Poznańską, a Warta Poznań ENE AZS AWF. No i tutaj walka toczy się o ostatnie miejsca w playoffach, ponieważ Warta i Siemianowiczanka mają już pewny awans, natomiast miejsce trzecie i czwarte będzie walką zagorzałą. Na razie tam jest Pomorzanin Toruń i Grunwald Poznań, mają po 23 punkty, ale 1 i 2 punkty mniej AZS AWF Poznań oraz Politechnika Poznańska.
2: Tak jest. Poza tym mamy jeszcze finały Mistrzostw Polski rugby siódemek. To odbędzie się w sobotę. Będzie to odbywało się cały dzień na boisku Przysłowiańskiej. No i tam zespół Poznani rugby walczy o triumf. To wszystko rozpocznie się od rozgrywek jakby takich grupowych i to wszystko przejdzie do fazy play-off. No i zobaczymy, czy Poznania triumfuje w tej dyscyplinie, w rugbach, no bo jeszcze jest przecież 15-osobowe rugby, tam też finał Poznani, natomiast no tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: No tutaj szczególnie warto walczyć, ponieważ póki co przed tym ostatnim właśnie turniejem Poznania miała pierwsze miejsce, 2 punkty przewagi bodajże nad drugą drużyną z Warszawy, więc jest szansa na jak najlepsze wyniki.
2: Tak jest.
0: A szansa na jak najlepsze wyniki będzie także, jeżeli chodzi o finały lacrosa. Sezon zasadniczy został, jeżeli chodzi o lacrosa pań oczywiście, sezon zasadniczy zakończył się absolutną dominacją poznaniaczek, Poznań Hussars Ladies. 12 spotkań, 12 zwycięstw, 24 punkty, bilans bramkowy, tak na szybko liczę, 162 gole na plus, więc robi to niesamowite wrażenie. No i w niedzielę w Poznaniu odbędzie się turniej finałowy i tutaj panie zagrają najpierw półfinał w Final Four i mamy nadzieję, że uda się dotrzeć do finału. Półfinał zostanie rozegrany z drużyną AZS Walkirie Katowice. Zatem pozostaje trzymać kciuki, a nam pozostaje życzyć tak naprawdę udanego, no już połowy tak naprawdę długiego weekendu, ale udanej tej drugiej połowy weekendu, prawda?
2: Dokładnie.
0: Zatem my dziękujemy za uwagę. Za realizację programu odpowiadał Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonami
2: Mikołaj Dilc
0: oraz Szymon Kamuda. Miłego weekendu.

0: lepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: No, to na trzy. Raz.
5: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
9: Dobry wieczór, wybiła 19:00, mamy piątek, a więc pora na dawkę świeżutkich nowości muzycznych. Tym razem serwował je będzie Nikodem Prokopowicz, a realizuje mnie Mikołaj Pluto-Pluciński. Bardzo dziękuję za realizację. Jeśli chodzi o to, od czego zaczniemy, to zaczniemy od zespołu polskiego, zespołu, który jest dla mnie całkiem ważny, ponieważ miałem z nim jeden z pierwszych wywiadów, jakie miałem w ogóle, i wydaje mi się, że w obecnym składzie, jakim są, to też był dla nich jeden z pierwszych wywiadów. Mowa tutaj o warszawskiej formacji shoegaze'owej Duszno. Zespole, który w zeszłym roku wydał naprawdę świetny album, zwłaszcza, że nie do końca byłem fanem ich pierwszego wydania, ale styl się dosyć zmienił, produkcja też była na znacznie wyższym poziomie. W międzyczasie porozmawialiśmy o tym albumie także i udało mi się być na ich poznańskim koncercie. Chyba to było, tak, to było w maju. No i co? No i przychodzą do nas teraz z nowymi singlami, z nowym materiałem. Jeżeli chodzi o ten materiał, to gdzieś on mocno jednak zostaje w tym brzmieniu, w którym mieliśmy na początku, ale także ewoluuje. Tekst jest też ciekawy, można go na różne sposoby interpretować. No cóż, no posłuchajmy i z tego co wiem, możemy się więcej od nich spodziewać, czegoś dłuższego już pod koniec wakacji. Żółte tapety, zespół Duszno.

zespół Duszno. Ich najnowszy singiel skończyło się trochę niespodziewanie, ale tak, to była naprawdę potężna ściana gitar. Jak zwykle zresztą od tej warszawskiej formacji. Polecam śledzić na bieżąco, bo to jest naprawdę super młody polski zespół. No tak, więc czas na pierwszy ze stałych punktów naszych aferytmów, czyli konkurs. Tym razem konkurs będzie trochę inny, nie zostanie on rozstrzygnięty teraz po audycji. Natomiast rozstrzygnięcie odbędzie się 9 czerwca po w tamtejszym aferytmie po godzinie 20, bo jest to konkurs długoterminowy i mamy dla was do wygrania 3 wejściówki podwójne na pewien festiwal. Carbon Silesia Festival tegoroczny, który odbędzie się w Zabrzu od 19 do 20 czerwca. Jest to wydarzenie, które na kulturalnej mapie Polski szybko stało się najjaśniej świecącym punktem. To połączenie muzyki elektronicznej najwyższej próby, a także unikatowej i wyjątkowej lokalizacji Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, która też zachwyca swoim industrialnym klimatem. Tak, tak o samym festiwalu piszą twórcy. Na kogo możemy usłyszeć? Na przykład Who Made Who, Axel Bowman, Sofia Curtis, DJ Paul Comtel i nie tylko. Także na przykład Skalpel, którego zaraz usłyszymy, żeby trochę wam zapowiedzieć to, co będzie można przeżyć samemu. No i jeżeli chodzi o zasady konkursu, SMS-y wysyłamy na numer 7248, uwaga, 7248 tym razem. Na początku piszemy afera.carbon przez C, carbon, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi: techno, house, a może synth pop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej i dlaczego? Oczywiście tych podgatunków jest jeszcze więcej, liczymy na oryginalne odpowiedzi. No a koszt wysłania SMS-a to 2 zł 46 groszy. Przypominam, konkurs zostanie rozwiązany 9 czerwca około godziny 20, także czekajcie wtedy, jeżeli weźmiecie udział, na informacje. No cóż, a my posłuchajmy w takim razie, jak to będzie można przeżyć już 19 czerwca. Skalpel z utworem Form.

Był to Skalpel ze swoim utworem Form. Będziemy mogli już go posłuchać od 19 do 20 czerwca w Zabrzu na festiwalu Carbon Silesia Festival. Dla tych, którzy nie byli przed piosenką, to mówię, dlaczego o tym mówię. Mamy do wygrania dla was 3 wejściówki podwójne, także można wtedy zabrać jakąś drugą osobę na właśnie Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Przypominam zasady konkursu. Wysyłamy SMS-a na 7248. Na początku piszemy afera.carbon przez C, czyli afera.carbon. Następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. Techno House, a może synthpop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt wysłania SMS-a 2,46, a do zwycięzców odezwiemy się około godziny 29 czerwca. Wtedy będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. No dobra, to była solidna dawka muzyki elektronicznej, także i nasz stały punkt programu, czyli konkurs z wejściówkami dla słuchaczy. No i pora w takim razie na kolejną rzecz, czyli propozycję taką, powiedzmy, kolektywną od naszej redakcji muzycznej, a więc płytę tygodnia. Chair Pleonasm. Jest to tytuł naszej płyty tygodnia. Zapowiedziały ją 3 single, każdy nieco inny. When I Walk pokazało, z czym będziemy mieli do czynienia. Love Letter przemieliło ścianą dźwięków tych, których brakowało tego pazura w brzmieniu Chair. Day by Day z kolei kontynuuje tradycję melodycznych ballad na płytach tego też zespołu, rozprzężając na moment napiętą atmosferę. Jest to bardzo ciekawa płyta z bardzo, można powiedzieć, czystą produkcją, mimo tego pazura, o którym już wspomnieliśmy. Jest wypełniona energią, tak jakby wręcz grania na żywo. Jest to też rozwiązanie produkcyjne. Nawet już ten pierwszy utwór IDCY, I Don't Care, jak się domyślam, ustawia ton. Mamy tutaj do czynienia z pulsującym basem, z gitarami gdzieś tam w tle, które tworzą właśnie tą ścianę dźwięku, potężną perkusją. Jest to niezwykle bogate brzmienie i niezwykle ciekawa i zróżnicowana płyta. No i skosztujmy jej nieco. Myślę, że już mieliście do czynienia z nią, jeżeli słuchacie Aferytmów od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast jesteście tutaj przypadkiem, to posłuchajcie właśnie po raz pierwszy, jak brzmi zespół Chair z płytą Pleonasm, a utwór będzie nosił tytuł So Far.

Był to utwór So Far z naszej płyty tygodnia Pleonasm autorstwa Cher. Podobno połączyła ich wspólna pasja do krzeseł, a działają na linii Warszawa-Kopenhaga. Jest to duet i jest to muzyka naprawdę ciekawa. Nie wiem, czy do końca ten utwór był reprezentatywny, był niezbyt przystępny, ale właśnie to też jest to, że na poza anteniu robiliśmy sobie taki mały odsłuch tych utworów, żeby wybrać coś dla was. Ja się zdecydowałem na coś oryginalnego, innego, jak zresztą mam to w zwyczaju, ale właśnie to nie jest tylko to, co ta płyta sobą prezentuje. Mamy także tutaj dużo bardziej klasyczne brzmienia, inne brzmienia. No cóż, posłuchajcie sami jeszcze raz Cher, Pleonasm, to nasza płyta tygodnia. A my przechodzimy do muzyki, wydaje mi się, że trochę przyjemniejszej, chociaż na pewno nie mniej ambitnej. Boards of Canada, to zespół, duet znowuż, nie, duet? Nie, przepraszam, trio tak naprawdę, ale aktualnie duet. Trzeci członek odpadł gdzieś na początku twórczości. Są to ludzie, którzy tak naprawdę... No, są kamieniem milowym dla muzyki elektronicznej, muzyki downtempo, IDM, Hauntology, neopsychodelii. Dużo tego się przewijało przez ich twórczość. Music has the right to children albo Gio Jaddy to są tak naprawdę płyty, których nie trzeba przedstawiać każdemu prawdziwemu fanowi muzyki elektronicznej, ale chyba ogólnie muzyki jako takiej. No i wydali w tym roku w końcu, po 13 latach przerwy, album Inferno. Nie wiem do końca, czy jest to moja bajka po przesłuchaniu. Brzmienie się nieco zmieniło. Jest dosyć... jakby to powiedzieć, obskurne, może to jest to słowo, ale prezentuje sobą naprawdę duży przekrój gatunkowy, to na pewno. Wybrałem tym razem utwór raczej bardziej standardowy, patrząc na całą tą płytę i utwór, którego się na pewno będzie przyjemnie słuchało, tak mi się wydaje, jest dosyć ambientowy, a nosi on tytuł You Retreat in Time and Space, zespół Boards of Canada.

Halo? Tak, to było Boards of Canada z ich najnowszej płyty Inferno. Utwór znowuż nie do końca reprezentatywny, ale wydaje mi się, że ta płyta może nie tyle operuje właśnie w takich klimatach przyjemnych, ale jest dosyć cicha i dosyć delikatna w swoim przekazie. Czy jest tak dobra jak ich poprzednie, te klasyczne nagrania, to już ocencie sobie sami. Pora także na nowość absolutną, ponieważ będzie to debiut tego wykonawcy, przynajmniej w tej odsłonie. Sweater 7 jest to pseudonim artystyczny muzyka z Buenos Aires, z Argentyny, który już od tak naprawdę kilku lat tworzy muzykę elektroniczną, ale teraz stworzył właśnie ten projekt o tej nazwie, o którą przed chwilą powiedziałem, i poszedł w klimaty bardziej rockowe, bardziej może nie tyle rockowe, co indie popowe, trochę indie rockowe. Nadal czuć w tym sporo elektroniki, tego, że z tą elektroniką miał już do czynienia, że się na niej po prostu zna. No i tak naprawdę w tej odsłonie jest to jego debiut w tym projekcie, który wydaje mi się, że idealnie łączy to, czego się nauczył wcześniej z jakimiś nowymi inspiracjami. I jeżeli chodzi o ten debiut, to zdobył on już teraz, mimo że jest tak naprawdę niecałe 2 tygodnie dostępny, zdobył on naprawdę dużo popularności.

Sweater 7 w swoim debiucie, który w wolnym tłumaczeniu po polsku brzmi wszystko poszło dobrze w tej prostej wiosce. No myślę, że nie wiem na ile to tłumaczenie jest oczywiście rzetelne. Sam hiszpańskiego za bardzo nie znam, ale to brzmiało właśnie tak, jak coś prostego i coś, co poszło dobrze. Chociaż oczywiście produkcyjnie tutaj prosto nie było. Słyszeliśmy wyraźnie te wpływ i doświadczenia z muzyką elektroniczną. No myślę, że można to nazwać taką właśnie indie-troniką, to co przed chwilą usłyszeliśmy. Bardzo polecam to nagranie, jest super, zwłaszcza właśnie jak na debiut. No a my wracamy tak naprawdę do czegoś, co już znaczy do wykonawcy, który pojawił się tutaj 2 tygodnie temu, przynajmniej jako moja propozycja. Genesis Owusu. Jest to człowiek, który łączy mnóstwo gatunków. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to człowiek, który przede wszystkim tworzy muzykę z kultury czarnoskórej. Człowiek, który urodził się w Ganie i człowiek, który przeszedł od neo soulu przez hip-hop aż do dance-punku. Tego jest naprawdę było dużo tej różnorodności w jego karierze, mimo że wydał tak naprawdę dopiero 3 albumy. Najnowszy album Red Star V and the Worldwide Scourge już został zaprezentowany wam właśnie 2 tygodnie temu w takiej bardziej swojej rapowej odsłonie. No, a ja mam dla was naprawdę ciekawy cover utworu, który na pewno wszyscy znamy, bo jest to jeden z największych klasyków klasycznego, znowuż rocka, Painted Black od Rolling Stonesów, dla właśnie Like a Virgin, czyli nie wiem jak to powiedzieć, środowiska, które zachęca artystów do tworzenia coverów utworów już kultowych w swoim własnym, unikalnym stylu. Genesis Owusu właśnie zrobił to z hitem Rolling Stonesów i jest to cover naprawdę moim zdaniem ciekawy. Posłuchajmy zatem Painted Black od Genesis Owusu.

Genesis Owusu ze swoim coverem Painted Black, w oryginale oczywiście Rolling Stones. Jego wersja na pewno brzmi, ma takie w swoim brzmieniu takie tchnienie nowości, ale oczywiście także z poszanowaniem oryginału jak najbardziej wszystkie elementy wersji oryginalnej zostały zachowane, tylko nieco podrasowane, zmienione, pozostawione w bardziej jego stylu. Nie często zdarzają się covery na Aferytmie, ale naprawdę wydaje mi się, że było to coś wartego zaprezentowania. No a teraz wracamy do shoegaze'u po tych 40 minutach. Shoegaze'em otworzyliśmy polskim, teraz wracamy do shoegaze'u amerykańskiego, a mianowicie trio Clarion. Zespół, który wydał moim zdaniem naprawdę fajny album w 2024 roku. Album dość krótki, z tego co pamiętam, i dość jednolity, ale naprawdę stworzyli sobie bardzo charakterystyczne swoje własne brzmienie, właśnie łącząc shoegaze czy na przykład post-punk revival. No i wracają teraz z nowym singlem. Po 2 latach singiel od nich, który tak naprawdę bierze ich brzmienie i nieco, nie chcę powiedzieć, że wraca je do góry nogami, ale tak naprawdę ukierunkowuje je, wydaje mi się, w takim stopniu, w jakim brakowało tego jednak na tym pierwszym albumie, czyli rozbudowując je nieco, sprawiając, że ta muzyka jest bardziej różnorodna. Posłuchajmy, najnowszy singiel od zespołu Clarion.

najnowszy singiel Jilt zespołu Clarion. Singiel, którym wracają do swojego sugestywnego brzmienia, jeszcze bardziej je rozbudowując. Nie wiem jak wy, ale bardzo lubię właśnie takie kobiece wokale w tym gatunku. Świetnie one współgrają z tą ścianą gitar i z tym wszystkim. Super to brzmiało. A my wracamy do, można powiedzieć, klasyków. Mieliśmy Boards of Canada, czyli zespół w większości pewnie znany. No to mamy teraz American Football z ich najnowszym albumem, który tak naprawdę też w pewien sposób odwraca i brzmienie zupełnie inną stronę. Oni już od dłuższego czasu kierowali się bardziej w stronę jakiegoś indie popu, post-rocka i tak dalej. Odeszli dosyć mocno od tego, co prezentowali na swoim debiucie, czyli oczywiście ich debiut, pierwszy self-titled, no to jest klasyka Midwest Emo, tak naprawdę album, który zdefiniował ten gatunek i niejako przeniósł go do może nie tyle mainstreamu, ale po prostu do świadomości szerszej. Zespół, który wywodzi się z jeszcze bardziej lo-fi i takiego wręcz DIY zespołu. Oczywiście mowa tutaj o Cap & Jazz. No i po tylu latach wracają z albumem dosyć zachowawczym, ale w bardzo ładny sposób. Dosyć też, można powiedzieć, przeciągłym w swoim brzmieniu. Sporo jest tutaj długich utworów. Już paru długich utworów posłuchaliśmy zresztą na tej audycji. Ten, który wybiorę, trwa nieco ponad 5 minut, także nadal sporo. Jeszcze takim ciekawym akcentem nawiązując do poprzedniej piosenki jest obecność zespołu Wisp na tym właśnie utworze. Zespołu także shoegaze'owego, który myślę, że jest znany też wielu fanom tego gatunku. No a sam utwór może shoegaze'owy nie będzie, ale będzie także bardzo ładny, utrzymany może w nieco podobnym klimacie. Waker Up od American Football. Na ficie mamy zespół Wisp.

American Football ze swoim najnowszym albumem. To było przed chwilą, to było bardzo ładne i usłyszeliśmy tutaj także zespół Wisp. No cóż, a nasz czas powoli dobiega końca. Jeśli chodzi o to, co mam dla was na koniec, to jest jeszcze jeden utwór, wydaje mi się, że dosyć niszowy, a mianowicie jest to nowy singiel Dylana Toma oraz Eilish Constance. Dylan Tom to artysta tworzący głównie slacker rock, indie pop, indie rock, indie tronikę, klimaty, które częściowo już się przewinęły przez tą odsłonę aferytmu, ale myślę, że będą tak czy tak ciekawym uzupełnieniem tego, co dzisiaj poznaliśmy. Jest to człowiek, którego poznałem tak naprawdę przez media społecznościowe, no teraz nie jest to żadne, znaczy jego muzykę poznałem w ten sposób, nie jest to żadne zaskoczenie, myślę, dla nikogo, że nie tylko trzeba być muzykiem, żeby się wybić, ale także trzeba być social media ninja i właśnie to Dylan Tom stara się robić ze swoją muzyką i żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, natomiast nadal pozostaje gdzieś właśnie w niszy, w jakimś undergroundzie. Natomiast jest to bardzo ładny utwór, kolejny singiel, no i liczę na nowy album, może już w tym roku, ostatni był, no już w roku zeszłym, z tego co pamiętam. Także Dylan Tom razem z Eilish Constance z utworem Bow and Cursey, mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizował mnie Mikołaj Pluto-Pluciński, dziękuję za realizację i do usłyszenia za tydzień.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Autopromocja.
1: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze, piątek wieczorem.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu!
2: No dawaj! Afera w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
8: Piątek, 5 czerwca 2026 roku. Godzina 20 wybiła właśnie, więc aferzasta przed nami.
9: No i witamy się tutaj w nietypowym składzie, bo tutaj, no dobrze, zacznijmy od realizacji. Jest tutaj Grzegorz Nowacki.
8: No a przy mikrofonach tak niespodzianka, bo kto?
9: Mikołaj Pudziński.
8: I Maksymilian Wawrzyniak. Mikołaj, który dodam, że najczęściej jednak po tej drugiej stronie się znajduje. A imię notowania 44.
9: A konkretnie 1744 notowanie.
8: A z czego to był cytat? No i tutaj twoja wiedza z języka polskiego opada.
9: Tak, opada.
8: No niestety.
9: Adam Mickiewicz.
8: O, bardzo ładnie. To były właśnie dziady. No takie trochę sparafrazowane. Może nie przedłużajmy już jakoś szczególnie. Już teraz przed nami pierwsza propozycja tej tygodniowej
9: listy. I mamy tutaj chłopców z miasta.

0: To byli chłopcy z miasta i lecę tu. Pierwsza propozycja tego tygodnia.
1: A my teraz przeskakujemy do 25 miejsca i mamy tu Oli Kropka, która, czyli Aleksandrę Komstę.
0: No i mnie zafascynowało na przykład, ile teraz różnych artystów z tą kropką się tak zaznajomiło. Oli Kropka, później na naszej liście będzie jeszcze jeden taki wykonawca z kropką.
1: Tak, no i wszystko zaczęło się od Litkę Kropka.
0: No i właśnie do tego zmierzałem, że to wszystko przez aferę.
1: Tak. Natomiast jeśli chodzi o ten utwór, bo tu jest on o tytule Incredibly Soft Spoons, to sama autorka mówi tak. Jeśli mam zacząć nowe życie i znaleźć w nim jakiś sens, nie mogę od razu przeskoczyć do stwierdzenia, że łyżki nie ma. Wyobraziłam sobie więc własne spotkanie z dzieckiem mnichem, dom pełen łyżek, kiedy dotknęłam jednej z nich. Okazało się, że jest absolutnie miękka.
0: Głębokie.

0: była Oli Kropka z utworem Incredibly Soft Spoons. Nowość na naszej liście. I tak chciałem zauważyć, że te playki tak zwane, czyli to, jakie piosenki po kolei lecą na naszej antenie, są zwykle tak układane stopniowo, to znaczy po jakimś spokojnym utworze raczej nie ma jakiejś takiej mocnej nawalanki. W przypadku Aferzasty jest inaczej, bo playkę ustawiacie wy, głosując na to, jaki utwór wam podoba się najbardziej. No i teraz myślę, że przechodzimy do takiego momentu, w którym będzie lekka zmiana, bo no, Oli raczej była takim spokojnym utworem.
1: Chociaż spokojnym, ale mówiła wake up, więc może jest, ona tak próbowała obudzić, ale nie do końca co się, jakby nie do końca w tym stylu jej to wychodziło.
0: Ale myślę, że następnemu wykonawcy to zdecydowanie się uda. Jest to wykonawca, który z nami jest już 75 tygodni, więc doskonale wiecie, co to jest. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Mamy to, czyli 75. tydzień już S-Jumper z nami gości.
1: No wielkie gratulacje. I need more. Niestety 5 miest w dół, no ale taka jest kolej rzeczy. Czasem się idzie w górę, czasem się idzie w dół. W przypadku S-Jumpera to jest wiecznie po prostu taka karuzela.
0: A teraz przechodzimy do następnej nowości na 23. miejscu od Przebiśniegów.
1: No powiem, że ostatnio te nowości na naszej antenie się naprawdę bardzo dobrze mają. Zwykle było przez ostatnie tygodnie tak, że te nowości gdzieś tak się przebić zbytnio nie mogły, a tych nowości w tym tygodniu jest nawet całkiem sporo. Posłuchajmy jednej z nich.

0: Bali się świat, przebi śniegi, 23 miejsce i no jest to nowość, więc dopiero pierwszy tydzień.
1: A teraz czas na Antidotum. I teraz pytanie, na co to będzie Antidotum?
0: No, to jest dobre pytanie. Myślę, że dla każdego może być inaczej. Jak ktoś miał gorszy dzień, to może na taką pogodę może być to antidotum.
1: Ale może to być też tak, na taki pośpiech, bo no teraz życie trochę przyspieszyło. Każdy ma strasznie dużo rzeczy na głowie i no na co dzień się po prostu śpieszymy, dlatego Antidotum przychodzi do nas utworem bez pośpiechu. Ogólnie największy spadek, tu niestety widzę, bo aż 17 miejsc w dół.
0: Ale co ciekawe, inny utwór też ma 17 miejsc w dół, tak. Więc takie ex aequo. No, takich dużych spadków dawno nie mieliśmy, ale może za tydzień będzie w górę?

0: To było Antidotum bez pośpiechu. No, taki utwór już 4 tygodnie z nami i tak jak wcześniej wspomnieliśmy, niestety 17 miejsc w dół.
1: Tak, a teraz przechodzimy do zespołu, którego można nazwać no, trochę naszym rodowitym aferowym tutaj zespołem, czyli Madame Affair. Ostatnio, a raczej wczoraj zagrali oni koncert nad Rusałką i muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze ich się słuchało, dlatego cieszę się, że mogą tu nadal być na naszej liście. No i jest to utwór Bowaryzm, który niestety spadł o 9 miejsc, ale 10 tydzień się utrzymuje. Więc co? Przechodzimy do Bowaryzmu.
0: Przechodzimy do Bowaryzmu. Wspomnę tylko o tym, że ten spadek taki podwójnie bolesny, bo teraz 9 miejsc. A wcześniej też był spadek. Był moment, że byli w topce, no a teraz tak trochę w drugą stronę.

0: To był Madame Affaire i Bowaryzm, 10 tygodni na antenie i minus 9 miejsc.
1: A teraz przechodzimy do fusów.
0: Chyba. No, ja mam takie do ciebie pytanie. Jaką kawę wolisz? Taką właśnie fusiastą, może rozpuszczalną, albo z ekspresu kolbowego?
1: Ja chyba z ekspresu. Ja mam po prostu w domu ekspres i korzystam z niego aż nadto.
0: A na mieście czasem pijesz?
1: Na mieście... Rzadko, bo rzadko.
0: Prędzej no bo ty tutaj... poznaniak jesteś, więc...
1: Niejaki, to Kostrzyniak bardziej tutaj ten.
0: My cię akceptujemy takim, jakim jesteś. A już teraz kolejna propozycja. Fusy, Small Town Boy. I jeżeli ta propozycja wam się spodoba, bo już pewnie na naszej antenie się z nią obeznaliście, możecie głosować na afera.com.pl/aferzasta.

0: Small Town Boy to była nasza druga propozycja dzisiaj.
1: Tak, a teraz przechodzimy do utworu, który poniekąd Max może już znać ze swoich... Można powiedzieć, że to jest twój taki, już taki poniekąd ulubiony utwór.
0: Ja bym powiedział, że jest to PTSD.
1: Tak. Ogólnie jest to utwór zespołu For Example John, który był u nas płytą tygodnia i ten oto singiel zapowiadał płytę Failed as a Friend.
0: A utwór ten nazywa się Faking Life.

0: To był utwór Faking Life, już czwarty tydzień na liście, no i tutaj ex aequo spadek o 17 pozycji.
1: No, czyli trochę przykro, ale kolejny utwór pozytywnie, bo plus 5 miejsc.
0: Dokładnie.
1: I 16 tygodni, więc historia już całkiem spora. Utwór ten jest zespołu Mysłaki i zespół ten ma jeszcze jeden utwór na naszej liście, ale nie będę na razie zdradzać, które miejsce zajmuje. No, Kolczyk, o którym teraz mowa, to miejsce 19.

0: z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Mysłaki i kolczyk. 19 miejsce, 5 miejsc w górę i 16 tydzień na Aferzastej.
2: A teraz przenosimy się do miejsca 18, na którym znajduje się świeży nasz rodzimy zespół indie rockowy, czyli Sweet 80. I mamy tutaj utwór o tytule Big.
1: No niestety 7 miejsc w dół, więc big porażka.
2: Tak, ale... a tu jest już, to jest dopiero drugi tydzień.
1: No właśnie, więc nie oceniajmy ich, tylko się przysłuchujmy i głosujmy, jeżeli się wam oczywiście ten utwór spodoba.

0: bo jednak okazało się
1: to. To był utwór Big zespołu Sweet 8-0 i tutaj, no tak jak już Max powiedział, że to była wielka porażka.
2: No niestety. A teraz przechodzimy do 1744 odcinka na wspólnej, tak jak 1744 notowanie aferzastej. Kamil sądzi, że Zuza chce go zostawić. Wpada w szał. Honorata odkrywa, że Jurek nosi damskie stringi. Roman nie życzy sobie, żeby narzeczona zapraszała Jurka do domu. Przyznaje, że nie miał nic przeciwko, dopóki był przekonany, że pracownik Honoraty jest homoseksualistą. Skoro jednak okazało się, że to nieprawda, nie będzie spokojnie patrzył, jak Kostakowski zaleca się do niej. Honorata spotyka się z synową i z przejęciem opowiada jej, co zobaczyła. Zastanawia się, co zrobić. Nicole tłumaczy jej, że Jurek może być transwestytą, fetyszystą albo transseksualistą. Uważa, że teściowa powinna udawać, że o niczym nie wie. No, powiem wam, że tak się nam ciekawie wylosowało. Zaczął się Pride Month od 5 dni, więc może to jakieś nawiązanie od twórców na wspólnej, chociaż, no nie wiem, bo ten odcinek był chyba emitowany jakoś 12 lat temu.
1: A imię jego to 44.

0: Adaś kropka, wzrok, w którym plącze się miłość. Nowość na naszej antenie, miejsce 17.
1: A dalej przechodzimy do zespołu, który już mogliście usłyszeć, czyli Mysłaki. Tym razem przychodzą z Berlinem i Reykjavikiem.
0: Więc taka delikatna podróż po Europie.

0: Berlin.
1: Tak, nic nie zmienia, tak jak Berlin, i to po raz 46, to nic nie zmienia.
2: A teraz trzecia propozycja, jeżeli dobrze policzyłem, ale wydaje mi się, że tak. Molk, przy mnie, przy sobie. Jeżeli ten utwór wam się spodoba, to oczywiście możecie na niego głosować na naszej stronie afera.com.pl w zakładce Aferzasta.

0: To była kolejna propozycja na ten tydzień, na tą na aferzastą, i był to zespół Molk z utworem Przy mnie, przy sobie.
1: 1744 notowanie aferzastej i obejrzałem sobie, co w 1744 roku się wydarzyło ciekawego. No i powiem wam, że nic się nie wydarzyło, taki jest plot twist, ale za to inną ciekawostkę wam sprzedam, że rok 1744 był dokładnie taki sam jak 2026. I mam tu na myśli daty świąt ruchomych. No bo bardzo często jest tak, że te święta wypadają w podobne dni, no ale gdzieś tam to się między sobą przekłada, no i nie wiem, wydaje mi się, że pewnie co kilkaset lat się tak naprawdę pojawi taki rok, w którym wszystko jest takie samo. I taki właśnie rokiem jest 1744 rok. Wow! Więc wczoraj byłoby Boże Ciało i było wczoraj Boże Ciało.
0: Tak było.
1: Piękna sprawa.
0: Tak. A po Bożym Ciele przychodzi Dariusz i Mateusz, czyli duet, który jest znany w sumie z zespołu The Bull Size.
1: No bo co, jak się w Bożym Ciele ma trochę wolnego, to można sobie pograć. Więc przychodzi taki zespół i mówi: będę grał.

0: To był Dariusz i Mateusz. Będę grał 15 miejsce i 38 tydzień, więc no chyba drugi największy staż. O, przepraszam, trzeci.
1: A ja teraz muszę tobie zadać pytanie, takie myślę, że trochę angażujące ciebie tutaj.
0: Boję na się, przykład, Mikołaju.
1: Nie wiem, co miałeś na WF-ie, bo wiesz, mogłeś mieć normalnie siłownię albo nawet pilates.
0: No mogłem mieć pilates, niestety nie miałem, a byłbym tak idealną teraz historię do opowiedzenia. Powiem tak, pilatesu nie miałem, WF-u na studiach jeszcze w ogóle nie miałem, bo dopiero na drugim roku.
1: A może
0: WF
1: planujesz?
0: Na UM-ie.
1: Może.
0: Ale właśnie, może ta następna piosenka mnie tak na ten pilates nakłoni. Kto wie, myślę, że niektórych z was na pewno do głosowania nakłoniła, bo w tym tygodniu całkiem wysoko.

Wybiła godzina 21, zrobiło się gorąco, więc teraz z ochłodą przychodzi skład zespołu Litkę Kropka, czyli Jerzy Koczur na trąbce i Szymon Litkę na wokalu.

0: 13 miejsce, 17 tydzień na liście. To Tytus Gaming z utworem Crispy.
1: Tydzień temu mnie na Ferzastej niestety nie było, a to dlatego, że były juwenalia, no i tam oczywiście mieliśmy swoje stoisko, trochę wywiadów zrobiliśmy, więc zapraszamy na media społecznościowe, między innymi na YouTube'a i Instagrama, gdzie tych wywiadów trochę i roleczek poszło. Natomiast tam, na tych juwenaliach, nasz kolejny zespół, który zajmuje miejsce 12, również się pojawił. Słuchałeś?
0: Słuchałem.
1: No i to się właśnie szanuje. Niestety mnie wtedy już nie było, ale... No co mogę powiedzieć? Pewnie znacie, bo już się dzisiaj pojawił, tylko utwór inny niż wtedy, taki z trochę dłuższym stażem. Madame Affair, tylko twój, 12 miejsce, wzrost o dwie pozycje i 18 tydzień na Aferzastej.

0: To było Madame Affaire z utworem Tylko Twój i od siebie mogę dodać, że ten utwór często angażuje publikę na koncertach, że tu właśnie wokalistka mówi, żeby śpiewać ten taki najbardziej najbardziej rytmiczną część, można powiedzieć.
1: Mi to na pewno tak dobrze nie wychodzi jak im. No właśnie szkoda, że mnie nie było. Ani wczoraj mnie nie było nad Rusałką, ani mnie na Juwenaliach nie było. No bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że wam się udało na koncert Madame Affaire zawędrować. Następny utwór natomiast na miejscu 11 to taka piosenka, która razem z Madame Affaire, z piosenką Tylko Twój, wchodziła do Aferzastej, więc również 18 tygodni doświadczenia. Jest to Hańba Hioba Dylana, utwór Pan Bogaty, który niestety o 4 miejsca w dół względem poprzedniego tygodnia. Jeżeli chcecie to naprawić, to oczywiście głosujcie na naszej stronie internetowej.

0: Hańba chyba dla na pan bogaty.
1: A teraz przechodzimy do kolejnej już propozycji. Już to będzie czwarta, z tego co wiem, propozycja.
0: No już ku końcowi.
1: Ku końcowi i jest to zespół Genii i utwór Inside My Head.
0: No, bardzo ciekawy utwór. Ogólnie, jeśli chodzi o ten zespół, to miałem bardzo duże problemy, żeby przeczytać jego nazwę, ale mam nadzieję, że wam takiego problemu to nie sprawi, żeby odnaleźć ten utwór na aferzastej.

0: I to był Żyni. Inside My Head.
1: Tak. A teraz przechodzimy do utworu, który myślę, że dobrze znacie. To jest Fish Emade Tworzewo i utwór 14 piętro. I tak jak mówiłem Maxowi poza anteniu, że ja mam pewną teorię do tego utworu, że on trwa 6 minut. Jest monotematyczny, a też historia opowiada tak naprawdę o tym, że gość zjeżdża windą z 14 piętra i to jest właśnie ta trochę monotematyczność, że jakby utwory, które się słucha w windzie, są takie właśnie zapętlające się w kółko. To jest masło maślane, teraz powiedziałem.
0: Oj, to taki tam pleonazm.
1: No i właśnie
0: mały. To
1: w tym utworze Fish Emade Tworzewo chciało osiągnąć. Dlatego przenosimy się w tą 6-minutową podróż z 14 piętra.
2: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

trwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro. To wysoko. Czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny, a w

On przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji, więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

mówi, jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jaju w dwóch. Pocę się, jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro, 14 piętro.

0: Fisze, Made, Tworzywo, 14 piętro, ale miejsce 10. I tak właśnie tą 10 otwieramy. Powiem ci, że ja zawsze o tym utworze tak, no dobra, może nie negatywnie sądziłem, nie bądźmy aż tacy, ale no faktycznie ta jego monotonia niekoniecznie do mnie przemawiała, ale po twojej interpretacji w sumie to ma jakiś sens.
1: No bo to jest taki, po prostu trzeba trochę się, nie wiem, może zagłębić, czy tak bardziej zrozumieć, bo rzeczywiście ten utwór jest taki monotonny, ale jakby, jeśli ktoś lubi takie właśnie monotonne kawałki, że jakby zanurzasz się w ten utwór, no to już wtedy trochę inaczej się tego słucha.
0: Myślę, że na pewno komuś ten utwór się spodobał, no szczególnie, że w pierwszej dziesiątce wypadł nam w tym tygodniu. A teraz Kafe Trauma. Tu jest Wrocław, tu się cierpi.

0: Miejsce dziewiąte, Cafe Trauma i można powiedzieć, że cierpienia młodego Wertera, ale tutaj we Wrocławiu po prostu.
1: Ciekawe porównanie. Umiesz grać na jakimś instrumencie, Mikołaj?
0: Umiem na tym, co mi wpadnie w ręce po prostu.
1: To pozazdroszczę. Ja umiem tylko na ukulele. I wspominam o tym dlatego, że w Poznaniu teraz się taki festiwal odbywa.
0: No właśnie. Ukulele.
1: 10. edycja. Ukulele. Piękna sprawa od wczoraj. Jubileuszowa i zarazem ostatnia niestety edycja. No ale co poradzić? No przez te kilka dni stajemy się taką wesołą stolicą Polski dla ukulele. A teraz przed nami miejsce 8.
0: I tutaj jest Wiśniarz, który zadaje pytanie: ej Weronika, mogę napisać o tobie piosenkę?

0: A Wiśniosz już 24 tygodnie na aferze z tej. No i piękny po prostu zwrot akcji, bo 17 pozycji w górę.
1: A teraz też kolejny zwrot akcji, bo tym razem 14 pozycji w górę. I tutaj przychodzi Jan Majewski z utworem Psychoza.

0: znanego z naszej anteny.
1: A jest to oczywiście Rad Crew i utwór Hephaistos.

0: To było Rad Crew z utworem Hephaistos, piąty tydzień już na naszej liście i tym razem wzrost o 3 pozycje.
1: 21.36, my już prawie do top 5 się zbliżyliśmy, ale zanim top 5, to jeszcze ostatnia propozycja. Natalia Grosiak, Czule mówię.

0: To była Natalia Grosiak z utworem Czule Mówię, która, jak wszystkim mam nadzieję wiadomo, należała do takich zespołów jak Micromusic na przykład, co myślę, że jest dosyć znane na naszej polskiej scenie artystycznej i może tym razem, tym utworem, jako solo karierę, to zaszturmuje naszą aferzastą.
1: Kto wie, życzymy powodzenia. Może będzie podobnie jak w przypadku naszego piątego miejsca. Jest to Dildo Buggins z utworem Masło, który dopiero od 8 tygodni jest z nami, ale zawsze gdzieś tam w topce się prezentuje, więc nie przedłużając,
0: szukamy masła ogólnie.
1: Szukamy masła, czekacie na pewno na masło, więc posłuchajmy masła.

0: całe masło wykupione, nie macie już czego szukać w sklepach.
1: Nie ma, nie ma, poszło i nie ma, no i już utwór też przeleciał, więc też go nie ma. My się po prostu nie zatrzymujemy, no kolejny utwór natomiast się zatrzymał, bo ani w górę, ani w dół.
0: I jest to utwór Jutro do roboty i jutro raczej nie idziemy do roboty, mam nadzieję. Listen.

0: ciepłe breaki z utworem Jutro do roboty, już 28 tydzień, a teraz miejsce czwarte.
1: No, a w tym momencie przenosimy się do miejsca trzeciego, ale najpierw warto zaznaczyć, które utwory już wypadły. Niestety z Aferzastej jest to Kurkus, córka komety, Basia Giewont z utworem Dym, no i niestety tym razem już smutny Jerzy Koczur z utworem Opieszałość. Smutna trąbka.
0: A teraz przechodzimy do miejsca trzeciego. Otwieramy tą topkę, taką najbardziej wyczekiwaną. Ciebie jeszcze o to nie pytałem. Znasz Big Time Rush?
1: Chyba nie znam.
0: No i kolejny mnie zawodzi, bo według mnie utwór, który właśnie teraz już możecie sobie słyszeć, jest takim trochę polskim Big Time Rush, w zasadzie ten zespół, a utwór no to tak pokrewnie. No ale niestety Mikołaj nie odpowie mi na pytanie, czy widzi tą koneksję, ale wy możecie, jeżeli wiecie, to piszcie.

0: September, Friends Forever. Miejsce 3:35 tygodni.
1: A teraz przenosimy się do utworu, który myślę, że każdy tutaj słuchający zna. Jest to najbardziej wyczekiwany doktor na całej aferzastej.
0: Oj, zdecydowanie. I bardzo lubię też tezę do tego utworu. My już tutaj sobie go odpaliliśmy.
1: Mamy podgląd.
0: Więc zachęcamy także do tego. Oczywiście nie tych, którzy prowadzą teraz auto. Tych może zostawmy w spokoju, ale cała reszta niech odpali sobie teraz teledysk i obejrzy razem z nami to dzieło audiowizualne. Halo?

premiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: zarzuć synkopę. Po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: już teraz przechodzimy do miejsca pierwszego. Chociaż nie, może najpierw się pożegnajmy.
1: Tak.
0: Realizował nas Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami byli
1: Maksymilian Wawrzyniak
0: i Mikołaj Pluto-Pluciński. No a teraz przejdźmy już do tego pierwszego wyczekiwanego miejsca. Zanim powiemy, co to jest, to ja tylko wspomnę, że to prawie nowość, bo drugi tydzień na liście, więc naprawdę wielkie, wielkie gratulacje. Jeszcze mi się coś takiego nie zdarzyło, żeby na Aferzastej tak wysokie miejsce miał tak nowy utwór.
1: No i widzisz, i tutaj można powiedzieć, że byli już na tej liście, bo byli tutaj w składzie Dariusz i Mateusz, a teraz przychodzą z utworem po angielsku tym razem. Bo jest to zespół The Bullseyes i utwór If Heaven Exists.
0: Nie przedłużając, posłuchajmy.

0: Aferzasta. Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: W każdy piątek o 22 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.

Dobry wieczór, cześć, minęła godzina 22. Wysłuchacie audycji Pralka w Radio Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj do godziny 23 trochę powspominamy albumów, które doskonale wszyscy znamy, ale też nie zabraknie nowości i tych krążków, które pojawiły się na rynku dosłownie chwilę temu. Zaczęliśmy dzisiaj audycję z zespołem Fumanjo. Bardzo lubię do tego krążka, do tego zespołu wracać. Mam nadzieję, że wy również, kawał historycznej i legendarnej muzy. Kolejną propozycją na dzisiaj będzie zespół Hipnozaur, który dosłownie chwilę temu wydał swój już drugi pełen album, album Afterlife. Oni sami tytułują się jako muzyka, która klasyfikuje się w kategorii Jurassic Punk. Bardzo interesująca i ciekawa nazwa. W każdym razie dosyć mało jest takiego grania stricte rockowego, rock'n'rollowego u nas w kraju, więc cieszę się, że takie albumy również wychodzą. A my teraz wspólnie posłuchamy dwóch utworów, które bądź co bądź zapowiadały najnowszy krążek tego zespołu. Utwór Danger oraz Life Flower. Bardzo interesująca i ciekawa jest również oprawa graficzna całego krążka, więc odsyłam was, żebyście sobie zweryfikowali zespół Hipnozaura.

Za nami dwa utwory z najnowszego krążka Afterlife zespołu Hypnosaur, Lifefrog oraz Danger, a my teraz przenosimy się do zespołu Ignu, który swojego czasu był bardzo dobrze zapowiadającym się zespołem, który wszyscy liczyli, że utrzyma się na znacznie dłuższy okres czasu niż miało to miejsce w ich historii. Szkoda, że Ignu już się gdzieś rozpiechło na kilka innych, większych, mniejszych zespołów, ale czasami mam ochotę wrócić do ich krążka i tak było też w tym tygodniu, dlatego posłuchamy jednego z najbardziej popularnego chyba utworu singlowego tejże polskiej stonerowej, rock'n'rollowej, rockowej grupy, zespół Ignu.

Za nami grupa Igno ze swoim ostatnim materiałem, a my teraz przenosimy się do zespołu Acid King, który również wystąpi w tym roku na festiwalu Mystic. Również czekam za tym koncertem. W ogóle wiele jest wydarzeń, zwłaszcza w piątek, które chciałbym zobaczyć, co z reguły jest właśnie wielkim bólem głowy na tego typu festiwala, gdzie trzeba połączyć folklor znajomych oraz muziarstwo. To często nie jest łatwe połączenie. Z zespołem Acid King posłuchamy teraz utworem Evil Satan. Bardzo interesujący utwór. Mam nadzieję, że również go nie zabraknie na piątkowym koncercie.

Za nami jest zespół Acid Kings z utworem Evil Satan. Mamy teraz na momencik się nieco rozluźnimy, zrobimy sobie lekki muzyczny przerywnik na Radiohead, którego grywamy raz po raz w audycji Pralka, chociaż chyba wydaje mi się, że stosunkowo za mało. Dzisiaj jest odpowiedni czas, żeby w połowie audycji lekko rozpłynąć się nad dźwiękami tej wspaniałej grupy.

Za nami zespół Shield z utworem The White Umbrella, a my teraz przenosimy się do zespołu Bone Gripper do utworu The People Mover. Wy pamiętajcie, że audycja Pralka jest również na Facebook, gdzie po zakończeniu każdej audycji trafia playlista z każdego naszego spotkania, a my biegniemy dalej, bo czas jak zwykle coraz mniej. Zespół Bone Gripper.

Za nami ciężki, potężny wałek grupy Bone Gripper, a ja będę się z wami żegnać. Za moment słyszymy się w audycji Trashing Madness, więc zostańcie przynajmniej do godziny pierwszej, a dzisiejszą audycję Pralka kończymy grupą Neurosis ze swoim ostatnim krążkiem z utworem Fierce Red Race.

0: Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Minęła godzina 23. Wysłuchajcie audycji Trashy Madness w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj audycja w pojedynkę z racji tego, że cała redakcja wyjechała do Gdańska czynnie uczestniczyć na festiwalu Mystic. Mystic w tym roku ostatni raz na stoczni. Jestem ciekawy nowego miejsca. A my dzisiaj do godziny pierwszej poprzypominamy sobie troszeczkę premier z tego roku. Będzie trochę muzyki, która nawiązuje bezpośrednio do tego festiwalu. Zaczęliśmy dzisiaj polską grupą Krieg's Machine, która dokładnie 10 lat temu wydała swój album Enemy of Man, jeden z lepszych albumów tej grupy, ale w przypadku Krieg's Machine ciężko mówić o płycie najlepszej, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze to co dobre, to przed nimi. Krążą ploty, że coś ma się pojawić w niedługiej, niedalekiej przyszłości, ale jak to będzie i co to będzie, zobaczymy. Krieg's Machine ma to do siebie, że potrafi tymi krążkami, tymi premierami przede wszystkim zaskakiwać. One nagle się pojawiają się znikąd, więc myślę, że w tym przypadku będzie bardzo, ale to bardzo podobnie. Drugą propozycją dzisiaj będzie zespół Mastodon, który wystąpi na festiwalu już w sobotę, już jutro. Dzisiaj posłuchamy dwóch utworów z ich debiutanckiego krążka Remission z roku 2002. Posłuchajmy Mastodon.

Tak właśnie brzmi Mastodon ze swojej debiutanckiej płyty Remissions, a my teraz przenosimy się do zespołu Jungle Rot, który 15 maja wydał już swój kolejny długogrający krążek. Zespół Jungle Rot trzyma ten swój poziom od początku lat 90. całkiem solidnie. Płyty są na swój sposób bardzo mocno równe i tak jest też w przypadku ich najnowszego krążka. Absolutnie ten album nie wnosi nic odkrywczego do gatunku typu death metal, ale chyba też takie były założenia, żeby po prostu grać swoje i tak jest właśnie w tym przypadku. Posłuchamy teraz trzech utworów z najnowszej płyty amerykańskiej grupy Jungle Rot.

Za nami trzy utwory amerykańskiej grupy Jungle World, a my teraz przenosimy się do Polski, gdzie również chwilę temu swój drugi krążek wydał zespół Piołun. Zespół pochodzi z Lublina, mają na swoim koncie dwa albumy, debiut z 2022 roku, Rzeki Goryczy. Debiut, który przyjął się bardzo dobrze w polskim świadku black metalu, zespół bardzo mocno powiązany z takimi zespołami jak Mount Blind Bless of Perdition, za sprawą oczywiście gitarzysty i wokalisty, który tworzy zespół Piołun. Czekamy z jakimiś koncertami, które bez wątpienia na jesień przylecą, mam nadzieję, że również do Poznania, ze sprawą ich drugiego krążka. Bardzo solidne granie, bardzo konsekwentne granie, bardzo piołunowe granie, można by tak powiedzieć. Ja z tą krążkę jestem bardzo mocno zadowolony. Dwa utwory zespół Piołun.

Za nami dwa utwory polskiej grupy Piołą z ich drugiego krążka. My teraz przenosimy się znowu do Stanów Zjednoczonych, gdzie posłuchamy teraz kilku utworów z albumu z 2006 roku grupy Suffocation. O nazwie również Suffocation, jedna z lepszych płyt tej grupy, chociaż w ich przypadku również bardzo ciężko szukać słabszych momentów, słabszych albumów. Bardzo konsekwentnie, bardzo równa jest ich dyskografia i tak jest w przypadku tej płyty. Kawał, ale to kawał solidnego muziarstwa. Suffocation.

Zadam Suffocation, a my teraz całkiem płynnie, tanecznym krokiem przeniesiemy się do Szwecji, gdzie zagramy, a zarazem posłuchamy album z 2012 roku zespołu Grave. Grave wystąpił również na festiwalu Mystic. W zeszłym roku na SDR-u zagrali fantastyczny koncert. Jestem ciekaw, jak to będzie w tym roku w Gdańsku. Mam nadzieję, że również dowiozą, bo ten koncert w Aleksandrowie był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Spodziewałem się, że to będzie dobry koncert, ale w życiu nie powiedziałbym, że będzie to aż tak doskonałe święto muziarstwa. Doskonały, jeszcze raz doskonały koncert. Posłuchamy teraz trzech utworów z przedostatniej płyty szwedzkiej grupy.

Za nami Grave, a my teraz robimy cofkę do Kanady, gdzie posłuchamy teraz zespół Warmage, który odpowiada za doskonałe połączenie black metalu razem z Krustem. Bardzo lubię wracać do albumu z 2021 roku Wolf Hex. No jest to jeden z bardziej udanych krążków tej grupy, chociaż mam na koncie raptem 4 krążki. Ostatni ukazał się 2 lata temu i mam nadzieję, że niedługo nas czymś jeszcze zaskoczą, tym bardziej, że sam zespół stosunkowo jest dosyć młodym zespołem, bo powstali w 2015 roku. Kawał solidnego grania posłuchamy teraz dwóch utworów sprzed ostatniego krążka grupy z Kanady.

Za nami dwa utwory z przedostatniego krążka kanadyjskiej grupy Warmage, a my teraz przeniesiemy się do Polski, gdzie zagramy teraz dwa różne single, dwa zapowiadające, dwa różne wydawnictwo, taki kącik nieco promocyjny. Pierwszym to będzie zespół Neolive, zespół, który powstał w 91 roku w Lesku na Podkarpaciu. Zespół, który charakteryzuje się graniem ściśle doom, death metalowym. Wydali swój ostatni krążek w 2019 roku, a pierwsze demowy pojawiły się nieco ponad 30 lat temu. Zespół poczęstował nas singlem Inbir, który zapowiada ich najnowszy krążek. Drugim singlem promującym będzie to cover zespołu Cannibal Corpse, zespołu Chainswar, który ukazał się na składance w hołdzie właśnie Cannibalom. Świetne wykonanie, jest to w ogóle ostatni utwór z dotychczasowym perkusistą, więc warto posłuchać, warto się zaznajomić. W Chainswar również zmiany personalne, które mam nadzieję, że pójdą, że wejdzie to im wszystkim na dobre i zespół ruszy z kopyta dalej i będzie solidna rzeźba. Posłuchajmy dwa single, dwa utwory.

Za nami single zapowiadający najnowszy krążek zespołu Neoliv z Polski oraz Chainsword ze składanki w hołdzie Cannibal Corpse, a to była audycja Trashing Men za dzisiaj. Dziękuję za moment. Na nasze sociale trafi playlista dzisiejszego spotkania, więc tam was odsyłam, jeżeli macie ochotę sprawdzić, co tam było grane od samego początku. Za tydzień słyszymy się bez żadnych zmian. 23 w każdy piątek startujemy, a dzisiejszą audycję kończymy zespołem Eich Gat, który już w piątek wystąpi na festiwalu Mystic na głównej scenie. Czekamy za tym sludge'owym potworem z kolegami dosyć solidnie. Piątek w ogóle zapowiada się całkiem nieźle, czyli dzień dzisiejszy. Tak, damy wam znać za tydzień, jak tam poszło, jak tam było. To była audycja Trashing Madness. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Nocnik na 98,6.

by albo w ręce me nie wpadł zagubiony gdzieś i nieważne by.

zakurzony w pajęczynie, zapomniany, ale żywy, zagubiony w życiu sen, wykopany album cięcie.